0: tekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
1: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
0: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
2: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A dodam jeszcze, że poza ustawą o likwidacji CBA Karol Nawrocki zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, ale zdaniem prezydenta w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od niedzieli na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu koalicji Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejnością i poza standardową procedurą.
3: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
2: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą, a tą sprawą zajmuje się teraz prokuratura. We wtorek tańsze tankowanie. Znamy nowe maksymalne stawki za paliwa. I tak litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł. 93 grosze, czyli o 10 groszy mniej niż w poniedziałek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja, a decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
4: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
2: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
5: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
6: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
5: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
7: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
5: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
2: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. A dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyznę, który który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę.

0: Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała już skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
1: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Tymczasem branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. W środę przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów albo 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar. Dlaczego to tak uciążliwe, tłumaczy nam inicjator protestu Tomasz Brymora.
2: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć, wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
0: System SENT działa w Polsce od marca. Jest apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odkrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
3: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, ale też ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
4: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
0: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści, za nimi już sprawdzian z języka polskiego. Zaskoczeniem była lektura. Bajki robotów Stanisława Lema.
5: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
6: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
7: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
8: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
9: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Pisząc egzaminy nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
10: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
0: We wtorek ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego. W Gdyni trwa 23. edycja Festiwalu Kina Dokumentalnego. Zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata, ale imprezie towarzyszą też warsztaty i dyskusje z twórcami filmów.
11: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego.
12: No tak, rewelacja.
13: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
14: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. W pierwszym dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
15: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał, po prostu głosu. Nie?
16: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca.
15: Który zobaczył pokaz i powiedział, ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
0: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. A na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Polkę pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Mecz już w środę, nie wcześniej niż o 13:00.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Lament świętokrzyski. Lament świętokrzyski to utwór wierszowany, napisany dość skomplikowanym językiem. Odnaleziono go w XV wieku w klasztorze benedyktyńskim na Łysej Górze. Tekst z rękopisu został spisany przez przeora tego klasztoru, Andrzeja, który pochodził ze Słupi. Bogactwo środków stylistycznych wierszu spowodowało, że Lament świętokrzyski uznano za najwybitniejsze dzieło polskiej liryki średniowiecznej. Jednak nie był to jedyny powód tak dużego poparcia dla tego utworu. Dla znawców literatury ważniejsza była postać Maryi, którą w wierszu przedstawiono jako kochającą, troskliwą i cierpiącą matkę. Nadało to wierszowi nieco innego wymiaru niż teologiczny. Lament świętokrzyski bardzo często porównywano z innym wierszem, Bogu Rodzicą. Utwór powstał około XII wieku i, podobnie jak Lament, został napisany przez anonimowego autora. W Bogu Rodzicy Matka Boska nie jest jednak główną i jedyną bohaterką. Podmiotem lirycznym tego wiersza są ludzie wierzący, dla których Maryja to osoba święta i należy ją prosić o łaski i wstawiennictwo u Chrystusa.

Jezusa. Nie pokazano tam cierpienia kobiety jako matki. Więcej informacji na temat lamentu świętokrzyskiego przekażemy Ci w niezbędnym minimum. Streścimy również ten utwór, abyś mógł się udzielać na lekcji i zabłysnąć wiedzą przed swoimi nauczycielami. Omówimy też jego problematykę, żeby ułatwić Ci przyswojenie materiału. Zostań z nami do końca opracowania. Kto wie, może Cię czymś zaskoczymy. Zaczynajmy zatem. Poznaj niezbędne minimum. Lament świętokrzyski, znany także jako Żale Matki Boskiej pod Krzyżem albo Posłuchajcie Bracia Miła, jest wierszem przedstawiającym obraz Matki Bożej rozpaczającej pod krzyżem, na którym umiera jej syn. Jego powstanie datuje się na rok 1470. Rękopis odnaleziono w klasztorze Świętego Krzyża, który mieści się w Łysej Górze. W latach 70. XV stulecia został przepisany przez przeora tego klasztoru. Utwór uznano za jedno z najważniejszych dzieł polskiej liryki epoki średniowiecza. Dużą wagę przywiązywano wtedy do wiary i służby Bogu. Pod względem gatunkowym jest tak zwanym planktem, czyli utworem wyrażającym żal po stracie bliskiej osoby, ale ma również cechy innych gatunków literackich. Rolą planktu było wezwanie innych do współuczestniczenia w cierpieniu, przedstawione w formie nawoływań. Stanowiły one główny motyw tego typu utworów i budowały ich estetykę. Nawoływań nie kierowano wyłącznie do ludzi. Przedmiotem wezwań był również Bóg, aniołowie, a nawet przyroda. Pamiętaj, że utwory żałobne stanowiły część liturgii Wielkiego Piątku. Wykorzystywano je także w misteriach pasyjnych, uroczystościach religijnych przedstawianych w formie widowisk. Główną bohaterką lamentu świętokrzyskiego jest Matka Boża, która rozpacza nad śmiercią jedynego syna. Jej cierpienie jest wywołane bezradnością, ponieważ pomimo wielkiej miłości do dziecka nie jest w stanie mu pomóc. Chciałaby, aby inni podzielali jej smutek i wspierali w cierpieniu. Samo cierpienie nie ma wymiaru teologicznego, jest ludzkie i bardzo autentyczne. W lamencie świętokrzyskim odbiorcami są poszczególne osoby, do których Maryja kieruje swoje żale. Nawołuje do współuczestniczenia w swoim bólu i rozpaczy. Prosi także o litość. Lament świętokrzyski to przykład zdolności literackich autora. Pełno w nim środków stylistycznych, które wpływają na styl poetycki wiersza, między innymi rymów i powtórzeń. W lamencie są także paralelizmy, zarówno składniowe, jak i leksykalne. Oznacza to, że zdania są konstruowane tak, żeby miały podobną budowę, a niektóre słowa powtarzają się wielokrotnie, aby podkreślić emocje głównej bohaterki. Większość wyrazów jest mocno nacechowana uczuciowo. A teraz właściwe streszczenie utworu. Lament świętokrzyski rozpoczyna się od słów „Posłuchajcie, bracia miła”. Maryja zwraca się do zebranych, aby wysłuchali jej wersji historii związanej z wydarzeniami, które miały miejsce w Wielki Piątek. Traktuje ich z wyjątkową czułością, dlatego nazywa ich miłymi braćmi i prosi, aby współdzielić z nią cierpienie oraz okazać jej litość. Wie, że może liczyć jedynie na dobrą wolę swoich słuchaczy, ponieważ nie może im niczego nakazać. Zaczyna więc opowiadać, co się działo z jej synem tamtego pamiętnego dnia. Chce przedstawić zebranym powód swojego cierpienia. Wielokrotnie podkreśla, że za tą rozpaczą stoi śmierć jej jedynego dziecka. Matka Boża rozpoczyna relację z ostatnich chwil Jezusa, ale swoją opowieść toczy w czasie teraźniejszym, a nie przeszłym, co pozwala słuchaczowi wczuć się w jej emocje i razem z nią uczestniczyć w tym wydarzeniu. Podkreśla, że śmierć syna nie obyła się bez rozlewu krwi, co jeszcze bardziej uwydatnia tragizm tej postaci. W dalszej części utworu Matka Boska zwraca się bezpośrednio do syna. Traktuje go bardzo czule, o czym świadczą jej słowa. Wiersz jest pełen zdrobnień i uczuciowych zwrotów. Chce dzielić z dzieckiem cierpienie i ulżyć mu, choć jest bezradna. Jedyną rzeczą, którą może dla niego zrobić, jest podanie konającemu picia, podparcie jego zwisającej z krzyża głowy i wytarcie ran. Dla niej, jako dla matki, jest to tragiczny moment. Maryja nie poprzestaje na słowach kierowanych do syna. Ma żal do anioła Gabriela, że obiecał jej szczęście, ale nie dotrzymał słowa. Przez to czuje ogromny smutek, lecz nie może już nic zrobić. Po słowach pełnych wyrzutów Maryja zwraca się do innych matek. Ma nadzieję, że nie będą one w podobnej sytuacji.

sytuacji i nie doświadczą nigdy takich przeżyć. Po raz kolejny podkreśla, że Jezus jest jej jedynym dzieckiem. Tym stwierdzeniem kończy swoje żale. Skoro już wiesz, o czym jest lament świętokrzyski, to spróbujmy zinterpretować jego znaczenie. Podsumujmy także najważniejsze fakty, żebyś potrafił to ogarnąć na lekcji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wszystko przed tobą. Możesz wrócić do początku naszego opracowania w każdej chwili. No dobrze, czas na podsumowanie. Lament świętokrzyski jest dziełem powiązanym z nurtem doloryzmu. Nazwa nurtu pochodzi od łacińskiego słowa dolor, które w polskim tłumaczeniu oznacza ból i cierpienie. Doloryzm był popularny w XIV i XV wieku. Eksponowano wtedy kult męki pańskiej oraz matki bolesnej. Doloryzm jest obecny nie tylko w literaturze. Powiązanie z tym nurtem widać także w filmach i utworach muzycznych, na przykład w hymnach. Lament jest pierwszym wierszem, w którym opisano tak duże wzruszenie głównego bohatera. I choć jest postrzegany jako plankt, to ma również cechy innych gatunków literackich. Pierwszym z nich jest tak zwana lamentacja, która wywodzi się ze Starego Testamentu. O niej też będziesz mówił na lekcji, dlatego może ci się przydać ta informacja. Lamentacja to sposób na wyrażenie żalu i cierpienia związanego z tragicznym wydarzeniem. Za jej pomocą często zapowiadano mękę pańską. Innym gatunkiem literackim, do którego pasuje ten utwór, jest misterium. Wspominaliśmy ci już o tym wcześniej. Misteria były bardzo znane w średniowieczu. Stanowiły element kultury ludowej opartej na motywach biblijnych. Dotyczyły głównie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Lament świętokrzyski można zaliczyć również do pieśni pasyjnych, które śpiewano zwykle podczas Wielkiego Postu. Ich tematyka była podobna do misteriów. Powtórzmy to jeszcze raz, aby dać ci szansę utrwalić te wiadomości. Lament świętokrzyski jest planktem, ale łączy w sobie cechy innych gatunków literackich – misterium, pieśni pasyjnej oraz lamentacji. Budowa utworu nie jest skomplikowana. Lament został napisany wierszem zdaniowym, gdzie jednostkę stanowi zdanie. Zawiera 38 wersów. Jest ich od 4 do 6 w każdej z 7 strof, które zakończono tak zwanym dystychem. To nic innego jak dwuwers o rymach parzystych. Pierwsze wyrazy utworu, czyli Posłuchajcie, bracia miła, są traktowane jako tytuł, co w literaturze określa się mianem incipitu. Niektóre wersy mają równą liczbę sylab. W lamencie świętokrzyskim nie brakuje bezpośrednich zwrotów kierowanych do adresata, wzmocnionych zaimkami, które potęgują cierpienie oraz epitetami w postaci czułych zwrotów. W wierszu są też oksymorony. Nazywa się tak połączenie dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach. Są to epitety sprzeczne, które podkreślają sens męki pańskiej. Znajdują się tam także metafory, które uwidaczniają duchowe cierpienie Matki Boskiej. Liczne epitety to nie jedyna charakterystyczna rzecz w lamencie świętokrzyskim. Nagromadzono w nim wiele paralelizmów składniowych i powtórzeń, które powodują, że słowa Matki Boskiej przypominają jednostajne zawodzenie. Nie wiesz, czym jest paralelizm składniowy? Już tłumaczymy. To nic innego jak budowanie zdań o podobnej zasadzie składniowej. Paralelizmem składniowym nazywa się także występowanie takich samych słów lub całych zdań w konkretnym fragmencie utworu. Główną, lecz nie jedyną bohaterką lamentu świętokrzyskiego jest Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu. Relacjonuje ona wydarzenia związane z jego śmiercią, które miały miejsce w Wielki Piątek. W swojej rozpaczy zwraca się do ludzi, syna, anioła Gabriela oraz innych matek. Pragnie, by rozpacz po stracie syna dzielili z nią inni ludzie. Wyraża żal, że obiecano jej szczęście, które w efekcie przysporzyło jej jedynie cierpienia. Wiersz nie ma cech świętości, nie przedstawia Maryi jako osoby boskiej. Jest ona bardziej ludzka i ma taką samą twarz jak inne cierpiące matki. Kocha swojego syna i jest bezradna wobec wyrządzonej mu krzywdy. Wizerunek Maryi z lamentu świętokrzyskiego różni się od jej postaci przedstawionej w Bogu Rodzicy, utworze, którego opracowanie znajdziesz w innym nagraniu. Lament ukazuje Matkę Boską zgodnie z konwencją sztuki gotyckiej. Niby jest matką Boga, ale jednocześnie to zupełnie zwyczajna kobieta, która wyraża swoje emocje w sposób ekspresyjny. W Bogu Rodzicy zaś postać Matki Boskiej jest zgodna ze sztuką romańską. Przedstawiono ją jako dostojną i pozbawioną wad. W oczach ludzi jest kobietą idealną, która pośredniczy między nimi

a Bogiem. Przyjmuje zarówno błagania, jak i pochwały. Pamiętaj, że lament świętokrzyski został napisany specyficznym językiem, ale pomimo tego jest odbierany przez słuchaczy w sposób bardzo emocjonalny i obligujący do przemyśleń. Nie tylko tych dotyczących śmierci, ale także życia i uczuć matki do syna. I na koniec kilka ciekawostek. Innego przekazu lamentu świętokrzyskiego niż wiersz nigdy się nie podjęto, choć utwór był inspiracją dla innych autorów, na przykład Kazimierza Brodzińskiego czy Felicjana Faleńskiego. O Matce Boskiej oraz życiu i zmartwychwstaniu Jezusa nakręcono wiele filmów. Jeden z nich wyjątkowo skupia się wokół osoby Maryi. Nosi tytuł Maria, Matka Jezusa. Nakręcono go w roku 1999. W roli Jezusa wystąpił Christian Bale. Na odtwórczynię roli jego matki wybrano Pernille August, aktorkę pochodzącą ze Sztokholmu. Bardzo ciekawa jest również ekranizacja bestsellerowej powieści Billa O'Reilly'ego i Martina Dugarda pod tytułem Zabić Jezusa. Film opowiada o życiu i ukrzyżowaniu Chrystusa. W jego obsadzie była społeczność międzynarodowa. Listy grających tam aktorów nie będziemy ci wymieniać, bo chcemy, żebyś został z nami do końca opracowania, a nie usnął z nudów. Na uwagę zasługuje także Pasja w reżyserii Mela Gibsona, która przedstawia ostatnie 12 godzin z życia Jezusa. W rolę główną wcielił się James Caviezel, znany również z filmu Hrabia Monte Cristo. Gibson wybrał go, ponieważ uważał, że tylko on może oddać w filmie istotę miłosierdzia. Zdecydował się na to, ponieważ James miał szczery wyraz twarzy. Film Pasja okazał się wielkim sukcesem kasowym i nie tylko. Mel Gibson otrzymał za niego dwie nagrody. Kryształową statuetkę za najlepszy dramat roku oraz Złotego Satelitę za reżyserię. Kolejną ciekawą propozycją jest Syn Boży. W filmie pokazano całe życie Jezusa od dnia jego narodzin aż po ukrzyżowanie. W roli głównej obsadzono jednego z portugalskich aktorów. Przejmującą muzykę do tego obrazu skomponował Hans Zimmer, niemiecki kompozytor muzyki filmowej. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: Północny wschód Polski, tam gdzie często, no dosłownie kilka kroków, rzut beretem od domów przebiega granica z Rosją.
1: Gdzie tu granica jest?
2: No po prostu, tam
1: strzelają?
2: Dzień, prawda. No nie, bo to strzelnica jednostka jest. Zdział i kałacha.
3: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów. Do matury 3 tygodnie po maturze.
1: I gdzie?
3: Jak najdalej.
4: Za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
5: Tu wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodzi uciekają, no bo to po prostu no niebezpiecznie się robi. No.
6: Będę się bronił, jak będę miał czym.
1: A ma pan czym?
6: Nie mam.
1: W razie co?
6: Nie mam. Trzeba zrobić.
1: Na żołnierzu.
6: Na wrogu.
7: Nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
8: A nie, co ma być, to będzie.
9: Tak. Człowiek tak nie zauważa tego. Po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
0: No i takie wypowiedzi będą dziś. W co ludzie powiedzą? Prosto z malowniczo położonego wśród jezior i lasów miasteczka uzdrowiska, czyli z Gołdapi, no i z okolicznych miejscowości, które leżą tuż przy samej granicy z obwodem królewickim.
10: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Wsie pustoszeją, młodzi wyjeżdżają do większych miast albo za granicę, no i nie mają w planach powrotu. We wsi Użbale na przykład, tuż przy samej granicy z Rosją, trudno w ogóle spotkać człowieka.
2: Panie, to więcej w wiosce psów jak ludzi.
1: No właśnie tak jeździmy i rzeczywiście... No,
2: autobusów nie ma, pociągów nie ma czym dojeżdżać. Ta granica była otwarta, to ludzie żyli. Bo tak tutaj ciekawego nic nie ma. To już pomały rolnictwo się sypie. Kiedyś tłoczny był sklep, teraz pusto.
1: A ile to do sklepu stąd?
2: W Gołdapi, banie.
1: A ile to z...
2: No to stąd 18 do Gołdapi.
1: 18 kilometrów do sklepu?
2: Tak.
1: Najbliższego.
2: Kiedyś objazdowy jeździł jeden, drugi, teraz nie ma nic. Puściutko. To parę młodych jest przez ręciści, starzy albo kurwici.
1: Nie będzie komu tu bronić.
2: No skąd?
1: Gdzie tu granica jest?
2: No po prostu, tam co las widać. Tu jednostka, strzelnica, wszystko jest.
1: I co, strzelają?
2: Dzień, prawda. No nie, bo to strzelnica, jednostka jest. Gdzieś dział i kałacha. No strzelnicy mają po prostu ćwiczenia i tyle.
1: Co, jak pan słyszy, to pan tak nie ma tam z tyłu głowy.
2: To. A co jemu zrobić? Jak to idzie, jak czołg. No, jak oni tam robią, tak to i tu to będzie to samo.
1: No, mówi pan, że tak jak na Ukrainie, tam w tej buczy, no, czy...
2: To się widzi, co robi, co nie wiadomo, co...
1: Uciekałby pan raczej właśnie gdzieś, czy został tutaj?
2: Gdzie uciekniesz? Będzie na butelki poszedł.
1: Że...
2: No.
1: Na czołg.
2: No, na co się da? Kiedyś jak pogary byli, to normalnie przez granicę się rozmawiało z nimi. No, teraz ja wiem.
1: Co się z nimi porobiło?
2: Te konie Putina, wiesz, to co? U nas papież, u nich Putin jest. Szłem, czy to samolot leciał, machami, panie, jak walnął, to ja wpadł na ziemię, nie wiedział, co się dzieje. No, leciał w hukę, jak strzeliło, ja na ziemię patrzę, nie wiedział, co się dzieje. I poleciał. Człowiek się przyzwyczaił, czy nie wnika w to.
0: Coraz mniej ludzi, więc coraz mniej sklepów, coraz dalej do sklepu. Ale nie ma czym dojechać, bo autobusów do miasta nie ma. Tak to wygląda. No to wjeżdżamy teraz do wsi Somaniny.
10: Co ludzie powiedzą?
1: Estończycy też już się tam przygotowują. No tak robi się trochę koło tego przesmyku suwalskiego. Tam tak niebezpiecznie.
5: Niebezpiecznie. No ale co zrobić? Satan rządzi w tym wszystkim światem. Bo to nie ludzie. To rządzą.
1: No jakby pan tak słyszał, że idą, to co?
5: No to co? Co jeden zrobi człowiek? Tu trzeba chociaż batalion cały, żeby się wszyscy się tego... A tak, no co? Zrobią co zechcą, nie? Są takie wioski, że w ogóle nikogo nie ma. Wszystko wyjechało. Młodzi uciekają, starzy umierają i...
1: Całe wsie wymierają?
5: Tak. Tu wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodych nie ma, młodzi uciekają, starzy umierają, a ci, co siedzą, to już nie produkują. I tylko siedzą, tylko aby przeżyć i no, takie to jest tego. No. Ciężkie czasy, ciężkie po prostu. Do Gdańska, Białystok, Olsztyn. Powyjeżdżało, w ogóle powyjeżdżało stąd.

0: po prostu no, niebezpiecznie się robi. No. Człowiek nie wie, co może być rano, co jutro, za tydzień, za dwa, za miesiąc. To jest wielka niepewność.
1: Jakby tu jakieś czołgi jechały, to ile? 5 minut i są?
0: Tak. Tu blisko granica, tylko że na razie ta koncentryjna zagrodzona i z kamery, ale to co to da? Jak się zamiele, to nic nie pomoże, to wszystko.
2: Dzień dobry.
3: Granica widzi pan tutaj za drogą granica. Oni nie przyłażą do nas, my nie chodzimy do nich.
2: A gdyby coś się działo, nie macie tak z tyłu głowy właśnie?
3: Trzeba rower i uciekać.
2: No jak na rowerze?
3: No to na czym, jak będzie gęsto od ludzi? Te tereny i Gołda podejrzewam, że ich nie interesują. Ich interesuje Warszawa, to oni szybko tam, na tamtą stronę.
2: Przejadą na Warszawę.
3: My tylko się odsuniemy.
2: No to tak humor dopisuje, widzę.
3: A no co, płakać? Nad czym? Samoloty nieraz słychać, jak latają. Tutaj chyba gdzieś w pobliżu jest poligon. Słychać, jak strzelają nieraz. To no, tak jak na poligonie, ale to...
2: No i tam jak słychać jakieś wystrzały, nie ma takiej myśli, że...
3: Nie, raczej nie.
2: Że idą?
3: Nie, oni jak przyjdą po cichu pewnie.
2: Jak słychać strzały, to dobrze.
3: To dobrze.
4: Dobrze, bo na ich stronie.
3: Jak na łeb nie spada, to nie ma problemu. Jak zacznie spadać, no to wtedy będzie problem jakiś. Trzeba będzie jakoś uciekać, czy co robić. Ludzie żyją tam, gdzie wojna jest. I też żyją.
2: No jak na Ukrainie.
3: No na Ukrainie, teraz w Iranie. Spadają bomby, rakiety. Kogo zabije, to zabije. Kto nie miał szczęścia, ten co miał szczęście, to przeżył.
5: Ludzi trudno tam spotkać, no ale bocianów słyszeliście pełno, taka urokliwa okolica, ale młodzi ludzie i tak wyjeżdżają, mówią nie tylko o braku pracy i perspektyw, to jest teraz normalna rzecz, też i w innych częściach Polski, daleko od dużych miast, ale tam przy samej granicy mówią też o strachu i poczuciu, że może się zrobić po prostu niebezpiecznie. Dlatego trudno tam w ogóle myśleć o założeniu rodziny, lepiej wyjechać.
6: Właśnie za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
2: Gdzie mieszkacie?
6: W Niemczech, teraz, tak.
2: I co, i tutaj tylko na wakacje?
6: Tak, na święta, w odwiedziny. Raczej tutaj nie będziemy zostawać na dłużej.
7: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Ta jednostka 600-800 osób, to co ona zrobi?
2: Ale są jakieś, wiesz, tam systemy antydronowe, budują
7: tak,
2: jakieś
7: są, ale...
2: zęby, smoka, coś.
7: Zanim zbudują.
2: Chcecie tu zostać?
7: Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów.
2: Tak?
7: Uciekamy. Do matury 3 tygodnie po maturze.
2: I gdzie?
8: Jak najdalej.
7: Jak najdalej.
8: Jakiś, pewnie jakieś miasto rozwoju, Gdańsk, Wrocław.
7: Warszawa.
5: Jesteśmy już w Gołdapi, to łatwo poznać, bo bociany przestały klekotać gdzieś tam w tle tych wypowiedzi. Teraz wrony kraczą, pełno wron, tam w centrum Gołdapi. Robią taką trochę niepokojącą atmosferę.
2: Te wrony tak kraczą, tak złowieszczo trochę.
9: Myślę, że ten kawałek Rosji to się bardziej nas boi niż my ich. Mały fragment tylko.
2: A, że to jakby coś tam próbowali, to...
9: Wie co, otoczony NATO ze wszystkich stron. Nie chcieliby problemów żadnych.
2: To nie boi się pan nic, że...
10: Nie, ja się nie boję. Jestem przyzwyczajony tutaj mieszkać. Rozumie pan.
2: Odważni ludzie tu żyją.
10: Nie odczuwam żadnego strachu. Będę się bronił, jak będę miał czym.
2: A ma pan czym?
10: Nie ma.
2: W razie co?
10: Nie.
2: A, że czym jakby coś ma?
10: No, trzeba zdobyć.
2: A, że ma żołnierzy?
10: Na wrogu.
2: Na saldacie?
10: Tak.
5: Hardo zadeklarował mieszkaniec Gołdapi, no bo w ogóle twardzi ludzie tam mieszkają. Ta bliskość rosyjskiej granicy teraz wydaje się być przekleństwem, ale jeszcze niedawno, zanim ją zamknęli, no to przecież była błogosławieństwem. Posłuchajcie pana Krzysztofa, który ma dużo do powiedzenia na ten temat. Jak go spotkałem, no to siedział na ławce w parku,

Dapi, no bo w ogóle twardzi ludzie tam mieszkają. Ta bliskość rosyjskiej granicy teraz wydaje się być przekleństwem, ale jeszcze niedawno, zanim ją zamknęli, no to przecież była błogosławieństwem. Posłuchajcie pana Krzysztofa, który ma dużo do powiedzenia na ten temat. Jak go spotkałem, no to siedział na ławce w parku

0: pokupowali, tylko jeździli, pokupowali samochody, na trzy samochody kierowcy jeździli, ale wychodziło. No teraz jak to go napi? Było praca, nie ma pracy. Kto zdolny, umie kafelki kłaść, kto normalny, to znajdzie pracę, to nie brak. Kto nie, to będzie na kurniówce siedział, w opiece będzie siedział, z państwa pieniądze będzie brał. Parę kwiatków wziąłem jako Kwiatkowski sprzedać, żeby koty. Po co mi 12 kotów, jak sam biednie żyje?
1: No ale to co, to pan ma taki teraz tu biznes, tak?
0: Nie,
1: że pan...
0: biznes, za 2 złote oddam tego kwiatki, żeby mleko kupić, co ja krowę pójdę ukradnę. Jestem w porządku, obywatel.
1: Gdzie ta granica? Tam gdzieś?
0: Tu, jak za jeleniem prosto.
1: Za jakim jeleniem?
0: No tutaj taki jeleń stoi, tam 2 kilometry na miejscu jesteś. Ja po 3 razy jeździłem. Rowerem szybko przejdziesz. Po 3 razy jeździłem.
1: Rowerem też pan te papierosy woził kontrabandą.
0: A jak? Było wszystko, ale miałem płacone. Zapłaciłem, przejeżdżałem jak człowiek. Wiedziałem, biegunki nie dostawałem, bo wiedziałem, że przejadę. Dzisiaj gul-gul pijemy, a jutro jedziemy, a pan jest celnikiem. To było inaczej.
1: Ale to co pan tu władował sobie w kurtkę?
0: Władowałem wszędzie i spodnie, a wszędzie gdzie szło. Gdzie szło? 4 butelki wódki, gdzie szło?
1: Pod czapkę tam.
0: A wszędzie, gdzie szło. Taka prawda jest. Pracowałem na złomie, to polonez stał, mówi, dach rozcinam, papierosy się sypią. Później rozcinam, siedzenia, wódka, litrowa, morozowy. Nie da rady pracować.
1: Pan Kwiatkowski, tak?
0: Tak, Janusz Kwiatkowski.
1: Pan Janusz Kwiatkowski i u pana tu można kwiatki.
0: Można jako kwiatki. Bronią nie handluje, granatów nie mam. Jestem w porządku.
1: Tak jest. Do zobaczenia. Widzenia. Dziękuję do bardzo. Widzenia.
2: Co ludzie powiedzą?
1: Jelenia szukamy. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
3: Nie wiem, nie znam się.
1: Nie ma. Jelenia. Jelenia szukam. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
4: Widzi go pan? Jak oni będą atakować, to może dalej.
1: Gdzie dalej?
4: No gdzie tu? No nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
1: A kiedyś to było, wie pan, lepiej, jak te granice były otwarte?
4: No, oczywiście, biedy nie było. Każdy starszy człowiek pojechał sobie paczkę zajek kupił, wódkę, potem sprzedał.
1: A to Spyszek głównie taki biznes tego to typu taki, tutaj się
4: tak,
1: kręci.
4: Ludzie, tak. Stary człowiek całe życie robi, dostaje 2000 emerytury, zapłaci za mieszkanie 1500 i co teraz jest?
1: Ta granica była otwarta, to mówi pan, że
4: człowiek
1: tu...
4: pojechał sobie kupił, nikomu to nie wadziło. Teraz, żeby stary człowiek musiał za puchami latać czy za butelkami? Jak to widzę, to współczuję normalnie. I nie, że pijany jakiś menel, tylko normalny człowiek. Chodzi i tu puszkę zbierze, tu pod szkołę pójdzie, tu puszkę zbiera. A kiedyś no, sobie ludzie rodzili. No. Nie był to przemyt, bo to był, to by mrówki były, nie?
1: Czy pan był też taką mrówką?
4: No, rok czasu byłem mrówką.
1: Idziemy do tego jelenia.
4: No tam, idźcie.
1: Tamten jeleń, tak?
4: Tam go za drzewem stoi.
5: W prawo za jeleniem jezioro, nasze wspólne polskie i rosyjskie jezioro Gołdap z granicą na wodzie. Tam są tężnie, sanatorium, a w lewo za jeleniem zamknięta granica, za której od czasu do czasu słychać poligon. No to są takie pomruki tego rosyjskiego niedźwiedzia.
1: Czy wy się tu boicie tego niedźwiedzia?
6: Panie, co ma być? To będzie.
7: Tak.
6: To nam nic nie zmieni, czy my się boimy, czy my się nie boimy.
7: Człowiek tak nie zauważa tego, po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
1: Ale co, ale jednostka jest tutaj wojskowa? W razie co, to liczycie, że...
7: Straż graniczna, no co liczymy? Altanka i tam bunkier jest. No wie pan, trzeba się zabezpieczać.
1: Ale to takie na...
7: Słoiki nie liczą.
1: Tak, że na razie słoiki, ale w razie gdyby to... Humor dopisuje, widzę.
7: No słońce wychodzi, wiosna idzie, co będziemy płakać?
8: Trzeba się cieszyć życiem.
7: Trzeba się cieszyć życiem.
8: Co ma być, to będzie.
9: My tu nie jesteśmy w sanatorium, to my nie jesteśmy miejscowi.
1: Co, wy tutaj kuracjusze nie boicie się, że tu 2 kilometry
9: nie,
1: granica?
9: Nie, tam się, czego się bać?
1: Pan się nie boi?
9: Jeźdź, nie. Muzyka co dzień gra, chodzimy na dancingi, tańczymy. Na jedzenie, niegłodnie, zabiegi, plecy wymasowane. Wykąpany człowiek, kurde, w domu tego się nie je, że tutaj, kurde, i się nie bawi się tak.
10: Taka prawda.
9: Jest spokojnie i niech przejeżdżają ludzie, to nie ma czego się bać. Śmiało i odważnie.
10: Dzięki. Trzeba bawić i się używać życia.
9: Póki się da.
5: No i tak właśnie trzeba żyć. Tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
2: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Sam poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
0: Usunięcia Zbigniewa Ziobro z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytano o tę sprawę, ocenił, że ucieczka polityka przed polskim wymiarem sprawiedliwości to wstyd dla jego partii.
2: Ja oczekuję tutaj innego działania. Usunięcia pana Ziobry z PiSu. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytania, braku rozliczenia się przed Polakami.
0: A przypomnijmy, śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Z kolei minister Sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobrę. Nie było podpisu prezydenta i jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencję i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzący.
3: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A dodam jeszcze, że poza ustawą o likwidacji CBA, Karol Nawrocki zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, ale zdaniem prezydenta w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od niedzieli na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu koalicji Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejnością i poza standardową procedurą.
5: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą, a tą sprawą zajmuje się teraz prokuratura. We wtorek tańsze tankowanie. Znamy nowe maksymalne stawki za paliwa. I tak litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł.

0: 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł 93 grosze, czyli o 10 groszy mniej niż w poniedziałek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja, a decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
1: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania dwóch wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
0: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
3: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
2: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
4: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
2: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
0: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. A dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyzn, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała już skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
5: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Tymczasem branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. W środę przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów albo 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar. Dlaczego to tak uciążliwe, tłumaczy nam inicjator protestu Tomasz Brymora.
6: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć, wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
0: System SENT działa w Polsce od marca. Jest apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odkrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
7: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, ale też ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
8: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
0: Pacjenci symulanci otrzymują

0: otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści, za nimi już sprawdzian z języka polskiego. Zaskoczeniem była lektura. Bajki robotów Stanisława Lema.
1: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
2: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
3: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
4: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
5: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Pisząc egzaminy nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
6: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
0: We wtorek ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego. W Gdyni trwa 23. edycja Festiwalu Kina Dokumentalnego. Zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata, ale imprezie towarzyszą też warsztaty i dyskusje z twórcami filmów.
3: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego.
7: No tak, rewelacja.
8: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
9: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. W pierwszym dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
10: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał, po prostu głosu. Nie?
11: Michał Marczek, jestem reżyserem filmu Bez końca,
10: który zobaczył pokaz i powiedział: ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
0: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. A na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Polka pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Mecz już w środę, nie wcześniej niż o 13:00.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Jacek po tamtej stronie, Pawelec po tej.
2: No cześć.
1: No to nie masz już wspaniałej kobiety w domu, czytam, bo pochłonęła cię?
2: Praca. Straciłem ją, powiem wprost, przez swoją głupotę. Trafiła mi się naprawdę super fajna kobieta, ciepła, miła, kochana, że tak powiem, do rany przyłóż. A ja przez swoją głupotę, przez swoją, że tak powiem, ślepotę i głuchotę, bo byłem ślepy i głuchy na jej prośby, na jej wołanie.
1: O, wow.
2: No straciłem.
1: Prosiła, dawała sygnały, że jest źle, tak?
2: Dawała nieraz sygnały, a po prostu, tak jak mówię, ja byłem ślepy i głuchy. Przyznaję się, mój błąd. Zapomniałem, że mam taką wspaniałą kobietę w domu.
1: A dlaczego ta praca wygrywała z nią? Dawała tyle pieniędzy, czy to jest jakaś twoja pasja, hobby, które wykonujesz zawodowo?
2: Praca jak praca, a hobby takie bardziej i może pasja, to posiadam jeszcze gospodarstwo dodatkowo, no i nieduże, ale jednak dużo czasu to pochłania.
1: I zostawiałeś ją, nie brałeś ją ze sobą, ją to nie interesowało, a ty tam pracowałeś,
2: no,
1: tak?
2: Panie to bardzo interesowało, bo też pochodzi ze wsi, też lubi gospodarstwo, też lubi zwierzęta.
1: No to nie widzę tu problemu. Razem żeście spędzali czas, doglądając gospodarstwa, nie wiem co tam macie, hodujecie, produkujecie, ale no to mógłby być sposób na siebie.
2: Tak, tylko mówię, praca zawodowa mnie pochłaniała, także pracowałem w weekendy nawet. W domu byłem gościem, tak.
1: A co dawała ci ta praca? Tylko wyłącznie pieniądze, satysfakcję, czy ucieczkę przed domem?
2: Pieniądze, bo
1: tylko.
2: Nie było takiego powodu, żebym uciekał, tak? Bo
1: a jak dawno po prostu temu poznałeś Ankę?
2: Ponad rok temu.
1: Ojejku, strasznie krótki związek.
2: No strasznie krótki.
1: Co ci powiedziała, wyprowadzając się, opuszczając cię, rzucając?
2: Powiedziała, że potraktujmy to jako separację, tylko na razie tam jakoś te kontakty ucichły. No powiem wprost, że się nawet urwały, tak? Delikatnie próbowałem wypytać, czy jakieś tam światełko w tunelu widzi. No raz powiedziała, że nie. Później, może za szybko to zrobiłem, później jeszcze raz zapytałem, to już powiedziała, że nie widzi tego światełka.
1: Powiedz mi, przez ten rok, czy żeście zrobili coś fajnego? Miałeś ochotę zabrać ją gdzieś? Miałeś ochotę jej sprawić jakąś niespodziankę? Czy tylko praca?
2: Tylko praca.
1: Fatalnie. Ona nie ma do czego wracać.
2: Szczerze powiem, że przez ten, no, trochę lepiej jak rok, dostała tylko raz kwiatka ode mnie, tak?
1: Anno, my tutaj z romantyczną propozycją, byś powiedziała, kocham, będziemy dzwonić do ciebie. Niech się dowiaduje, niech wyczeka, separacja musi potrwać, ale wrócę. A jeśli nie, no to proste słowo, rzucam, nie chcę, nie kocham. Kochasz czy rzucasz? Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Wygraj albo rzucaj.
1: Dzień dobry, do Anny Radio Vox FM i Paweł Pawelec. Kłaniam się, Aniu, cześć.
2: A witam.
1: Jak ci jest samemu?
2: Zaskoczenie.
1: No nie?
2: Zaskoczenie, źle.
1: O, tak myślałem. No bo jak może być dobrze kobicie, która w niespełna rok zorientowała się, że jest w złym miejscu, bo facet niczego nie kuma. Ja mu ciosam kołki na głowie, Anka nie, a on nic nie kuma. To po co my jesteśmy razem, tak? Pewnie wyrzuciłaś mu jeszcze, że co ty jesteś od prania? Co ty jesteś od gotowania? To sobie niech tam wynajmie kogoś. Jesteś od noszenia na rękach, nie? Od kwiatka. Nie jeden raz na rok. Troszkę jest załamany, muszę ci powiedzieć, jak dostał ode mnie, że tak powiem, zwrotną, co myślę o nim. Powiedziałem, że ty tak naprawdę nie masz po co wracać, bo nic fajnego go nie było. Kiwał głową. Tylko, że ja już to wszystko wiem, Paweł, nie? Ja, ale ona nie wierzy w to. Że ja mógłbym być takim romantycznym facetem jak na początku, kiedy zwróciła na mnie uwagę. Mówi, że nie bardzo się ma czym pochwalić, nigdzie cię nie zabrał. Raczej to ty robiłaś fajne rzeczy. Biegałaś, przełaje, joggingi, masz nagrody. On jest trochę mądrzejszy teraz, Anka. Teraz już wie, że kobieta nie jest zadaniowa. Od męża może wymagać przyszłego czegoś wyjątkowego i faceta. Przemyślisz powrót? Bo z tym dzwonię.
2: Nie.
1: Anula, kochasz tego faceta jeszcze? Jest szansa, żeby mu zawracać głowę, że wrócisz? Czy szczerze możesz powiedzieć, że nie wrócisz? Szansy nie widzisz.
2: Kocham go.
1: Dobrze!
2: Nie widzę szansy, bo on się nie zmieni.
1: Facetowi daje się tylko jedną szansę i potem albo żyje się z tą wadą, tak, którą on posiada, albo nie daje się już mu nigdy drugiej. Anka, zrób to dla mnie. Co ci szkodzi? Jak popełni błąd, znów rzucisz.
2: Ja nie mogę sobie pozwolić na kolejny błąd, więc nie zdecyduję się. Okay. On się nie zmieni. Kocham go, ale nie widzę, że będą zmiany.
1: Czyli rzucasz.
2: To nie jest człowieka, który zmienia się. Długa droga przed nim. Musi popracować nad sobą, zanim zacznie układać sobie życie.
1: Ale nie z tobą. Chcesz zabić tą miłość.
2: To jest człowiek, który mówi tak, a robi zupełnie inaczej. Nie wiem, czy robi to celowo, ale przypuszczam, że po prostu

0: On taki jest, nawet tego celowo nie robi, bo nie potrafi.
1: Tak, to co, rzucasz? Czy dobra informacja? Kochasz?
0: Kocham, ale nie widzę szans. Po prostu chciałabym widzieć, ale...
1: Dobrze, wiem co mu powiem.
2: No nie!
1: Jacku, ona tak bardzo nie wierzy w to, że ty możesz wyciągnąć jakąś lekcję, naukę z tej sytuacji, że byłoby naprawdę jej miło zobaczyć wariata uśmiechniętego, nienarzekającego, niepracusia, który tak fantastycznie ponownie ją podrywa. I ona na pewno podejmie korzystną dla ciebie decyzję. No teraz ty!
3: Będę się starał.
1: Przegrałeś. Będziesz się starał. Ja myślałem, że ty wiesz.
3: Nie będę jej obiecywał, że się zmieni na 100%.
1: No to przegrałeś. Ja myślałem, że ty już teraz wiesz dokładnie, w którą stronę pójdziesz. Uuu, kochany, to ty jeszcze nie wiesz, jak to trzeba zrobić? To mi mówisz co innego? Czyli jest taka Kanka mówi. Ona tu jest najważniejsza. Ona ci coś fajnego powiedziała, ty to słyszałeś, a ty tego nie widzisz.
3: Do tej pory tak miałem.
1: No i tak masz, niestety. Ja nie wierzę w to, żebyś ty złapał czaczę i zatańczył z nią. Nie wierzę w to, że... A ty mówisz, że ty masz nadzieję, że może kiedyś zrozumiesz, że nie możesz jej obiecać. Najsej inną kobietę i nie męczanki.
0: Bardzo dobrze.
1: Niestety, Jacek. Ja ci prawie wszystko załatwiłem, Jacek. Ty tego nawet nie zauważyłeś. Tylko, że nie dziś. Nie z wczoraj na dziś. Miłego dnia, trzymaj się, pa. Porażka.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: zabiegiem medycznym syna. Prokuratura obwinia sąd o opieszałość, a chodzi o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry. Sprawdzian z polskiego łatwy nie był, dziś ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki.
1: Jest wtorek, 12 maja, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska. Taką informację przekazała nam rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. To efekt kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą.
2: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: Przypomnę.

0: wykonane poza kolejką i standardową procedurą.
1: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.

0: zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się także prokuratura. Opieszałość w rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Taki zarzut w kierunku sądu wysuwa prokuratura. Dokumenty w tej sprawie zostały złożone w listopadzie i nie zostały rozpatrzone do dzisiaj. Gdyby było inaczej, ucieczka polityka do Stanów byłaby znacznie utrudniona, twierdzi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy wyjaśniają też, czy i ewentualnie kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w wyjeździe za ocean.
1: Z urzędu zostały wdrożone czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przez inne osoby przestępstwa polegającego na ułatwieniu podejrzanemu uniknięciu odpowiedzialności karnej, mówiąc najogólniej, w tym ucieczki.
0: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Polski MSZ zamierza zadać Amerykanom pytanie o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobry i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Niedźwiedzie sprawiają coraz więcej problemów w Bieszczadach. Od początku maja na Podkarpaciu policjanci otrzymali 17 zgłoszeń dotyczących tych drapieżników. Wszystkie obejmowały teren powiatu leskiego. Dwa osobniki miały być widziane w Wołkowyi w okolicach kościoła. Jak tłumaczy Łukasz Lis z rzeszowskiego RDOŚ-u, przyczyną pojawienia się dzikich zwierząt w pobliżu domów może być łatwy dostęp do pożywienia.
2: Nasze miejscowości są źródłem łatwiejszego pokarmu i tu już nie chodzi tylko o śmietniki, tak jak w przypadku niedźwiedzi, ale też to, że ta właśnie łatwość pokarmu sprawia, że zwierzęta, na które one polują, są w pobliżu naszej zabudowy.
0: W ostatnim czasie w Bieszczadach doszło do tragicznego zdarzenia. W gminie Bukowsko w wyniku ataku niedźwiedzia śmierć poniosła 58-letnia kobieta. Teraz zaglądamy na stację paliw, tam nieco taniej niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek ceny o 5 groszy, a o 10 groszy staniał olej napędowy za litr. Tego paliwa zapłacimy maksymalnie 6,93. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów, m.in. tych z gorzowskiej siedemnastki. Sprawdzając języka polskiego, rozpoczął egzamin ósmoklasisty.
3: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
4: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
5: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
6: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
7: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Dziś ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki, a jutro z języka obcego. Wyniki egzaminów ogłoszone zostaną 3 lipca.
8: Ciepły poranek, bo 9 stopni, 10 stopni, no i w ciągu dnia tyle samo. W wielu miejscach w Polsce.
9: Jeżeli chodzi o opady, dzisiaj sporo deszczu, zwłaszcza od rana na południu kraju i w pasie centralnym, a także na wschodzie kraju. Mniej tego deszczu będzie na zachodzie, chociaż przelotnie coś tam może kropnąć. 10 stopni maksymalnie, no ale nie wszędzie, w niektórych miejscach 15, nawet 18 widzę, że w
8: Białymstoku. Nawet 18?
9: Może dzisiaj się pojawi.
8: To jakiś biegun ciepła.
10: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. Sędzia piłkarski z Poznania pojedzie na mundial. Adam Kupsik dostał nominację od FIFA i będzie sędziował na jednej z największych imprez piłkarskich na świecie.
11: Jestem sędzią liniowym, tym człowiekiem z flagą, który uzupełnia

0: zespół sędziowski. Sędzią zostałem już 19 lat temu i sędziuję od tego czasu piłkę nożną, natomiast sędzią międzynarodowym jestem od 2020 roku i sędziowałem do tej pory turnieje takie jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Byłem też na finale klubowych Mistrzostw Świata, które rozegrane były w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Sędziowałem mecze Ligi Mistrzów, natomiast Mistrzostwa Świata jest to jakieś nowe doświadczenie, na które bardzo się cieszę. W skład naszej ekipy sędziowskiej wchodzi Szymon Marciniak, który jest liderem, bardzo dobrym liderem, z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Jest on wybitną postacią polskiego sędziowania. Dalej jest sędzia asystent Tomasz Liskiewicz, sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski, no i ja, drugi z asystentów.
1: Powiedział nam arbiter z Poznania, który na co dzień jest adwokatem. Oba moje zawody się ze sobą łączą, mówi Adam Kupsik.
0: Łączenie pracy sędziego piłkarskiego z drugim moim zawodem, czyli zawodem adwokata, wymaga dużej dozy elastyczności i dobrej organizacji pracy, ale jakoś udaje mi się to łączyć. No i trzeba też powiedzieć, że te dwa zawody, które wykonują, mają więcej ze sobą wspólnego niż niektórym może się wydawać, ponieważ te oba zawody wymagają umiejętności radzenia sobie z presją, wymagają umiejętności podejmowania szybkich decyzji natychmiastowych, wymagają aktywnego działania. Zatem myślę, że obie te prace przekładają się na to, że można je wykonywać jeszcze lepiej. Jedno z drugim łączy się, bo piłka nożna jest moją największą pasją życiową. Od kiedy tylko pamiętam, grałem w piłkę, najpierw na boiskach jakichś asfaltowych, betonowych, gdzie zamiast słupków stawialiśmy plecaki z kolegami. Później grałem w klubie piłkarskim, kiedy zorientowałem się natomiast, że te moje zdolności piłkarskie są za małe. Zainteresowałem się znalezieniem innej drogi, aby być w tej piłce nożnej, aby dalej być blisko mojej największej pasji życiowej. No i gdy byłem na pierwszym roku studiów prawa, uzyskałem informację, że są poszukiwane osoby jako stażyści do Wydziału Dyscypliny, aby pracować w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej w Wydziale Dyscypliny. Zainteresowałem się tym, ale po bliższym zaznajomieniu się z tematem zobaczyłem, że oprócz poszukiwania ludzi do Wydziału Dyscypliny, co było pokrewne jakby z moim tokiem studiów, widziałem informacje, że poszukują ludzi do sędziowania. Szukałem kandydatów na funkcję sędziego piłkarskiego. Tak więc złożyłem tam papiery, zdałem kurs sędziowski i zacząłem sędziować, co do dzisiaj jest dla mnie dużą dozą szczęścia i bardzo się z tego cieszę, ponieważ sędziowanie jest to piękna droga, wymagająca, ale na pewno bardzo rozwijająca człowieka zarówno pod względem relacji międzyludzkich, odporności na stres, organizacji życia. Dlatego wszystkim, zarówno młodszym, jak i starszym, polecam tę ścieżkę rozwoju, aby być blisko przy piłce. Uważam, że jest to bardzo dobra droga zapisać się na kurs sędziowski i zostać sędzią piłkarskim.
1: Adam Kupsik ma za sobą sędziowanie m.in. na Euro 2024. Na razie nie wiadomo, które mecze dostaną polscy arbitrzy.
0: O konkretnych meczach będziemy dowiadywali się z obsady sędziowskiej, która nam będzie publikowana 3 bądź 4 dni przed każdym meczem. Także jedziemy tam

0: Joanna Ziomek, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Chomik europejski, nasz tutaj polski chomik, jego sytuacja jest bardzo zła w Polsce.
0: Bardzo zła i jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny gatunek dzikiego chomika, który żyje w Europie Centralnej i właśnie w Polsce. Jest zła po pierwsze dlatego, że jego obszar występowania na terenie Polski zmniejszył się o 80%, a więc bardzo istotnie. Jest mocno pofragmentowany, ale generalnie jak spojrzymy na cały jego euroazjatycki obszar występowania, to wszędzie jest taka sama sytuacja. Czyli bardzo mocno te obszary występowania zmniejszyły się we Francji, w Holandii, w Niemczech, na terenie Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i dlatego na tej podstawie między innymi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała status zagrożenia chomikowi krytycznie zagrożony zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.
1: Jaki jest tego powód?
0: No, lista jest bardzo, bardzo długa i myślę, że lokalnie różne czynniki mogą na to wpływać. Ale naukowcy oszacowali, że takim historycznym czynnikiem, który spowodował ten wir wymierania, to było masowe zabijanie chomika. Dlatego, że on, jak się dobrze poczuł w agrocenozach, to
1: co to znaczy, przepraszam?
0: To są pola uprawne, czyli jak się dobrze poczuł na polach uprawnych, miał tam bardzo dużo jedzenia, a wiemy, że ponieważ to jest gryzoń, to one miały zawsze bardzo duży potencjał rozrodczy, no więc potrafiły być masowe pojawy, tak, które powodowały różnego rodzaju szkody. No i on był wyłapywany i to w milionach, tak? Także już nie będę tutaj tych szacunków podawała, ale naprawdę od 4 do 15 milionów chomików rocznie, w zależności od terenu Europy. Natomiast aktualnie uważa się, że takimi czynnikami to jest przede wszystkim oczywiście współczesne rolnictwo przemysłowe, szczególnie silna chemizacja, ale również zanieczyszczenie światłem, które wpływa niekorzystnie na wewnętrzne procesy związane z rozrodem. No i jedno, które bardzo jest istotne, mianowicie obniżenie potencjału rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie diety na polach uprawnych. Czyli kiedyś pola uprawne z miedzami dostarczały chomikowi wszystkich składników pokarmowych, czyli węglowodanów, białek, tłuszczy, minerałów, witamin, a w tej chwili, ponieważ na polach uprawnych nie ma na przykład miedz, na miedzach nie ma roślinności zielnej, czy jak to ktoś nazywa, chwastów również. Są wielkie obszary, na przykład tylko obsiane kukurydzą albo pszenicą. No to już tam nam mówi, że mamy generalnie węglowodany, prawda? I on nie może uzupełniać sobie. Badania pokazały zresztą, takie też w laboratorium, że faktycznie najwięcej młodych miały te samice, które miały zróżnicowaną dietę, tak?
1: Jest szansa na to, żeby tą populację chomika europejskiego odbudować, żeby uratować ten gatunek?
0: Faktycznie w tej chwili tempo wymierania chomika jest chyba największe, jeśli chodzi o gatunek gryzonia w Europie. I oczywiście my w tej chwili myślimy o tym, żeby przede wszystkim zachować istniejące populacje. Na pewno nie będzie łatwo i nie będziemy teraz tego robić, żeby odtwarzać go na terenach, na których już zginął. Natomiast musimy te populacje, które są, starać się objąć ochroną. Ta ochrona między innymi będzie zależała od rolników, czyli jeśli będą chcieli z nami współpracować właśnie w kwestii polepszania jakości środowiska. Tym bardziej, że w ogóle chomik został uznany za gatunek parasolowy dla pól uprawnych. To się tak nazywa umbrella species. I to znaczy, że jest takim ambasadorem tych pól uprawnych i ochrona chomika jako gatunku, ale również siedliska, w którym żyje, będzie chronić inne cenne rośliny i zwierzęta, które w tym środowisku żyją. Także obecność chomika świadczy również o różnorodności biologicznej, która jest podstawą w ogóle funkcjonowania świata, tak? Także

0: tej chwili zresztą jest taka tendencja i wszyscy dbają o to, żeby tą różnorodność biologiczną zachować.
1: To teraz tak już na koniec, ten chomik europejski, on się różni od tych, które często dzieci albo młodzież dostaje, nie wiem, na komunię, na urodziny takich klatkowych chomików?
0: To w ogóle jest jedna rodzina, tak? To jest rodzina, pozwolę sobie użyć Cricetinae, to są takie chomiki palearktyczne, jest ich 17 gatunków i tym się różni, że on jest największy, tak? Czyli on dochodzi do 30 cm, potrafi osiągać 1 kg wagi, a jak weźmiemy sobie chomiczka syryjskiego, no to on ma 18 centymetrów, prawda? Także w ogóle systematyka taka lineuszowska dzieli chomiki na duże, średnie i małe. I jedynym dużym gatunkiem jest właśnie chomik. A jeszcze co ostatnio ciekawe, to nowa polska systematyka spowodowała, że chomik tej nazwy możemy tylko używać w przypadku chomika europejskiego. Pozostałe to jest chomiczek syryjski, chomiczniki dżungarski, roboroski. Także oto są różnice, tak? Oprócz różnicy. I jeszcze bardzo istotna różnica, że te gatunki, które my trzymamy w domowych terrariach, które są naszymi pupilami, one są przybyszami z dalekich krajów, tak? Czyli chomik syryjski z wyżyn Aleppo w Syrii, a dżungarski czy roborowskiego to tam północne Chiny, prawda? To zupełnie daleko, daleko.
2: A z profesor Joanną Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Paweł Adam. Czepski. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne.
3: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
4: Owce zazwyczaj kojarzą nam się z górami, z ciepłą wełną. A jakie inne tutaj skojarzenia możemy dzięki projektowi nowemu w skali kraju tutaj mieć?
3: To już mówię. Oczywiście to jest dobre skojarzenie z ciepłą wełną. Proszę zerknąć na mój sweter. Udziergany na Wyspach Szetlandzkich, więc to jest jak najbardziej na miejscu skojarzenie. Nie tylko góry. Mało osób pamięta, bo to jeszcze 30 lat temu. Owiec w Polsce mieliśmy około 5 milionów. W tej chwili zostało niecałe 300 tysięcy i rzeczywiście najwięcej jest w górach, ale nawet w Wielkopolsce mieliśmy swoją owcę wielkopolską. Mamy też fantastyczne wrzosówki. To jest też rasa rodzima, owce krótkoogonowe o fantastycznym charakterze i właśnie one służą temu nowemu skojarzeniu, o które pewnie pan redaktor pyta. No jeszcze inne skojarzenia to były zawsze jagnięcina, czyli takie fantastyczne mięso. Poza wełną były też owce hodowane na mleko i dalej przetwory, czyli na sery, jogurty. My jakby wymyśliliśmy inny sposób wykorzystania owiec i to jest właśnie podejście terapeutyczne. Owce przez taki swój szlachetny wygląd, przez taki spokojny charakter rzeczywiście pełnią rolę terapeutów. Zresztą parę lat temu o tym z kolegą Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku. No ale wiadomo, od teorii do realizacji praktycznej mija trochę czasu. To, co w owcach jest też bardzo ciekawego, to one z racji tej terapii przypominają to, co mi jest najbliższe, że to nie jest taka klasyczna animaloterapia, gdzie w przypadku psa, kota, konia, alpaki musimy dotknąć zwierzęcia, musimy z nim bardzo być, tylko to jest tak jak w przypadku ptaków i ornitologii terapeutycznej, pewna terapia z dystansu. Chodzimy po dobrze przygotowanym pastwisku specjalnie dla tego celu, obserwujemy je, jesteśmy z nimi, ale nie musimy ich dotykać. Możemy, bo nasze owce są bardzo spokojne i w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale że to nie musi być ten bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter, każda terapia. Oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna i to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocjonalnie. Ale tutaj jest też wystrzał dopaminy, takiego hormonu nagrody, radości, no bo one są tak fikuśne, tak świetne, że po prostu się chce przy nich żyć i przy nich przebywać. Z drugiej strony wiemy, że takie terapie redukują poziom stresu, o czym już wspominałem, i redukują poziom hormonu nazywanego kortyzolem. Więc jakby mamy dwa takie mechanizmy. Ten z jednej strony pozytywny, z drugiej strony redukcja negatywnego. I na tym opiera się to całe podejście. No i tak jak pan redaktor zauważył, to jest no dość innowacyjne. W skali Polski na pewno jest to pierwsze stado, które ma taką funkcję. Nawet powiem więcej, w skali świata nie zauważyliśmy, a mimo poszukiwań, żeby takie było główne.

0: taka była główna funkcja staw. Oczywiście jak się idzie w górach Szkocji i widzimy te milionowe pogłowia owiec, no to tam się pięknie przebywa, ale my nie wiemy, czy to działa sam ten krajobraz, czy to owce, czy wszystko razem. One są tam utrzymywane głównie ze względu na mięso i na wełnę. A nasze 10 wrzosówek, same samice, czyli tak zwane maciorki, są właśnie po to, żeby pracować terapeutycznie.
1: No właśnie, to jest 10 samiczek. Tak. One były specjalnie przygotowywane po to, żeby... Jak wyglądał sam proces przygotowania do tego właśnie, żeby te 10 owieczek mogło pełnić te funkcje?
0: No niestety długo. To od pomysłu do realizacji minął rok. Od spotkania z swoją menadżer projektu z Moniką Bartkowiak i trzeba było poszukać też dobrej duszy, która wyłoży na to pieniądze, czyli One Health Polska i pani Solange Olszewska, no i z profesorem Wójtowskim od nas z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zaczęliśmy rozmawiać, jaką by tutaj rasę wybrać, jakimi cechami charakteru muszą się te osobniki charakteryzować. No i padło na wrzosówkę już wspomnianą i na osobniki z takiej hodowli, a z dalekiego Podlasia, ale te owce były też w Wielkopolsce. Chodziło nam o to, żeby wybrać od uznanego hodowcę i takie naprawdę z bardzo łagodnym temperamentem, żeby się nie bały człowieka, bo przecież to nie chodzi o to, żeby one były naszymi terapeutami, a same się stresowały. To muszą być takie owce, które, można powiedzieć, lubią ludzi i muszę powiedzieć, że nasze wrzosówki kochają ludzi. Jak się wychodzi na pastwisko, to podbiegają, beczą, gdzieś tam się poruszają, także jest to naprawdę świetny widok.
1: Jak to będzie wyglądało w praktyce? Każdy będzie mógł podejść i z tymi wrzosówkami porozmawiać może?
0: Aż tak prosto to nie. To oczywiście obiekt jest zamknięty, ponieważ to się wpisuje w taką większą koncepcję na takiej współpracy naszej z One Health Polska i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zbudowania całego takiej wizji terapii opartych na naturze. To jest koło Obornik Wielkopolskich w Kowanówku. No, żeby to mogło działać, to musi być taki turnus terapeutyczny. Wiadomo, że to nie jest takie wyjście sobie na spacerek i popatrzenie dwie minutki i o dziecko się ucieszyło. No to do takich rzeczy to służą agroturystyki, prawda? A tutaj chodzi o pewien proces terapeutyczny, więc to muszą być turnusy kilkudniowe. To oczywiście kosztuje. Ja muszę powiedzieć, że jak się jest pionierem, jak się jest pierwszym, no to też szukamy rozwiązań. Nie ukrywam, że tutaj też szukamy rozwiązań biznesowych, więc nasz pierwszy pomysł jest taki, żeby jednak trafiać do ludzi, którzy mają trochę środków, że za taką fachową terapię są w stanie zapłacić, a z drugiej strony z nich skorzystać, czyli ludzi zestresowanych. Nie ukrywam, że mówiłem przede wszystkim o biznesmenach i o przedsiębiorcach. Oni jak zobaczą, że to działa, to mamy nadzieję, że ta dobra nowina popłynie w świat. No i to jest też krok dla takiego pokazania, że owce mogą być potrzebne, że w tej chwili ludzie hodujący owce mają naprawdę spore problemy finansowe też w tych gospodarstwach, bo to ciężko się zbudżetowić, a my chcemy pokazać to jeszcze jedno rozwiązanie. I widzę, że pan redaktor może się uśmiecha i może trochę w to nie wierzy, ale jakbyśmy tą rozmowę mieli 30 lat temu, 40 może bardziej, byśmy pytali o konie, no to konie były tylko zwierzętami pociągowymi i były ewentualnie gdzieś tam w sporcie dla bogatych ludzi. W tej chwili większość koni to jest utrzymywana ze względów hobbystycznych i właśnie taki gdzieś tam ten element terapeutyczny też jest. Więc my chcemy przemycać ten wątek, nazwijmy to hobbysto-terapeutyczne, żeby też w jakiś sposób wskazywać, że te piękne zwierzęta, które tworzyły krajobraz nie tylko gór, ale krajobraz Wielkopolski, krajobraz Muraw kserotermicznych, zwłaszcza nad rzekami, zresztą nasz obieg jest nad piękną rzeką Wełną, więc to wszystko właśnie ma się taki spinać w taką koncepcję. Ptaki śpiewają, owce beczą, my sobie chodzimy, odpoczywamy, zostawiamy stres i mamy gdzieś codzienne problemy, zwłaszcza problemy ogólnoludzkie.
1: To te takie najważniejsze cechy tych naszych 10 owieczek, to co, wełna, beczenie?
0: Wełny też nasze są jeszcze nieostrzyżone, pierwsze szczyże będą na wiosnę, to są młode owce, mają niecały rok, w marcu tego roku przyszły na świat. Tak, będą strzeżone, wrzosówka musi być strzeżona. Nawet chcemy zrobić takie warsztaty pracy z wełną i później z włóczką. O tym też są świetne prace, zwłaszcza z Anglii, że to ma charakter terapeutyczny. Tutaj nawet mamy panią doktor lekarza psychiatrę, która nam tutaj bardzo pomaga i doradza, bo wie, jak to działa. Właśnie to beczenie, przede wszystkim przebywanie z nimi. Proszę nie wierzyć, że to jest naprawdę tak fantastyczny widok, że dla każdego, kto jest trochę wrażliwy na piękno natury, a to jest taka natura ujarzmiona, prawda? Bo owca, mimo tego przebywania w dzikim terenie, to jest gatunek udomowiony kilka tysięcy lat temu. Więc gdzieś tam w głowie sobie możemy poukładać, że nawet dla dzikiej natury ten wypas jest doskonały, że robienie przez nich kupki i odchodów, one są atrakcyjne dla dużych.

0: że gatunkowo wadów, przede wszystkim dla chrząszczy. To jest atrakcyjne dla ptaków, więc my przy pomocy tych owiec, można powiedzieć, chcemy zbudować, czy nawet odtworzyć taki ekosystem tradycyjnego pastwiska.
1: A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

0: najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
15: Kolizja ciężarówek na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ a Łowicz, zablokowana zjezdnia w kierunku Warszawy. Według straży doszło do rozszczelnienia zbiornika z rozpuszczalnikiem. Na miejscu pracują służby, nikt nie został ranny. Na większości rzek cały czas wyraźne spadki poziomu wody, a w lasach zagrożenie pożarowe jest wysokie m.in. na północy i wschodzie kraju.
16: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
15: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a także inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersonie. W nocy z 6 na 7 czerwca wstęp do 15 muzeów i instytucji kulturalnych w Madrycie będzie bezpłatny. To ukłon władz hiszpańskiej stolicy z okazji planowanej w tym czasie w mieście wizyty papieża Leona XIV.
17: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
18: Dzień dobry.
19: Witamy. Wstajemy.

0: widzieliście, co wczoraj Wojtek Szczęsny i Robert Lewandowski ugotowali?
1: O, właśnie zastanawiałam się, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj.
2: A to było wczoraj. Ja nie widziałem, powiedz.
0: O tym będziemy jeszcze mówić po godzinie 7. Oni wczoraj wygrali paradę zwycięstwa, jeżeli chodzi o Barcelonę. Usiedli na dachu autobusu przez całą paradę, przez Barcelonę. 750 tysięcy ludzi ich obserwowało. Siedzieli na dachu autobusu z przodu, brali mikrofony od różnych stacji telewizyjnych, w tym od kanału sportowego i mówili różne rzeczy. Naprawdę różne rzeczy. Ja tylko tak tutaj zapowiem, że bo to po godzinie 7 będziemy puszczać fragmenty. Robert Lewandowski przeklinał.
2: Niemożliwe.
0: Użył odpiął wrotki.
2: Na K i w ogóle?
1: Na P. Mam nadzieję, że ty to wypikasz.
0: Też tak, mam taką nadzieję, że mi się uda trafić.
1: No, to bo to tak nie wolno robić.
0: To o tym więcej po godzinie.

0: to, że po godzinie 7 będziemy puszczać fragmenty. Robert Lewandowski przeklinał.
1: Niemożliwe.
0: Odpiął wrotki.
1: Na K i ja w ogóle?
2: Na P. Mam nadzieję, że ty to wypikasz.
0: Mam taką nadzieję, że mi się uda trafić.
2: No, to bo to tak nie wolno robić.
0: To o tym więcej pogodzimy.
1: Wybaczyły.
2: Ja weszłam na trendy Google, czyli to, co się wyszukuje. I pierwsze wyszukiwanie w ogóle w Polsce.
1: Tak.
2: Hasło gospodarstwo domowe.
0: Gospodarstwo domowe.
1: A co się dzieje? Wracamy do domu?
2: I właśnie nie wiem, co się dzieje. I właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy tutaj jakieś zmiany będą w Polsce. Czy będziemy zmieniać gospodarstwa domowe? Czy w ogóle jakieś zmiany w związku z tym. No ale tak, rodzina 800 plus, waloryzacja emerytur, przestrzeganie diety i wspólne gospodarstwo domowe.
0: 3,5 tysiąca złotych na gospodarstwo domowe. Wnioski od 1 lipca można składać na bon ciepłowniczy.
2: Czyli wsparcie dla gospodarstwa.
0: Ale słuchajcie, bo następny artykuł już jest 4,5 tysiąca na gospodarstwo domowe. Może ja zacznę czytać dalej, to tak do 10 dojdziemy, nie?
1: No ty czytaj, a my będziemy ci dziękować, kochany. Bardzo dobrze.
3: Pierwsza zmiana.

0: Ja myślałam, że to może jedna, dwie, trzy maksymalnie osoby.
1: Ale ja też, jak szedłem do pracy i o tym myślałem, to też się zastanawiałem, kurczę, jak powiem i nikt nie zgłosi nikogo, kto był na siłowni, będzie przypał.
0: Ale to wydawałoby się dość prawdopodobne, no bo...
2: Ludzie się wstydzą, wiesz, przyznać, że nie byli tyle czasu na siłowni i dlatego...
1: Nie, ale było naprawdę dużo osób, tam było kilkanaście, powyżej 20 zgłoszeń, myślę, że pojawiło się w sumie, jeżeli chodzi o osoby, które znacie, które
2: czyli
1: były na
2: donoszą.
1: Siłowni.
0: A do tego przyleciało całe mnóstwo SMS-ów, których nie możemy wykorzystać, ale to znaczy, że byliście.
1: Przypominamy, po godzinie 6 poprosiłem was, żebyście podali kogoś znajomego, kto był wczoraj na siłowni.
2: O kim macie pewność,
1: no i
2: znacie.
1: Tak zrobiła Kasia, która napisała, że jej siostra wczoraj zaczęła swoją przygodę z siłowni.
2: Wow, to pierwszy raz.
0: No to super, to zadzwonimy.
1: Dzwonimy do Sylwii w takim razie.
3: Halo?
1: Halo, witam serdecznie, Jadwiga Soban, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Czy ja rozmawiam z panią Sylwią?
3: Tak.
1: Pani Sylwio, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale dzwonię, bo sytuacja jest dosyć pilna. Czy pani wczoraj była na siłowni Endorfina w Rzeszowie?
3: No, byłam.
1: Wie pani co, bo no, mamy pierwszy przypadek handla wirusa w Polsce i w związku z tym no, wszystkie osoby, które były na tej siłowni, tutaj wyzwaniamy, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Może pani powiedzieć, jak pani ocenia swoje samopoczucie?
3: Świetny.
1: Świetny. Tak, jakie pani ćwiczenia wczoraj wykonywała?
3: No różne. Ciężko mi teraz stwierdzić, jakie konkretnie.
1: Ale bardziej na maszynach, czy bardziej było podnoszenie ciężarów? Jak to wyglądało?
3: I tak. A to jest jakiś żart?
1: Nie, nie, to nie jest żart. No właśnie, no, proszę pani, znaczy ja bym dzwoniła tutaj o tej porze i żartowała sobie z pani?
3: No nie wiem. No, różne rzeczy się teraz dzieją, to...
1: Proszę pani, no, nie miała pani żadnych problemów gastrycznych?
3: Nie.
1: Nic nie, nie, głowa nie bolała? Wszystko było
3: nie.
1: W porządku?
3: Wszystko.
1: Okej, okay, dobrze. Wie pani co, może pani powiedzieć, a...
3: Wie pani co, nie wiem, że pani czy pan, ale to wygląda mi na żart w tym momencie.
1: No proszę pani, no jaki żart?
3: No taki, że w jaki sposób chce pani sprawdzić, czy mam handla wirusa, mówiąc a.
1: Proszę pani, w związku z tym, że osoby, które są zarażone, ten głos się łamie w pewnym momencie, jak osoba mówi a. Może pani powiedzieć a?
3: No mogę powiedzieć a.
1: Dłużej troszeczkę.
3: A.
1: Dłużej, proszę tak a.
3: A mogę zaśpiewać nawet, jak trzeba.
1: Śmiało, bo jesteś w radiu.
2: Mogłabyś jakąś zwroteczkę z refrenem?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi Radio Vox FM.
3: Poważnie?
1: Poważnie!
0: No cześć!
3: Nie, to jest chyba żart, serio?
1: Może to był żart, tak.
2: Kądziolinie
3: nie
2: poznałeś?
3: Nie, wiesz, a wiesz, że ja was codziennie słucham i po prostu przez myśl mi to przemknęło, że to jest radio?
1: Kasi, możesz podziękować za tę pobudkę, to ona ciebie zgłosiła.
3: O, ja cię nie wierzę. Dobra, podziękuję ci w pracy.
0: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie i to nie jest żart.
3: No. O kurczę, no, to się bardzo cieszę. Super poranek. Dzięki.
2: Za przelepszy telefon z radia niż z ZUS-u.
3: No, ale powiem szczerze, że trochę się przestraszyłam, jak usłyszałam że sanepid, nie?
0: Spokojnie, to nie sanepid.
3: Dobra pobudka.
1: Miłego dnia życzymy, cześć.
3: Dzięki, cześć.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
6: Zostawiam Jolkę.
7: Jolka, do ciebie!
8: Słucham? Kto mówi?

0: ale to jest pozytywne.
1: 3 minuty do godziny 7, słuchajcie, po tym telefonie to Paweł zaczął rozpowiadać na korytarzu, że na siłownię się wybiera.
2: A nie boisz się handla wirusa?
3: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, może w rękawiczkach delikatnie, ja mam kolegę, który ma siłownię, on mnie prosi, żebym go odwiedził właśnie tam, mówi, to będą takie, wiesz, to będzie taka wizyta ze zdrowiem, a ja wciąż go mijam.
2: Paweł, w białych rękawiczkach gdzie indziej się chodzi.
4: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.
18: W związku z ekstradycją Zbigniewa Ziobry ze Stanów, obrona i prokuratura

0: Obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
1: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
0: Wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
2: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Dziś tańsze tankowanie. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony?
3: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około 105 dolarów.
2: O czym mówił Michał Skolimowski. Ewakuacja z holenderskiego wycieczkowca MV Hondius zakończona. Jego pasażerowie, około 120 osób, opuścili pokład na Teneryfie. Część załogi z polskim kapitanem ma przybyć do portu w Rotterdamie za około 5 dni. W Holandii statek ma zostać poddany dezynfekcji, a kapitan Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Politolog profesor Maciej Zakrzewski będzie gościem Jana Wróbla. W rozmowie padnie nawiązanie do setnej rocznicy przewrotu majowego. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM, na VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Kraków wrócił do tradycji sprzed 3 wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta. Tak będzie już codziennie. Jest to wspólna inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.
4: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejnalista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
2: Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską. Kulminacyjnym momentem jest otwarcie bramy Kleparskiej.
5: Chłodno i deszczowo dzisiaj. Taki dzień się zapowiada, bo tak okolice 10-13 stopni będą miejsca, w których będzie cieplej, ale to raczej

0: Jennifer Lopez wleci, to można i pośpiewać, i potańczyć. To wszystko naraz i to wszystko w samochodzie.
1: Właśnie,
0: bo...
1: ale naraz, w samochodzie. Głośniej.
2: Czy wy wiecie, co to jest kumulacja?
1: Kumulacja to tak. jest jak... wiem, ale to nie mogę powiedzieć, bo znam prawdziwy przykład kumulacji.
2: Kumulację mieli policjanci z Mławy w ten weekend.
0: O, no. Wygrali coś?
2: Tak, tak, chyba premię jakąś. Bo najpierw złapali kierowcę. Jednego.
1: No, no, pijanego pewnie.
2: Wiesz, to nie, nawet nie, nie był. Nie, nie, nie.
1: Z narkotykami w ogarzinku.
2: Nie, ale kurczę, Paweł, dlaczego ty od razu takie rzeczy zakładasz?
1: No, kumulacja.
2: Okazało się, że gościu ma prawo jazdy z Bangladeszu.
1: Mhm. O, no
2: ale podrabiale.
0: A, no. Oj, ale ja bym się nie czepiała.
1: Żeby tam się chciało, nie? Tam w Bangladeszu.
0: Właśnie, postarał się, bo mógł nie mieć wcale.
2: To prawda.
0: A on się postarał, sobie zrobił, no, no fałszywka, bo fałszywka.
1: Ze zdjęcia ale... był do nikogo niepodobny?
2: No, zgarnęli go. Nie no, ten dokument wyglądał jakoś tak podejrzanie. Zgarnęli go, oczywiście grozi mu więzienie teraz, ale chwilę później... Złapali Kolumbijczyka tym razem.
1: No, no, no, no.
2: Tak międzynarodowo miał... się w Mławie nagle zrobiło.
0: Miał prawo jazdy Pablo Escobara.
1: Wszystko we Mławie.
2: Nie, w ogóle nie miał prawa jazdy. Za to jego samochód nie nadawał się do jazdy.
1: Aha, czyli nie miał badań technicznych generalnie i nie skręcał w lewo.
0: Ale gdyby się połączyli, przecież to by było idealne kombo.
2: Wiesz co?
0: Gdyby... Ani prawa jazdy, ani tandem. Dobrego auta.
2: Gdyby się połączyli, to by to mogło wyjść.
3: Poczekaj, bo mamy czerwone światło, a my mandat zapłacimy czerwone!
4: Mandat!
3: Nie możemy na czerwonym!
5: Pierwsza zmiana.
1: I przejechali.
0: Dobrze mówią po polsku, jak na Kolumbijczyków.

0: Słuchajcie, bo o tej porze tradycyjnie Rysiek Piwek się pojawia, ale jest pewna konkurencja dla Ryśka Piwka.
1: Ktoś inny ma pytanie?
2: Siłownia.
0: Nie, Robert i Wojtek.
3: Dobra, to ja coś prostego, znasz to.
4: Zostajesz w kadrze?
3: Nie, ja mówiłem, to jest nasza odpowiedź, foka bez oka.
4: Ale foka bez oka?

0: Ale tu już podał odpowiedź, to on chyba nie zna zasad naszej zabawy.
1: A no rzeczywiście, bo
0: najpierw jest pytanie,
1: no
0: tak, później odpowiedzi, to poprosimy.
1: O foce nie będzie, o innym zwierzu.
2: Co robią owieczki, gdy jest im zimno?
0: 6098 69 869 SMS-em.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
5: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama. 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
7: Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana osoba trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południu Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, w których opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu. A to oznacza, że giną nie tylko bojownicy, ale przede wszystkim cywile. I ten temat, i ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż z wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim, gdzie dotarła, jest dostępny na kanale YouTube'owym Super Expressu. Politolog profesor Maciej Zakrzewski będzie gościem Jana Wróbla. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami tego świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy. Krakowia znów nie wykorzystała przewagi. W meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ostatnie pół godziny piłkarze z Krakowa grali w przewadze jednego zawodnika, ale nie potrafili trafić do bramki rywali. Radomiak dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Krakowia wciąż jest niepewna przyszłości. Robert Lewandowski miał znaleźć się na cerowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Vox FM.
6: 27 minut do 8. Pytanie od Rysia, przypomnimy.
10: Co robią

0: swojego El Profesora, to był El Profesor i Bella Ciao, a my mamy profesora Ryszarda.
1: Co robią owieczki, gdy jest im zimno?
2: Beczą.
3: Do się tulić.
0: Strugają barana.
2: Łapią wilka.
0: Baranieją.
2: Tulą się do jakiegoś barana.
0: Bardzo dużo o baranach było. Więcej niż o owcach.
2: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary Pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robią owieczki, gdy jest im zimno? Peter. Pozdrawiam.
4: Suchary Pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: 13 minut do godziny 8. Panowie, czy jesteście gotowi na rozmowę o jajkach?
1: Tak, zawsze.
2: Naprawdę chciałabyś poruszyć i ten temat?
1: Pamiętajcie, tak, trzeba dbać o jajka.
2: To jest bardzo ważne. Trzeba tak
1: badać.
2: Tak, dotykać, sprawdzać, nie wiem, no...
0: I chodzi mi o kurze jajka.

0: Co?
1: Tak, wysokobiałkowe jajka.
0: Ale zaraz, to co, co oni tam? Ja czekaj, zaraz.
1: Tłumaczą.
0: Ale to czekaj, kurę proszą, żeby tak wyprodukowała? Czy tam...
1: Zabierają kurę do siłowni.
2: Odżywki, odżywki, pakujemy.
0: Kreatyninka tutaj.
1: No tak, no mówią, że karmią je jakimś karmą wysokobiałkową i w ten sposób kury, te jajka też mają więcej białka.
0: Ale to czekaj, mają więcej białka w środku kosztem żółtka?
1: Właśnie, nie wiem, bo ja byłem przekonany przez całe życie, że w żółtku jest więcej białka, ale teraz to sprawdziłem, w białku jest więcej białka jednak.
0: Tak, w białku jest więcej białka.
2: Tak czy siak, zrobili te jajka, aha, a tak naprawdę wiadomo, jak to jest z tymi wszystkimi produktami. Więcej mają białka te, które nie mają napisane, że są proteinowe.
1: Mhm. A tamte drugie są po prostu droższe.
0: A, ale są tacy, co lubią wydać.
1: Dlatego mamy dla was pytanie, jakiej mody wy nie rozumiecie?
2: I czego... Tak, bo to jest jedna z tych rzeczy, tak. Serek dla mężczyzn.
0: Tak. Co lubicie, jak wam wciskają? Na co się łapiecie?
1: 609-8-6-9-8-6-9, piszcie i dzwońcie.
3: Pierwsza zmiana.

0: rozumiem,
1: pamiętam,
0: że...
1: Pamiętam takiego Sylwestra, jak się przy tym tańczyło. Nieważne, no.
0: A myślałam, że jak się śledziło kogoś, bo to jest właśnie o tym piosenka, będę ciebie śledziła. Tak. Czyli piosenka o stalkerze.
2: Tak.
1: Stalkerce.
2: Tak. Czego nie rozumiesz.
1: Raczej.
2: Romantyczna piosenka w
1: tak jest. Ona go tak kocha, że go nigdy nie straci z oczu.
2: Wy nas możecie śledzić na Instagramie oraz na Facebooku i TikToku. Zapraszamy serdecznie.
0: I przede wszystkim na naszych falach radiowych możecie nas śledzić. Nie uciekajcie, dajcie głośniej, bo my z wami zostajemy.
1: Nie kręcić gałką, proszę.
2: 609-869-869. Ten numer do waszej dyspozycji. Możecie też pisać i dzwonić do nas.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przy ceny XXL w Media Expert, panie

0: 100% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przy ceny XXL Media Expert, panie.
3: Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Reklama.
8: Zbigniew Ziobro od kilkudziesięciu godzin jest w Stanach Zjednoczonych. Nasz reporter zapytał, co na to amerykańskie władze. Śledztwo po wypadku na torze żużlowym w Gnieźnie. Stan Patryka Budniaka jest bardzo ciężki. Za chwilę poranna rozmowa w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie politolog profesor Maciej Zakrzewski.
9: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
8: Amerykański Departament Stanu reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
10: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier, z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tzw. paszportu genewskiego.
8: Jakub Krzyżak, dziękuję. Jest w śpiące farmakologicznej. Żużlowiec startu Gniezno Patryk Budniak walczy o życie po niedzielnym wypadku na torze.
11: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
8: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodu. Pora teraz na poranną rozmowę w Vox FM. Jej gospodarzem jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski będzie teraz przeze mnie zapytany, czy jest za granicą.
13: Tak, tak, jestem obecnie za granicą, ale to nic
12: nie. Ale nie jest pan, rozumiem, kolejnym emigrantem polskim. Tak, pół żartem, pół serio. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy setną rocznicę zamachu majowego. Niektórzy mówią o nim przewrót, żeby to nie było tak, żeby marszałek Piłsudski konstytucję obalił, ale wskutek tego zamachu niedługo trzeba było czekać, aż pojawili się emigranci polityczni z Polski. 100 lat po zamachu. Jaką pan ma refleksję główną? Co dzisiaj to znaczy dla Polski?
13: No jest to przede wszystkim taki powód do refleksji, natomiast ja niespecjalnie wierzę w skuteczność tej refleksji, bo w przeciągu tych 100 lat, a nawet i może 200 lat, przez Polkę przetoczyło się wiele dyskusji na temat naprawy Rzeczpospolitej, natomiast no, widzimy, że pewne schematy się powtarzają, więc bardzo chciałbym, żeby to był powód do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i traktować zamach majowy. W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz, to jest istotne trzecie określenie, bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast no, chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy III Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż II Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast no, w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
12: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i za zrobienie zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni w maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.
13: No prawie no, kilka razy więcej nawet. No trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron dość pokaźna liczba ofiar była po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. No też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać, w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
12: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę

0: Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy.
1: No, czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. No i również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można to określić, tego wniosku, dlatego że, no pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy no jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast no, jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że no, już wielokrotnie była powtarzana, bo wielokrotnie było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach, no i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
0: Dziękuję bardzo. Naszą

0: sprawiedliwość ofiarom. Natomiast no, jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że no, już wielokrotnie była powtarzana, wielokrotnie było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach, no i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
1: Dziękuję bardzo naszą.

0: Kontynuujemy w internecie.
1: Kolejna część rozmowy do wysłuchania na Vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
2: I pewnie się teraz zastanawiacie, jaka była pogoda 100 lat temu w Warszawie.
3: Jaka?
2: Otóż między 18 a 22 stopnie w dzień i chłodno rano, między 6 a 10, raczej bez większych opadów.
4: Tak było 100 lat temu?
2: Tak, dokładnie 100 lat temu.
3: W tym roku tak nie będzie.
2: 12 maja 1926 roku.
4: Nie chcę tu walczyć z historią, ale mało mnie to interesuje, jak było. Jak będzie dzisiaj.
3: O. Dzisiaj deszczowo, no i temperatury do 20 stopni nie dobiją. 14 to najcieplej, i to na wschodzie
4: deszcowo.
3: Polski.
4: Deszczowo.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Julia Chren.
2: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec.
3: Dzień dobry, cześć.
2: 6 minut po godzinie 8.

0: Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że ja się zastanawiam nad tym, czy matury z historii nie poprawiać.
1: Po dzisiejszej
0: rozmowie Radia Vox FM ja już tak czuję, że mam taką wiedzę historyczną.
2: Historycznie się znowu zainteresowałeś się wydarzeniami z roku 1926.
3: Dobrze, tylko moje zasadnicze pytanie, po co?
2: No.
0: Bo mogę.
2: Bo,
0: nie,
2: znaczy, no
0: nie
2: tak,
0: wiem, czy mogę.
2: Bo jest zabity. Bo rozumiesz,
0: jest
2: leniwy,
0: historia sztuki.
2: Ale zdolny.
0: Może,
3: o, no to super.
2: Historia sztuki?
0: No.
4: Patrz na moją, patrz na mnie, to jest niezła sztuka.
3: Usuniesz sztukę i będzie okej. Dobra, ale mówimy o historii,
2: no.
3: Ponieważ na lekcji historii we Włoszech bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła. Przyszedł nastolatek, przyniósł eksponat historyczny.
2: Ubrany?
0: O!
3: Ubrany, nie, no tak, oczywiście ubrany.
4: Fajnie,
3: ubrany.
4: Się nie wydarzyło.
3: Nie, ale przyniósł normalnie eksponat, wiecie, tak? Fajne rzeczy,
2: postawił,
3: żeby pokazać kolegom z klasy,
2: na
3: żeby pokazać.
2: Postawił, na biurku, tak?
0: No prezentację jakąś zrobić. Okay. Wiadomo, tak się robi. Tak.
3: Nauczyciel...
2: Co, wiesz, żołnierz jakiś taki, czy coś?
3: No uczeń to był.
2: No dobra, ale co przyniósł eksponat? Nieżyjący żołnierz, kościotrup, co to było?
3: No przyniósł taki eksponat, że nauczyciel służby wezwał. Saperów.
2: O.
3: Bo ten eksponat to był pocisk moździerzowy z I wojny światowej.
2: Lekko przerdzewiały.
0: Super! Czyli, i co? Dostał szóstkę?
3: No właśnie, nie. Chyba nie dostał szóstki. Lekcja się skończyła.
2: W dupsko dostał. Na pewno od rodziców.
3: Tylko nie tym pociskiem. Pierwsza zmiana. Od rana.

0: 21 minut po godzinie 8. Wiesz co, Paweł, powiem ci, że ja się cieszę, że ty już wróciłeś z urlopu, bo ja bym była przekonana, że to o tobie.
1: To co mi teraz przedstawicie, tak?
0: Niecodzienna sytuacja na pokładzie samolotu wstrząsnęła pasażerami klasy biznes.
2: Po pierwsze, Paweł nigdy by klasą biznes nie podróżował.
1: Przecież to kosztuje około 10 tysięcy złotych w górę. Przestań, proszę cię.
0: Nie pomyślałam o tym, to po prostu na główek mi nakierował na ciebie.
1: Ale bardzo chętnie, oczywiście.
0: Argentyńska policja zatrzymała mężczyznę i kobietę, którzy według świadków uprawiali miłość podczas lotu.
1: Mówiąc krótko. Mamo, co to jest seks? Nie
2: spotkali się w tej klasie biznes 54-letni mężczyzna i 59-letnia kobieta.
1: Wow.
2: Nigdy się wcześniej nie widzieli, ale coś zaiskrzyło.
0: Poznali się podczas tej podróży, to też warto zaznaczyć.
1: Okej, ona wychodziła z toalety, on spojrzał na nią tam przed. Rozumiem.
0: Wiadomo, jak to się dzieje.
1: Ale w tej części biznesowej, czy gdzieś tam się ukryli?
2: W tej części biznesowej właśnie, to jest ten problem.
0: Tak, pasażerowie inni mieli okazję popatrzeć.
1: A, i tam kibicowali mu.
2: O sprawie załogę poinformowało kilku pasażerów, w tym kobieta podróżująca z niepełnoletnią wnuczką.
0: Ojej, jedna na trudne pytania musiała odpowiadać.
1: Ale patrz, wychowywani do życia w rodzinie od razu mogła wiesz, przedstawić.
0: Ale jeżeli myślicie, że to koniec tej historii.
1: A to nie wszystko.
0: Jak już dotarli na lotnisko, na mężczyznę czekała żona z dziećmi na lotnisku.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Voxem.
1: No niech się domyśla.
2: Ja na jego miejscu bym wracał do policjantów. Bezpieczniej.

0: Dwie minuty do 8.30. Pawelec proponuje szukać telefonu do tego gościa. To jest materiał na kochaj albo rzucaj. Ale to musisz szybko po hiszpańsku.
1: Ja i tak bym się cieszył na miejscu żony, że to nie był facet.
0: Pierwsza zmiana. Zdrada to zdrada.
1: A czy ja wiem?
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Reklama.
1: 8.30, wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Dawid Ozysko.
12: Policja sprawdza, czy ktoś pomaga ukrywać się adwokatowi od trumien na kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Teraz śledczy badają, czy ktoś dawał mu schronienie albo pomagał unikać odpowiedzialności. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Prowadzi je prokuratura rejonowa w Biłgoraju.
13: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, a w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
12: Mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury w Zamościu. Strażacy cały czas są na miejscu pożaru, przekopują pogorzelisko i monitorują teren z góry. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego strzału obwodu Dniepropietrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie było także w Kijowie. W wyniku ataku dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczone zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w holenderskim Nijmegen trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę, a to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. Nieprawidłowości dotyczyły pobierania i przetwarzania krwi oraz postępowania z moczem pacjenta.
11: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: 12 minut do godziny 9 można dostać 8 tysięcy za darmo.
1: Daj.
2: Ja chcę.
1: Daj, dziewczyno.
2: Oddać numer konta, numer telefonu, jak?
0: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program dla właścicieli domów. Także trzeba mieć dom.
2: Tak, tylko program nazywa się Mirek. Dlaczego?
0: Bo każdy dobry hydraulik to jest Mirek.
1: A, Mirek.
0: Każdy dobry majster to jest Mirek.
2: Okej, co trzeba zrobić, żeby dostać te 8 tysięcy złotych? Trzeba się zgłosić po prostu i dadzą po prostu?
1: Pewnie coś trzeba zainstalować, czyli znowu wydatki.
0: Tak, chodzi o uruchomienie programu mikroretencji, czyli chodzi o wodę.
2: Tak, żeby ta woda,
0: która... Tak,
1: to nie jest literówka, woda.
0: Tak.
1: Dobra, okej.
0: Więc na pewno trzeba jakieś ustawić wiatr.
2: Nie wyjaśnia, dlaczego Mirek?
0: No, moim zdaniem wyjaśniłam.
1: Może Mirek lubi wodę, no nie wiem, no może sprawdzili, a może się pomylili po prostu.
0: A może po prostu przegrali zakład i akurat Mirek był bohaterem w urzędzie tego zakładu.
1: Akcja zbierania wody, czyli deszczówki, będzie w Polsce nosiła...
2: Może oni na TikToku po prostu Mirka oglądają.
3: O Jezus, słuchajcie, ja jestem doświadczony naukowiec. W życiu trzeba zostać biznesmenem.
1: Mogę ci pomóc.
4: Pierwsza zmiana.
2: 8 tysięcy złotych to jest dobry początek.
0: Dobry biznes.

0: propos Mirka, kochaj albo rzucaj przed nami.
1: A właśnie.
2: A czy dzisiaj Mirek?
1: Mirosław. Miruś, Mirosław, Mirowunio i Renatka. Cześć, od pewnego czasu spotykam się z nową kobitką. Bardzo ją kocham, ale niestety kłamstwo, jak się okazuje, mówi jaś to, ma krótkie nogi i zawsze wyjdzie na jaw. Od teraz, czyli od tygodnia już nie odbiera, nie odpisuje. Wróciłem, zająłem się sprawą.
2: Aha, i Mirek chce się dowiedzieć, co się stało, tak?
1: Tak, nie odbiera dziewczyna, nie rozmawiają, już się nie kochają. Znaczy, on kocha, ale ona nie.
0: Szczegóły po godzinie 9 w Kochaj albo rzucaj.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo.

0: auto, które polecam. Adam Małysz.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Reklama.
4: Ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana, zapowiada rząd. Wcześniej prezydent wetem zablokował likwidację biura. Czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? Sprawdza to prokuratura. Ósmoklasiści zaczynają egzamin z matematyki. Sprawdzimy, jakie nastroje przed wejściem na salę.
5: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
4: Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne. Tak pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie planują rządzący?
6: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
7: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
6: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
4: Relacjonował Michał Skolimowski. Policja w Chrubieszowie sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł Kozanecki został zatrzymany w Chrubieszowie w ubiegły czwartek, był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
8: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Chrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
4: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie adwokat stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Rośnie cena ropy naftowej na światowych rynkach. To po tym, jak amerykański prezydent Donald Trump poddał wątpliwość rozejm Stanów Zjednoczonych z Iranem. Baryłka ropy WTI kosztuje prawie $100. Według maklerów to może przełożyć się na wyższe ceny paliw na stacjach w najbliższych dniach. Teraz drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś przyszła kolej na królową nauk. Jakie są nastroje przed wejściem na

0: Ale?
1: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
2: Taki konik twój z matematyki to?
1: Pitagoras chyba.
3: Oj, tu jest ciężej, ale też będzie dobrze.
2: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
3: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest, ale jakoś to pójdzie.
4: Ostatnich otwartych zadań też.
5: Z matmy to już najgorzej jest.
6: Geometrii chyba.
7: Jutro egzamin z języka obcego. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Krzyszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu La Cinef podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 21 maja.
8: A poprawę pogody na kiedy zaplanowano?
9: Chyba w następny tydzień środa.
8: Tak.
9: Tak coś czułem.
10: Tak wymyślił właśnie Paweł, tak zaplanował.
9: Nie, sprawdziłem.
8: Ta pogoda się ciągle zmienia. Ja też sprawdzałam, że właśnie za tydzień w środę ma być 29 stopni, ale na razie nie. Na razie 14 i to najwyższa dzisiaj temperatura.
9: Niskie
8: w całej Polsce tak właśnie między 10 a 14 i do tego deszcz będzie padał wszędzie.
11: Zwłaszcza na wschodzie, południu, burze też tam możliwe.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Julia Chren.
11: Konrad Piwowarski.
9: Tam, gdzieś wysoko, nad chmurami, jest słońce. Paweł Paweles.
8: Dzień dobry.
11: Kochaj albo rzucaj już za kilka chwil.

0: Raz od tygodnia Renatka nie odbiera, nie odpisuje. Ale i on nie może się wytłumaczyć.
1: A skąd ty wiesz, że on mówi prawdę?
2: Ale skłamał w czym w ogóle? Tak, ustalmy może na początku.
0: Nie pisze, nie wyjaśnia. Wiem tylko, że to chopina, który pracuje na budowie, duży facet, 1,80 m, szczupły, chwali się, że tu siłka, dwójka dzieci, wolny do wzięcia, a ona...
1: No jak wolny? Przecież walczy o Renatę.
0: No walczy, no tak, do wzięcia przez Renatę, no.
1: Aj.
0: Ale opisuje tu też dziewczynę, że dziewczyna warta grzechu.
2: Komplikujesz strasznie.
0: 1,78 m
1: wzrostu. Zadzwoni dowiedz się więcej.
0: A, i oni się znają długo.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita bardzo serdecznie Mirosława, którego mam na linii. Cześć, Mirosław.
4: Cześć.
0: Mirku, to musisz się rozgadać o tej swojej nowej kobiecie. Przede wszystkim, jak ma na imię?
4: Renata.
0: Nie słyszę cię, słabo cię
4: Renata.
0: Słyszę.
4: Renata.
0: Renata. To jest dość odległa miłość.
4: Tak, tak.
0: Jak daleko mieszka ta twoja kobieta od ciebie?
4: 500 kilometrów.
0: 500 kilometrów. Miłość na odległość. Co ty żeś narozrabiał?
4: No, okłamałem ją w tamtej kwestii. Nie przyznałem się do czegoś.
0: W jakiej kwestii?
4: No to tam w sprawie takie prywatne. Ja za bardzo nie mogę na antenie.
0: W sprawie prywatnej nie bardzo chcesz mówić na antenie. Jak się z tobą rozstała? Bo rozumiem, że...
4: Znaczy, no nie... po prostu telefonów nie odbiera, tak?
0: Nie odbiera telefonów. Co ci powiedziała?
4: Nic, no. Obała kontakt i...
0: Mirek, nic mi nie mówisz. Okłamałeś ją w sprawie prywatnej, o której nie chcesz mówić. Nie odbiera telefonów. Musiała ci coś powiedzieć na koniec rozmowy. Ta rozmowa była telefoniczna czy na żywo?
4: To napisała SMS-em, że to koniec i ja tam nie pisałem, wytłumaczałem się i...
0: SMS-em zerwała. Jak długo ty byłeś przy niej?

0: Pać tu tego Mirosława, co broi, a później...
1: Rzucać mi go tu na ruszt, jak to mówisz.
0: Kochaj, porzucaj przed nami.
1: Dobra, Mirosław się przyznaje do tego, że spotkał kobietę nową w swoim życiu. Daleko mieszka, tak napisał. Kochają...
2: Czy to Agnieszka?
1: Nie, Renatka.
2: Okay.
1: Renatka. Kochają bardzo, ale niestety kłamstwo się okazuje, ma krótkie nogi, a zastosował taką technikę znaną mężczyzną.
2: No dobrze, i... tak daleko mieszka, on ma krótkie nogi, to będzie...
1: Tak jest,
2: to
1: daleko. Myślał, że to długo potrwa. Niestety wyszło, bo wyszło, wychodzi zawsze. A teraz

0: tak i...
1: Mirek, nic mi nie mówisz. Okłamałeś ją w sprawie prywatnej, o której nie chcesz mówić. Nie odbiera telefonów. Musiała ci coś powiedzieć na koniec rozmowy. Ta rozmowa była telefoniczna czy na żywo?
0: To napisała SMS, że to koniec i ja tam nie pisałem, wytłumaczałem się.
1: SMS-em zerwała. Jak długo ty byłeś przy niej?

0: dzieci ogórki w nocanie podjada. Tutaj jest taka koncepcja na 698-698-699.
1: Im więcej tajemnic, tym więcej jest teorii. Pewnie był kobietą i o tym nie powiedział.
0: Chodzi na siłownię i patrzę tam na inne dziewczyny. Nie było słowo dziewczyny.
2: Ale... Może lata samolotem w pierwszej klasie.
0: Słuchajcie, no
1: Mirek... Myślę, że za to by go nie zostawiła.
0: Zgłosił się do Pawła. Na pytanie Pawła, co się stało, powiedział, że to prywatne sprawy. No i co tu by Paweł biedny zrobić?
2: Tak, wiedząc, że... Słuchajcie, bo wy piszecie, dlaczego ja taki spokojny jestem. No bo ja często się denerwuję, jak ktoś mnie proszy i prosi, mnie o rzeczy, no, zupełnie bez sensu i wtedy ja się złoszczę, denerwuję, a wy się wtedy śmiejecie po drugiej stronie. To teraz zrobiłem odwrotnie. Jestem nader grzeczny, subtelny, nie denerwuję się, staram się przekonać, bardzo, a wy się denerwujecie.
0: Bardzo dużo teorii, Paweł wszystkie przejrzał wasze, co to mogą być te sprawy prywatne. Będziesz próbował strzelać?
2: No pewnie, Ręcia pewnie jakoś mnie tam otworzy na temat i pewnie przyjdą mi nowe pomysły do

0: kochaj albo rzucaj.
1: Halo?
2: Renato, Paweł Pawelec z Radia Vox FM do ciebie dzwoni niespodziewanie.
1: Tak.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Renatka, to będzie dobry dzień dla ciebie, kto wie, może się z tego ucieszysz. Napisał do mnie załamany mężczyzna, młodszy od ciebie, który powiedział mi, że ci skłamał i że się z nim szybko rozliczyłaś. A znacie się 7 lat i tu jest trochę zaskoczony, że tak ostro poszło.
1: No troszeczkę.
2: No, powiedziałem jej o rzeczach ważnych. Wie dokładnie, że się nie rozwiodłem, ale z żoną nie mieszkam i że jestem uczciwy w tej kwestii. Dwójka dzieci tu, dwójka dzieci tam. Facet musi mieć jakieś sekrety. A ja zadałem mu pytanie, Renata, ale co żeś przed nią ukrył? To ci powiem, czy to jest do wybaczenia, czy nie. Ty wyobraź sobie, że on mi nie chciał powiedzieć. Czyli to jest tak wstydliwa rzecz.
1: No tak, no. Ale myślę, że no nie wiem. Ale to będzie, co to będzie.
2: Potem zacząłem pytać Renata. Dowiedziałem się, że jesteś bardzo atrakcyjną, szczupłą dziewczyną. Można powiedzieć, która dopiero zahacza o ten piękny wiek kobiety. Wysoka, 178, bruneta.
1: Tak. O Boże, są wszystkie szczegóły.
2: Tak. Teraz sobie tak pomyślałem, nie wiem, zastanawiam się, co cię mogło zawieść. To jest mój pomysł. Wiem, że mi zaraz powiesz może, ale ja strzelam. Poddał się wasektomii? A ty chciałaś mieć dzieci jeszcze? Powiedz. O, kurczę, chyba strzeliłem. A może niechcący się rozłączyła. Kto wie? Nie odbiera. Dobra, SMS-ik wysłany. Liczę na to, że odbierze. Trudno, to jak nie odbierze, to się musimy jej nagrać na sekretarkę, czego nie chciałbym. Tam oddzwonisz. Nie bardzo w to wierzę oczywiście, Renata, żebyś oddzwoniła, ale no niech będzie.
3: No nie!
2: Chciał się wytłumaczyć, chciał przeprosić, chciał poprosić o spotkanie, żebyś uznała, że to się da jakoś przejść. To kłamstwo, bo skłamał. Nie wiem, może Mirek w końcu powiesz, w czym żeś skłamał, chociaż mi opowiedz naokoło, żeby ona wiedziała, że się staramy, że jesteś gotowy się przyznać do tego, co żeś źle zrobił. To pomoże. Może oddzwonić.
4: To ona tam wie dobrze, o co chodzi, no i będzie wiedziała, tak.
2: To teraz wykorzystaj tę sekretarkę, powiedz jej coś ładnego. Przekonaj.
4: No Renatka, kocham cię, no i nie przekreślaj tego wszystkiego.
2: Tych 7 lat znajomości. Zawsze się pewnie podobałaś. Tych 6 miesięcy razem. No i tego jednego kłamstwa. Co najbardziej wspominasz fajnego? Niech posłucha.
4: Wspólny ogródek, tam tańce wieczorne, przy winie.
2: No Renata, skuś się. No, my jesteśmy...
4: Spacery wspólne.
2: Spacery. Wyjechałeś z nią gdzieś?
4: No może jeździliśmy na ten. No, ogólnie na spacery bardzo dużo chodziliśmy. Bo ja tam co 2 tygodnie ogólnie jeździłem, tak?
2: 500 kilometrów. Zobacz, ma tak daleko do ciebie, a jesteś tak silnym magnesem Renata, że napisał do Radia Vox FM i Pawelca. Żebym to ja spróbował, bo jemu nie idzie. Doceń, wybacz. Mamy porażkę, ale mamy nadzieję, że Mirek bądź ty napiszecie, że to się jednak ułożyło. Ja czytam wszystkie zgłoszenia. Trzymaj się, Mirek.
4: No,
2: nie pomogłem, ale kto wie, liczę na to, że Renata okaże się litościwa.
0: Aby wysłać wiadomość, rozłącz się.
2: Trzymaj się, cześć.
4: No, dziękuję, ludzie.
0: Kochaj albo rzucaj.
5: Ja i tak uważam, Paweł, że spisałeś się na medal. Jak dobry maturzysta, który leje wody, chociaż nic nie wie.
2: No tak, ale jaki byłem grzeczny?
5: Pięknie.
2: Podobało się?
6: Możecie się zgłaszać do dobrego maturzysty Pawelca.
2: Napiszcie, czy tak mam robić. Czy mam być taki spokojny?
6: Wracaj już jutro.

0: Że co, że drzwi do nieba są zamknięte?
1: O, czekaj, bo to właśnie nie ten mikrofon. To...
2: Nie, a ty też jesteś, proszę bardzo. Paweł, jeszcze jest tutaj z nami, proszę bardzo.
3: Nie, dzień dobry. Chwilkę, no, dam,
1: co takiego?
2: Bonusowy
1: co?
2: Pawelczyk.
3: Ja tu jestem, co zrobić? Herbatka, kawka,
2: o,
3: ile słodzicie, ciasteczko, cokolwiek.
2: Dla mnie coś się
0: bez
2: stało,
0: cukru
2: albo
0: i bez mleka.
3: No, facet tak dobrze obieca. To no, nie musi spełnić.
2: Super, żebyśmy my nie obiecały.
0: Dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
2: Dzień dobry, Jarek Sikora.
0: Paweł jest jeszcze do skoku, dzień dobry. Reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
12: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
13: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl

0: www.kurycz.pl. Zapraszamy! Na plaży w Kurycz na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może Pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań. Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Wtorek, 12 maja i wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie. Na uczniów czeka łącznie 10 tysięcy miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Na złożenie wniosków absolwenci podstawówek mają czas do 29 maja do godziny 15. Maksymalnie do wskazania po 3 szkoły z miasta i powiatu. Remont palmiarni coraz bliżej. Miasto dostało 5 ofert na jego wykonanie. Jedna mieści się w budżecie.
10: Chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została zrealizowana najpóźniej do 2030 roku.
9: Zapewniał nas Konrad Zaradny z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Termin rozpoczęcia prac poznamy po wyborze oferty i podpisaniu umowy. Milion złotych na ogródki działkowe w Poznaniu. Kolejne RODy otrzymają dofinansowania od miasta na inwestycje. Każdy z ogrodów może wnioskować o 200 tysięcy złotych. Wymagany jest także wkład własny. Potrzeby są duże, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
11: Mamy możliwość modernizacji sieci energetycznych, budowa, wsparcie w zakresie domów działkowca, infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie, które mają poprawić warunki do wypoczynku i rekreacji.
9: Jednym z ogródków, które dostały dofinansowanie, jest ROD Armii Wojska Polskiego. Konieczna jest tam naprawa wodociągów, kosztująca około 800 tysięcy złotych.
12: One są przerdzewiałe, no i zaczyna woda wypływać na górę. W tym roku były dwie awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej i jakieś 30 parę pęknięć.
9: Mówi Zbigniew Konkol, prezes ROD II Armii Wojska Polskiego. Wnioski o dofinansowanie złożyły 24 ogrody, 7 z nich otrzymało dotacje. Kejtry małe i duże będą w centrum uwagi na Cytadeli. Zbliża się kejtrówka, podczas której będzie można podziwiać zawody latających psów, ale i też dużo dowiedzieć się o czworonogach. Estera Walewska wraz z Rivią będą startować w zawodach dog frisbee.
13: W takich konkurencjach techniczno-dystansowych. Bardzo często jest tak, że ocenia się też taki wizualny aspekt na przykład występu we freestylu. Psy odbijają się na przykład od naszego ciała.
9: Kejtrówka będzie też okazją do zapoznania się z psami ze schroniska. To już w najbliższy weekend. Na Cytadeli.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
9: Dzisiaj, drodzy kierowcy, szczególna ostrożność wskazana na Witosa przed rondem obornickim, na Serafitek, na Alei Solidarności i na Szczepankowie w rejonie posesji numer 215. W tych miejscach pracują drogowcy, przy czym na Szczepankowie dopiero po 15 się utrudnienia zaczną. Równiarka pracuje na Piątkowie i Kiekszu, tam także bądźcie ostrożni. Dzisiaj do 15 stopni na termometrach, dzień pochmurny.

0: z dość porywistym wiatrem i niewykluczonymi mrzawkami.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków. Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań-Curich.

0: podróż zaczyna się blisko.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
2: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: 107 i 4.
8: Vox FM. Vox FM Poznań.
10: Jedna osoba potruła się dymem. Wrócimy do pożaru DPS-u w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Rozpoczyna się likwidacja nielegalnego składowiska w Rogowcu. To jedna z największych bomb ekologicznych w Polsce. Deszcz, wiatra w nocy, nawet przymrozki. Zimni ogrodnicy w natarciu.
11: Tak, to Dawid Osysko. Tak, to wiadomości Vox FM. Tak, jest 10. Zapraszamy na wiadomości.
10: Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w domu pomocy społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Większość osób udało się ewakuować przed przyjazdem strażaków, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
12: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
10: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków, a to nie jedyna trudna akcja strażaków w ostatnich godzinach. Do dużego pożaru doszło w zakładzie recyklingu odpadów przy Siece Polskiej w Wielkopolsce. Spaleniu uległy dwie maszyny do rozgarniania śmieci. Spłynęła też jedna hałda. Ogień jest ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbijanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu, niedaleko Bełchatowa.
13: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
14: Powoli będą znikać te pojemniki.
15: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę, czekamy na to.
16: To jest bomba i to straszna, straszna bomba.
10: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Na razie wywiezionych zostanie 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Szacuje się, że koszt utylizacji całego składowiska może wynieść około 700 milionów złotych. Śledztwo w sprawie nielegalnego składowiska na prywatnej działce niedaleko Bełchatowa prowadzi prokuratura. Przyszło zapowiadane ochłodzenie. Temperatura w porównaniu z poniedziałkiem spadła średnio o 10 stopni. Będzie burzowo. W alertach jest prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
17: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opady.

0: Będzie burzowo, w alertach jest prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach, poza wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
1: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opady.

0: Wydaje, że w kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
1: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich.
0: Ocieplenie według prognoz możliwe jest pod koniec tygodnia. Jak pomóc osobie niewidomej? Tego dowiadują się uczniowie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Młodzi wolontariusze mają już za sobą pierwsze spotkania z osobami niewidomymi.
2: Pomagaliśmy w pakowaniu książek i listów dla osób niewidomych i osób potrzebujących. Dla mnie to było takie, żeby spędzić jakiś czas, ale też fajnie było pomóc tym ludziom, bo tak naprawdę nas to nic nie kosztowało.
0: Przyznaje Filip Czerniejewski, wolontariusz i uczeń OHP. Projekt koordynuje Fundacja Szansa. Jesteśmy razem.
3: No dobra, mówiliśmy o tym, że ochłodzenie, tak, że zimna Zośka, to wybiegnijmy może w przód, zobaczmy tam na horyzoncie rozsłaniające się już takie
4: piękne słońce.
3: No,
4: daleko nie trzeba szukać, słuchajcie, kierunek Grecja, Kreta, tam 24 Kreta, stopnie już teraz, 22 stopnie we włoskim Bari, drodzy państwo, greckie Planos 20 również, w Rzymu możemy się wybrać, tam mamy 20 stopni, no może troszkę mniej, 17 w Marbei, 17 też jest w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku, ale to też są temperatury.
3: Też są temperatury, tak. Ale wiecie co, ja wam muszę powiedzieć, okropne to jest AI.
4: Dlaczego?
3: No, straszne jest AI, bo ja byłem na L4, a ktoś wrzucił wygenerowane w AI, że ja na Bahamach w basenie leżę. Tak.
4: Okropne?
3: Okropne właśnie.
4: Wolałbyś się naprawdę tam pojawić, co? No, wiadomo.
3: No.
4: Ale oczami wyobraźni albo oczami AI.
0: Zwolona
4: zawsze
0: AI.
3: No, zrozumiał. Dziękuję.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: To ja pójdę po tę kawę. Mi się przyda.
3: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
4: I Arek Sikora.
3: I Dawid Osysko wraca o 11.

0: No to wróćmy jeszcze do tych emocji wczorajszych.
1: Wróćmy.
0: 1/8 finału. Internacional di Italia. Szanowni Państwo, Iga Świątek i Naomi Osaka. Jakiż to był, no to był szybki w ogóle meczek.
1: Szybka akcja.
0: Szybka piłka.
1: Pyki rozpykane.
0: Tak, krótka piłka tak zwana, aha, wiesz, krótka piłka w tenisie. 6-2, 6-1. Iga Świątek po prostu idzie jak burza.
1: Aha.
0: No, te prognozy, które mamy, co synoptycy nam mówią, że o, burzowo w całym kraju.
1: To przy tym pikuś.
0: Właśnie. Chyba, że się na Igę właśnie napatrzyli i dlatego takim, wiesz, burza w głowie.
1: Też tak mogło być.
0: Brawo.
1: Bardzo.
0: Odbijem od tych burzy. Co troszeczkę słoneczka, Majorka w głośnikach Loft. Beberexa na horyzoncie.
1: 17 po 10. Tu Vox

0: Niewątpliwy sukces.
1: Absolutny sukces. Andy Dust, no i nasz Harris w kawałku Zokaria właśnie słyszeliśmy na antenie, a jeżeli wam się podoba, a wiemy, że się podoba,
2: pewnie,
1: no to kierunek jest jeden.
0: Tak, voxfm.pl, poczekaj, bo to
1: miejsce trzecie.
0: Ja dobrze pamiętam, miejsce trzecie, tak?
1: Tak, ostatniego notowania. Właśnie, do piątku coraz wysoko. Mniej czasu, także tym bardziej wchodźcie na voxfm.pl, zaglądajcie w zakładkę Bestlista, tam są takie plusy i wy wiecie dobrze, że trzeba je klikać.
0: No właśnie, klik i później piątek z 17 godzina.
1: Są też minusy, ale ich w ogóle myślę, że...
0: Nie, tam przestań.
1: W tej sytuacji to absolutnie.
0: W ogóle nie mów, może nie zauważą.
1: O której to Bestlista w piątek?
0: 17, Krzysiek Skrzypkowski siada, a

0: ich w ogóle myślę, że...
1: Nie, tam przestań.
0: W tej sytuacji to
2: w ogóle
0: absolutnie.
2: Nie mów, może nie zauważą.
0: O której ta bestlista w piątek?
1: 17. Krzysiek Skrzypkowski siada, a

0: smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Lordzie, witamy na salonach.
6: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
5: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
7: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
8: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
12: Reklama. To jest kolejne dzisiejsze wydanie wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Niemal do 3 w nocy trwało gaszenie pożarów przy Siece Polskiej koło Kościana. Wczoraj po 22 strażacy dostali informację o płonącej tam hałdzie śmieci na terenie firmy przetwarzającej odpady. Na miejsce pojechało 18 zastępów. Nie było osób poszkodowanych. O 110 zł ma podrożeć pobyt w Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień z 340 do 450 zł, a to i tak poniżej maksymalnej możliwej stawki. Powód: rosnące koszty utrzymania i trudność w ściganiu dłużników, a to głównie osoby bezdomne i obcokrajowcy. Tylko w ubiegłym roku urzędnicy wysłali 2000 upomnień i 1500 tytułów wykonawczych. Podwyżkę muszą jeszcze przegłosować radni. Impact 2026 rusza już jutro. Konferencja zbierająca najważniejsze postacie świata polityki i gospodarki odbędzie się w Poznaniu po raz 6.

0: Pierwszego dnia do Poznania przyjedzie premier Donald Tusk.
1: Fakt, że przyjeżdżają tak znamienici goście w zeszłych latach, jak Barack Obama, w tym roku zapowiedział się na otwarciu premier Tusk, tak naprawdę cały rząd przenosi się do Poznania. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę centrum decyzyjne naszego państwa właśnie będzie w Poznaniu, właśnie na impakcie, na tym takim wielkim uderzeniu, również nie tylko politycznym, a również biznesowym, gospodarczym.
0: Mówi zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. W tym roku na impact pojawią się m.in. Justin Trudeau, były premier Kanady czy noblistka Olga Tokarczuk. Będzie też Amal Clooney, ceniona prawniczka międzynarodowa i współzałożycielka Clooney Foundation for Justice, a prywatnie żona aktora George'a Clooneya. Teraz przenosimy się na arenę sportową, a dokładniej piłkarską. Bramkarz Bartosz Mrozek, obrońca Wojciech Mońka, pomocnicy Ali Golizadeh i Antoni Kozubal, napastnik Mikael Iszak oraz trener Nils Frederiksen. Nominowani do nagród Ekstraklasy, Lechici pretendują do wyróżnień we wszystkich kategoriach. Ogłoszenie zwycięzców na gali Ekstraklasy 25 maja, tuż po zakończeniu ligowych zmagań. A w tych Kolejosz cały czas jest liderem. Zostajemy na stadionie przy Bułgarskiej, bo tam przenosi się biegowa trasa poznańskiego triatlonu Ironman. Po pływaniu w Jeziorze Kierskim i odcinku rowerowym zawodnicy pobiegną ulicami Grunwaldu, okrążą boisko, a meta będzie przed czwartą trybuną. Zawody 30 sierpnia.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
0: Do sierpnia jeszcze daleko i kalendarzowo, i pogodowo, bo pogoda dzisiaj, no taka jesienna nawet trochę, powiedziałabym. Do 15 stopni na termometrach, ale pochmurno, możliwe mrzawki, silny wiatr, w nocy popada znowu mocniej. I dobrze, bo gleba potrzebuje cały czas nawilżenia. Na ulicach Poznania dzisiaj utrudnienia m.in. na Witosa, na Serafitek, na Alei Solidarności i na Szczepankowie, ale tutaj dopiero po 15.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
3: Vox FM Poznań.
4: Vox FM Poznań.
5: Vox FM.
6: Visita Haribenta, mi spielali de Dota.
7: I hear you, man.
6: Visita Haribenta, mi spielali de Dota.
7: I feel you, man.

0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Flaga Out.
2: Na plaży w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7.

0: 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
4: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
5: Reklama. 107,4.
6: Vox FM Poznań.
7: Kierowca osobówki mógł zasłabnąć. To wstępna przyczyna wypadku w Konopnicy, niedaleko Lublina. Trwa śledztwo w sprawie zonda krypto. Za chwilę o tym, co już udało się ustalić. Bukmacherzy twierdzą, że ma szansę na awans. Wieczorem półfinał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej.
8: Jest 11:00. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
7: Zasłabnięcie kierowcy Audi za kierownicą było najpewniej przyczyną wczorajszego wypadku w Konopnicy pod Lublinem. W wyniku czołowego zdarzenia pasażerskiego busa i osobowego Audi rannych zostało 20 osób, w tym 5 dzieci. W szpitalu zmarł 71-letni kierowca Audi. A co z pozostałymi rannymi?
9: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
7: Mówił Kamil Gołębiewski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Śledczy czekają na sekcję zwłok 71-latka i na wyniki badań krwi na obecność alkoholu. Wiadomo, że kierowca busa pasażerskiego był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg wypadku. Przesłuchiwani są świadkowie. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie zonda krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy zabezpieczyli także ponad 100 urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: W ostatnich tygodniach śledczy przesłuchali kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęli niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości analizują przepływy środków pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Prokuratura zwróciła się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. W śledztwie wykorzystano również europejski nakaz dochodzeniowy, który umożliwia m.in. szybsze przesłuchania i przeszukania w innym państwie członkowskim. Na razie taki dokument skierowano do Czech, ale pod koniec tygodnia podobne wnioski mają zostać wysłane do Włoch i Szwajcarii.
7: Straty klientów zonda krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Kolejarze pomogą Dominikowi Hołujowi. 17-latek został ranny w wypadku w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Pracownicy Kolei Mazowieckich chcą spotkać się z rodzicami Dominika, mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka spółki.
11: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckiej.
7: Prokuratura w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Ma już raport Kolei Mazowieckich w tej sprawie, jednak zamierza powołać własnego biegłego. Na przyszły poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie Dominika. Próbował podpalić dawną synagogę we wschodniej części Londynu, usłyszał zarzuty. 45-letni Moses Edwards trafi przed sąd. Próba podpalenia dawnej synagogi wpisuje się w serię ataków wymierzonych w społeczność żydowską w Londynie. Zapoczątkowało ją spalenie pod koniec marca 4 kartek pogotowia żydowskiej służby medycznej. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray.
12: So I gotta pray. I gotta just pray.
7: W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych. Początek koncertu o 21:00.
8: 21, to na mapie pogody nie ma co szukać, ale za to znalazłam 17, słuchajcie, i to w Białymstoku, i Białystok, brawo, bo weź, on wygrywa prognozę pogody na ten moment.
13: Możesz pozbierać kilka tych wartości z termometrów, pododajesz jedno do drugiego i wyjdzie.
8: Przekroczymy grubo te 21, bo dzisiaj nie jest tak źle, słuchajcie, od 9 stopni w Zakopanem do właśnie maksymalnie 17 w Białymstoku, 15 w Suwałkach.

0: 12. W Gdańsku popada dzisiaj wszędzie.
1: Ile w Zakopanem?
0: 9.
1: 9 i tutaj dodaj, patrz, 12.
0: Co, że mamy, że 21. Że będziemy zdawać teraz, tak?
1: No można.
0: Do tego pijesz?
1: Możemy, czemu nie? Pewnie, że tak.
0: Dobrze.
1: Dzisiaj ósmoklasiści matematykę przecież tam pisali, już skończyli?
2: Skończyli.
0: Tak.
2: Kończą.
1: To super,
0: widzisz,
1: to fajnie.
0: Dawid doinformowany, no doinformuje i nas.
2: Pierwsi już wyszli.
0: O!
1: No to gratulacje chyba.
2: Chyba tak. Zobaczymy, czy
0: słuszne.
2: Dobrze napisali. No właśnie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: To my tam, co mieli źle napisać? Jak matura, to bzdura, test ósmoklasisty
1: to w ogóle, właśnie. No. Zapraszamy na kącik matematyczny w tej godzinie może, co?
0: Tak.
1: Dobrze. Klaudia Wasiluk.
0: I Arek Sikora, z cyferek to 5 mamy, po 11.
2: I za godzinę w wiadomościach Małgosia Łukowska.
1: O 12.

0: to zawsze są wybory, nie? Tutaj masz na przykład ciepło-zimno, hot and cold. Albo wybory, albo może testy wielokrotnego wyboru również.
1: Że tam A, B możesz wybrać,
0: na przykład,
1: albo A, B, C,
0: zakreślasz tamten. Kilka różnych, tak, kółeczek.
1: To na egzaminach. Dziś egzamin ósmoklasisty miał miejsce, matematyka, więc my... Zapraszamy na kącik matematyczny. Zapraszamy.
0: Tak, skończyli już pisać, to wiadomo. No. Sprawdziliśmy, ale jeszcze, Arkuszu, przetrzepaliśmy całą sieć, ale jeszcze nie znaleźliśmy.
1: No, ale to nieważne.
0: Na pewno tam jakieś zadanie z procentów musiało się pojawić.
1: Na pewno. Słuchajcie, okazuje się, że mamy specjalistów od procentów i są z nami na łączach. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. No to posłuchajcie.
2: Cieszę się z tego mistrzostwa.
1: Aha.
3: Spokojnie.
1: Chłopaki, o procentach miał być.
3: Ja mam 100% mistrzostw z Barceloną, wiesz? 2-2. A ty masz tylko, wiesz ile? 66%, nie, proszę, ty zrobiłeś 3-4, tak?
2: 3-4.
3: No to masz 75%.
1: Tak to się liczy.
2: Ja mam 3-4.
3: A ja mam, czyli 75%, no.
1: No.
3: A ja mam 100%. Będzie 3-3.
2: Ale w Bayernie mam też 100%.
3: Aha. 100%? A ja mam w Arsenalu 100%. Niewygrany.
2: Czego?
3: Niewygrany.
1: Ja tam, wiesz co? Ja tam w dykcji to ja słyszałem 40%.
0: Ile?
1: 40!
0: A ósmoklasistom to 100% dzisiaj życzymy.
1: 100% życzymy, tak.
4: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: To jest Mr. President.
1: I to jest I give you my heart.
0: I give you my heart.
1: Vox FM na 27 minut przed 12.
0: Dbaj o wymowę, to jest I give you my heart.
1: I give you my heart.
0: I give you my heart. Baby.
1: Baby, nawet baby. Mamacita.
0: O, mamacita to dzisiaj będzie, słuchaj.
1: No. Będzie mamacita.
0: To długo wyczekiwana współpraca. To współpraca, która była zapowiadana od dłuższego czasu i każdy zastanawiał się, co to z tego będzie.
1: To jest współpraca Gai, która śpiewała, że jest tym Bogiem, siłą, moją matką, miłość.
0: Gaja, czyli Justysia Steczkowska.
1: I do tego jest król latino, jedyny w swoim rodzaju.
0: Z Colim.
1: I teraz wyobraźcie sobie, że te dwie energie się ścierają i z tego wszystkiego powstaje jeden hit, nowy hit.
0: Słuchajcie, dzisiaj będzie można tego posłuchać na antenie Radia Vox FM. Gościem będzie również z Colim. W programie to jest Dzień u Kamila Rutkowskiego, ale my już mamy dla was teraz, poczekajcie, takie małe demo tej piosenki. Jeden króciutki fragment, który możemy wam zaprezentować. Mogę już?
1: Śmiało.
0: To jest ten fragment. O.
1: Ła.

0: A?
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: płukania Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Reklama.
2: W tym wydaniu wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM najnowsze wiadomości o stanie zdrowia żużlowca z Gniezna. Natalia Krystek, zapraszam. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej. Jego stan lekarze nadal określają jako ciężki, ale jest promyk nadziei, jak dowiedzieliśmy się w szpitalu przy Szwajcarskiej. Zawodnik Startu Gniezno przeszedł badanie tomograficzne, które nie wykazało dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. 19-latek uległ w niedzielę poważnemu wypadkowi podczas zawodów. Był reanimowany jeszcze tej samej nocy. Przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Ósmoklasiści mają czas na złożenie wniosków do 29 maja do godziny 15. Na uczniów czeka ponad 10 tysięcy miejsc. Więcej wie Paweł Adamczewski.
3: Nabór prowadzony jest elektronicznie i podobnie jak w poprzednich latach wspólnie z powiatem poznańskim. Kandydaci mogą wybrać maksymalnie 3 szkoły w Poznaniu i 3 w powiecie. W tym roku przygotowano ponad 8400 miejsc w poznańskich szkołach i ponad 1500 w placówkach powiatowych. Uczniowie mogą wybierać między liceami, technikami i szkołami branżowymi. W ofercie pojawiły się też nowe kierunki, m.in. technik cyberbezpieczeństwa czy technik architektury krajobrazu i arborystyki. Wyniki rekrutacji poznamy w połowie lipca.
2: Zakończył się przetarg na wykonawcę remontu palmiarni poznańskiej. Miasto dostało 5 ofert na jego wykonanie. Jedna mieści się w budżecie, ale to nie jedyne kryterium brane pod uwagę przez urzędników.
4: Co dla nas jest bardzo istotne, to chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została

0: zrealizowana najpóźniej do 2030 roku. Takie mamy założenie, że wykonawca będzie miał 1280 dni na realizację tego zadania.
1: Zapewnią nas Konrad Zaradny z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Termin rozpoczęcia prac poznamy po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy. Wiadomo, że przebudowa 115-letniego obiektu będzie wymagała zamknięcia go dla zwiedzających na dłuższy czas. 17 tysięcy rzeczy z 54 krajów świata to kolekcja Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, przemianowanego po remoncie z Muzeum Etnograficznego. Można tu podziwiać dwie wystawy stałe. Jedna to kreacje, czyli stroje ludowe rysowane na miarę.
2: Stroje uszyte, a obok nich rysunki, na podstawie których zostały uszyte. Rysunki są unikatowe, nigdy wcześniej nie były pokazywane. Powstały w latach 30. XX wieku.
1: Mówi Iwona Rosińska, kustoszka wystawy. Druga ekspozycja to egzotyka z prezentacją 600 obiektów z naukowych wypraw i badań terenowych.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Mamy dwie awarie sygnalizacji świetlnej na ulicy Bałtyckiej. Jedna na skrzyżowaniu z Gnieźnieńską, druga na skrzyżowaniu z Gdyńską. W obu tych miejscach trzeba uważać się na znaki i stosować się do przepisów dotyczących pierwszeństwa przejazdu. Poza tym mamy też prace drogowe, które utrudniają ruch na Witosa, Serafitek i Alei Solidarności. Po 15 spodziewajcie się także drogowców na Szczepankowie. Dzisiaj do 15 stopni na termometrach, dzień raczej pochmurny z dość silnymi porywami wiatru.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
4: 7 4 Fox FM Poznań.

0: Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie

0: Warszawa.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie.
2: Że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje. W Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh. Zestaw 5 razy 1,7 litra. Miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
11: Reklama 107.

0: Łączyć się z placówką w Jaworznie. Lekarze boją się, że stracą pracę.
1: Na zegarach 12 swój dyżur w redakcji Radia Vox FM rozpoczyna Małgorzata Łukowska.
0: Dzień dobry.
1: To czas na wiadomości Radia Vox FM samo południe. Słuchamy.
0: Za chwilę rusza posiedzenie w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Śledczy mają zdecydować w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. Przypomnijmy, sprawca wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych kaucji. O szczegółach nasz reporter Przemysław Kopiejka.
2: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmierci i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
0: Relacjonował Przemysław Kopiejka. Dziękuję. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej wycofało swoje przepisy w tej sprawie. O szczegółach prosto z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
4: To jest zadziwiająca polityka, bo w ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
3: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
5: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
3: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
0: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Boją się utraty pracy i likwidacji części oddziałów. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach biorą udział w 2-dniowym referendum. Wyrażają opinię na temat planów połączenia z placówką w Jaworznie. Drogę do tego otworzył list intencyjny prezydentów obu miast w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji szpitali.
6: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność.
7: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów. 70% albo 80% pracowników straci pracę.
8: Na pewno będzie tutaj cięcie etatów, cięcie naszych oddziałów, które będą się dublowały?
9: No moim zdaniem oznacza to klęskę. Konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod jedną nazwą.
10: Kto na tym wszystkim traci, kto będzie poszkodowany?
9: Przede wszystkim pracownicy oraz mieszkańcy, pacjenci.
0: W Mysłowickim Szpitalu nr 2 zatrudnionych jest blisko 300 pracowników. Przed nami nocne zwiedzanie muzeów w całej Polsce. Już w tę sobotę będziemy mogli zwiedzać je po zmroku i to w większości zupełnie za darmo. Do akcji włącza się m.in. Muzeum Ziemi Sądeckiej, mówi Anna Florek z muzeum.
11: Przewodnicy w sposób ciekawy opowiedzą o losach naszego miasta, a także o osobach związanych z naszym miastem. Przygotowaliśmy również wiele warsztatów, pokazów.
0: Muzeum Ziemi Sądeckiej w tę sobotę będzie czynne od 18 do 22.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Tak jej piłkarze świętowali kolejne już mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę jeszcze, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Realem Madryt. To był wspaniały mecz. Od początku do końca wiedziałam, co mam robić, mówiła Iga Świątek po wygranym spotkaniu z Naomi Osaką. Na kortach w Rzymie Polka pokonała Japonkę wynikiem 6-2-6-1. Kolejny mecz Iga rozegra już jutro, nie wcześniej niż o 13:00. Zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Pogoda nie należy do dzisiaj do najlepszych.
11: Coś chciałeś powiedzieć w tym temacie? Pamiętam, że się przygotowywałeś.

0: Właśnie te zdanie przygotowałem i jeszcze się przejęzyczyłem w trakcie jego wypowiadania.
1: Nie można się przygotowywać.
0: Poczekaj, pogoda dzisiaj nie należy do najlepszych. To chciałem powiedzieć. Naprawdę, dzisiaj nie należy do najlepszych. Zerknijcie za okno przecież.
2: Ale mi się podoba.
0: Fakty mówią same za siebie, tu nic nie trzeba dodawać. No, tragedia jest w pogodzie. No, jest źle.
1: Nie tam się.
2: Co znaczy tragedia?
1: Trochę popada, chmury,
2: trochę popada, bo
0: silny wiatr.
1: Uwaga na burzę dzisiaj na wschodzie kraju, to przestrzegamy.
0: Rozumiesz? A w nocy przymrozki, to się wszystko skolumulowało.
2: Bo to zimna Zośka jest.
0: Skolumulowało.
1: Czymś jeszcze nas dzisiaj zaskoczy.
0: Wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Tak gadasz, że jest źle, wcale nie słychać, żebyś był niezadowolony.
2: Ale z taką dykcją nie myślałeś o pracy w radiu?
0: Wiesz co, właśnie tak rozważam, nie? Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
1: I Arek Sikora, dzień dobry.
0: I Gosia Łukowska też dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Od 13 wróci.

chcę. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: Choć co? Jakbym tak nie wiedział, który jest dzień tygodnia i tylko słuchał, ten powiedział, nie no, piątek.
1: Piątek. O, tak bym, jak tak nic, bym piątek.
0: Słuchajcie, teraz powiemy wam o pewnej historii. I nie powiemy, czy to historia, która wydarzyła się naprawdę, czy sobie ją wymyśliliśmy. I wy będziecie musieli zadzwonić do nas i powiedzieć nam, czy to jest prawda, czy też może fake.
1: Tak.
0: Tak się pobawimy.
1: A historia, dajmy na to, niech się odbywa na przykład w Koszalinie.
0: Ja przypomnę tylko, zanim zaczniesz mówić, numer do studia 609-869-869. Za moment otworzymy linię. No i mówimy historia.
1: Tak,
0: proszę bardzo.
1: Jak będziecie chcieli się dodzwonić prosto do studia, to wpisujcie już teraz w telefonach, tak, 609-869-869. A historia brzmi tak.
0: Tak było. Mów.
1: Na przykład dajmy na to Koszalin.
0: Koszalin.
1: I rzeczka, to się wydawało,
0: czekaj,
1: prawdziwe.
0: Co tam w Koszalinie płynie?
1: Dzierżęcinka.
0: Dzierżęcinka w Koszalinie. No tak. Przecież jest ten taki fajny strumyczek. Tak.
1: I teraz
0: ładny,
1: wyobraź sobie, że nad tą rzeczką spotykają się takie tabuny ludzi, biorą swoje kaczuszki z wanny, z którą się kąpią gumowo.
0: Co robią pipi,
1: tak,
0: nie? Tak, no właśnie.
1: Podpisują je ładnie jakimiś numerkami, ubierają w jakieś tam na przykład czapeczki.
0: Kaczka Mariola.
1: Tak.
0: No, a kaczor Donald.
1: I chyc, wrzucają wszystko do rzeki.
0: I one sobie płyną z nurtem i się ścigają, która pierwsza.
1: Dokładnie.
0: No i teraz pytanie, czy takie zawody naprawdę istnieją? 609-869-869.
1: Zawody gumowych zabawek.
0: Otwieramy linię. Poczekaj, tutaj to trzeba włączyć. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, czy się słyszymy? Halo?
1: Ściszcie radio.
2: Siemano.
0: Siemano, to kto po drugiej stronie?
2: Marek.
1: Cześć, Marek.
0: Marek, mów, czy to prawda, czy fałsz, co przed chwilą powiedziałeś?
2: No jeżeli to jest Koszalin, no to w Koszalinie jest wszystko możliwe, więc to jest prawda.
0: Poczekaj, jest taki dźwięk, który mówi nam, czy to prawda, czy fake? Nie, no to prawda była.
1: To prawda.
0: Takie zawody serio istnieją.
1: Po Koszalinie mówisz, że można się wszystkiego spodziewać?
0: A to z Koszalina jesteś?
2: Oczywiście, że tak.
0: Jesteś z Koszalina, czy nie? A skąd jesteś?
2: Nie. Z Biłgoraja.
1: To Lubelszczyzna.
0: To troszeczkę do Koszalina masz jednak. No to,
1: a byłeś kiedyś?
0: Skąd tak dużo wiesz o Koszalinie, przepraszam bardzo?
2: Bywało się parę razy.
1: Z gumową kaczuszką?
0: Słuchaj,
2: nie, no bez przesady.
0: To my jeszcze do kompletu dorzucamy tobie klapki i skarpety Vox FM i możesz wtedy w tych klapkach i skarpetach, gdzie chcesz, nie tylko do Koszalina polecieć. Może być?
2: Może być,
0: no, chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Wszystkich słuchaczy, akurat na wakacje klapki się przydadzą.
0: No i pięknie,
1: super.
0: I świetnie.

0: Może daję ciasta.
1: No, chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Wszystkich słuchaczy, akurat na wakacje laczki się przydadzą.
1: No i pięknie, super. I świetnie.

0: Weź zerknij proszę, na którym
1: siedem.
0: To? Na siódmym, tak?
1: Seven, jak w tym serialu było. 25 minut do godziny.
2: Seven!
1: Nie, to mi Seven z przyjaciółmi się skojarzyło. Ale to wtajemniczeni
0: tak,
1: na pewno
0: skumali. Może Seven, może teraz jest, a może w piątek będzie Six i będzie Six Seven.
1: Też tak
0: a
1: może być.
0: To Seven,
1: wszystko
0: Six,
1: w waszych dobra. Rękach, drodzy państwo. Czy Six, Vox czy Seven, czy może number one.
0: Zakładka Best Lista i tam plus głosujemy.
1: Tak, i słuchamy o 17 w piątek. Zapraszam.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Na plaży w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
1: A teraz sprawdzamy w Vox FM na 107.4 najważniejsze wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Trwa analiza dokumentów, ale nic nie wskazuje na winę organizatorów. To po tym, jak w niedzielę żużlo leżał w Rakowi podczas zawodów w dnie. 19-latek był reanimowany, helikopterem został przewieziony do szpitala w Poznaniu. Policjanci badają, czy doszło do zaniedbań.
17: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
1: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Młody żużlowiec tuż po wypadku w nocy przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Wciąż jest w śpiączce farmakologicznej.
2: jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Przypomnę, w czasie wyścigu tuż po długiej prostej, a więc po osiągnięciu dużej prędkości, Patryk Budniak ze startu Gniezno zczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin dosłownie wyleciał w powietrze, z impetem odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. 5 firm zgłosiło chęć remontu palmiarni poznańskiej, tylko jedna mieści się w założonym budżecie. To drugi przetarg w tej sprawie. Pierwszy został unieważniony przez błędy formalne. Dominik Rutkowski zajmuje się tym tematem. Powiedz proszę, czy wiadomo, kiedy palmiarnia zostanie zamknięta?
10: Na pewno, gdy rozpoczną się prace budowlane, ale póki co jest za wcześnie, by mówić o konkretnych terminach. Na razie poznańskie inwestycje miejskie analizują i weryfikują dokumenty przesłane przez wszystkie firmy, które przystąpiły do przetargu.
11: Chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została zrealizowana najpóźniej do 2030 roku. Takie mamy założenie, że wykonawca będzie miał 1280 dni na realizację tego zadania.
10: Mówił w naszym studiu wiceprezes PIM-u Konrad Zaradny. Spółka nie ujawniła, ile firmy chcą za remont palmiarni, ale dla pokazania skali powiem, że w pierwszym unieważnionym przetargu najkorzystniejsza oferta opiewała na niecałe 200 milionów złotych. Wiemy za to, że na pewno wymienione zostaną szklane elementy budynku. Zamontowane zostaną też m.in. automatyczne systemy nawadniania, wietrzenia i takie, które będą sterowały światłem. Rośliny na czas prac mają być zabezpieczone tak, by nic im się nie stało.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Przejaśnienia są i to są miłe chwile, kiedy słońce pojawia się na niebie nad Poznaniem, bo tego słońca dzisiaj jakoś bardzo dużo nie ma. No i do końca dnia zapowiadają nam synoptycy chmury. Do 15 stopni na termometrach, wiatr takie ma silne i nieprzyjemne powiewy, ciśnienie poniżej normy, a w nocy może znowu w mieście popadać. Jeżeli chodzi o ulicę Poznania, no to mamy awarię sygnalizacji świetlnej na Bałtyckiej i to dwie awarie na skrzyżowaniu z Gdyńską i na skrzyżowaniu z Gnieźnieńską.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
9: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
10: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
11: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
13: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
14: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
0: Reklama.
2: 107.4 Vox FM.
0: Poznań. Poznań.
15: O 2 tygodnie chcą przedłużyć program Ceny Paliw Niżej. Dziś w Sejmie głosowanie w tej sprawie. Awaria wodociągowa w Bełchatowie. Część mieszkańców nie ma wody w kranach.

0: Tatrach wciąż zima, śnieg i mróz będą tam przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
1: I o tym usłyszymy w wiadomościach Radia Vox FM o 13, na której już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy uważnie.
0: Wiadomości zaczynamy od tragicznego wypadku samochodowego pod Toruniem. Na Krajowej Dziesiątce w Cierpicach zderzyły się dwie osobówki, ciężarówka i dostawczak. Cztery osoby trafiły do szpitala. Ruch na trasie powinien być już przywrócony, chociaż przejazd pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą może trwać dłużej niż zazwyczaj. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich odnaleziono ciało 60-latka. Wiadomo, że był z trzema innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie. Służby wezwano po jego zaginięciu, mówi Karolina Figiel z nowodworskiej policji.
2: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz służby ratunkowe, które prowadziły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Po około 45 minutach mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
0: Na miejscu nadal pracują prokurator i mundurowi, którzy ustalają okoliczności tej tragedii. Jest dnia jak potok, bloki bez wody, utrudnienia dla kierowców i służby w akcji. Trwa awaria wodociągowa w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej, informuje prezes miejskiej spółki Wodkan Piotr Pierzchała.
3: Awaria powstała poprzez przebicie przez firmę zewnętrzną rurociągu. Firma tam wykonywała przewiert sterowany.
0: Awaria powinna być naprawiona do godziny 14. Podkarpaccy strażnicy graniczni przechwycili ponad 5 kg suszonych muchomorów. Grzyby znajdowały się w dwóch przesyłkach pocztowych nadawanych na Ukrainie do odbiorców w jednym z państw bałtyckich, mówi Edyta Chabowska z Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.
4: Wstępne oględziny wskazały, że mogą to być grzyby halucynogenne, które należą do rodziny muchomorowatych. Grzyby trafiły do badań w laboratorium celno-skarbowym.
0: Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Może przybyć od 3 do nawet 7 cm. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, Świnicką Przełęcz, Zawrat, Szpiglasową Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów, Rysy. Cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
0: Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy, niski na szczęście stopień zagrożenia lawinowego. Wczoraj język polski, dziś mierzyli się z matematyką. Za ósmoklasistami kolejny ważny egzamin. O wrażenia uczniów pytał nasz reporter Rafał Różycki.
6: Jak poszła matma?
7: No jakoś poszła. No. Coś tam zrobiłem, niektóre pominąłem, bo nie wiedziałem za bardzo. Ale tak to ogólnie no, nie był najgorszy ten egzamin.
6: A co było na egzaminie?
7: Pierwiastki były pola figur na pewno, pole trapezu było. Z otwartych zadań to było obliczyć prędkość, w jaki czas przejechała pani.
8: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
6: Zadowolony po egzaminie?
9: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
0: I jutro ostatni dzień egzaminów. Ósmoklasiści zmierzą się z językiem obcym.
1: A tak naprawdę to pogodoskop teraz, obiecane.
0: Tak, i ja obiecałam, że będzie teraz skorpion, bo to dla Klaudii.
10: No
0: i skorpion z...
10: Co, nie masz dobrych informacji?
0: Ty, nie. Spotkanie w rodzinnym gronie stanie się okazją do pewnej dyskusji. Ktoś pokaże się z innej strony niż zwykle.
10: O, wspaniale.
0: I jeszcze waga, unikaj dzisiaj sporów i kłótni, Arek.
1: Ja się z nikim nigdy nie kłócę. Ja zawsze jestem pogodowy.
0: Powinieneś
1: ugodowy.
10: Bo widzisz, że mam dużo piłeczek, którymi mogę rzucić, więc nie zaczynasz kłótni, nie?
0: O remontach piszą, że powinieneś czas poświęcić na remont. No.
1: A mówią co?
10: Za pół roku, żeby nie przypominać znowu.
0: Życie sobie wyremontuj.
1: To trochę szpachli pójdzie.
10: No.
1: 4 minuty po 13, szanowni państwo. Mamy jeszcze jakiś pogodoskop do przeczytania. Tam coś masz fajnego?
0: Dziś skończy się coś, co trwało od bardzo dawna i zaczynało się już nieco cię męczyć w wodniku. Odetchniesz z ulgą.
10: Okay. O. Zadowolona?
0: Bardzo. Sprawdza
11: Sponsorem
0: się.
11: Programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Co by nie było lepsze to niż to za oknem.
1: Nie wiem, dobra, dzień dobry, mówmy, bo to trzeba grać muzykę, to fajne
10: to
1: jest. Klaudia Wasilu
10: i Arek Sikora, dzień dobry.
1: Dobry.

0: Bandit, Zara Larsson
1: Symfonia.
0: Bardzo pięknie, bardzo ładnie nam to zagrało w Vox
2: 19 FM. Minut po godzinie 13.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, mam takiego newsa troszeczkę kosmicznego, ale troszeczkę też przyziemnego.
2: Poproszę.
0: Na Wenus zachodzi zjawisko jak w kuchennym zlewie.
2: Czekaj. Chodzi ci o planetę.
0: Planeta Wenus.
2: I na niej zachodzi... Tak. Jakie zjawisko zachodzi w kuchennym zlewie?
0: Naukowcy zauważyli, że wiesz, że tam chmury się w jakiś dziwny sposób układają, że na środku jest taki ciemniejszy pasek skondensowanych chmur. Chodzi o to, że...
2: To im przypomina zlew?
0: To są tak zwane skoki hydrauliczne. Słuchaj, już ci tłumaczę, ale to musisz...

0: hydrauliczny to zjawisko znane z mechaniki płynów. Najłatwiej zobaczyć je w zlewie właśnie, gdy strumień wody uderza o powierzchnię. Woda najpierw rozlewa się cienką, szybką warstwą, w pewnym momencie zwalnia, staje się głębsza i bardziej wzburzona. Granica między tymi dwoma stanami to właśnie skok hydrauliczny i to zachodzi na Wenus.
1: No, skok hydrauliczny.
0: Skok hydrauliczny na Wenus i w zlewie, nie? Mówi się, że kobiety są z Wenus. To coś tam pasuje do siebie chyba. No. Tak się na mnie
1: spojrzałaś. Żebyś za te żarciki na Marsie nie
0: właśnie
1: wylądował.
0: Właśnie spojrzałaś się tak na mnie. Że...
1: A wiesz, co ci na Wenus powiedzą?
0: A mogę się wycofać z tego, co powiedziałem?
1: A wiesz, co ci na Wenus powiedzą?
0: Dobra, ja już odwołuję wszystko, co powiedziałem.
1: 20 po 13.
0: Jesteście najlepsze. Mua.

0: To jest Czary Mary od Lady Gagi, czyli Abracadabra.
1: To jest taka magia, która często unosi się w powietrzu.
0: Właśnie, ja chciałem taki samolotowy podkład znaleźć i to mi wpadło. Może być?
1: Patrz. Może być.
0: To jest taki samolotowy podkład, nie?
1: No.
0: Bo my teraz do samolotu idziemy.
1: Taki odlot się szykuje.
0: Tak, tam
1: przy okazji takich numerów.
0: W samolocie u Budubu było?
1: No było. No było.
0: Opowiadaj, no mów.
1: Słuchajcie, niecodzienna sytuacja. Pokład samolotu lecącego z Panamy do Rosario.
0: No.
1: Pasażerami w klasie biznes wstrząsnęła do czerwoności ta informacja.
0: No co tam się wydarzyło?
1: Mężczyzna i kobieta.
0: Aha.
1: No i tutaj jakby finał jest prosty.
0: Tiru, riru, siaba, daba w samolocie.
1: No i argentyńska policja wkroczyła na miejsce, słuchaj.
0: Do kabiny? Gdzie oni w ogóle?
1: Zatrzymali mężczyznę i kobietę. Ale zatrzymali już na lądzie, jak już wylądowali. No i może i te wszystkie uniesienia to były, wiesz, naprawdę takie mega wysokie, ale lądowanie było bardzo twarde, bo na lotnisku czekała na mężczyznę żona z trójką dzieci.
0: Boże!
1: No.
0: No to rzeczywiście twarde lądowanie. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
9: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze

0: Wejdź na fabrykaczokolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Lordzie, witamy na salonach.
12: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
11: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
13: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Reklama. W wiadomościach z Poznania w radiu Vox FM na 107,4 wracamy do niedzielnego wypadku na torze żużlowym. Natalia Krystek, zapraszam. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym poważnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
17: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg, obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji, na dzisiaj ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
16: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
17: To wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band dmuchanych, także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
16: Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Będzie drożej na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Zamiast 340 za pobyt trzeba będzie zapłacić 450 zł. Miasto tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania placówki oraz problemami z odzyskiwaniem należności od osób, które tam trafiają.
18: W roku 2025 takich rachunków z Izby Wytrzeźwień nieopłaconych w dniu wyjścia otrzymaliśmy 4851. W tej chwili prowadzimy działania na kwotę 7,5 miliona zł. Oczywiście to nie jest z jednego roku, tylko z kilku lat do zwrotu.
16: Powiedział nam Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Tylko w ubiegłym roku urzędnicy wysłali blisko 2000 upomnień do dłużników. Jak podkreślają, skuteczne odzyskiwanie pieniędzy jest trudne.
18: W dużej mierze te rachunki nieopłacone, które otrzymujemy, to są od osób, które są w kryzysie bezdomności, czyli one nie mają adresu, no i też trafiają się cudzoziemcy. I tutaj te nasze działania są zdecydowanie ograniczone.
16: Nowa stawka byłaby niższa od maksymalnej kwoty dopuszczonej przez Ministerstwo Zdrowia. Decyzje w sprawie podwyżki podejmą miejscy radni.
19: Sponsorem programu jest autokasacja Przybychowo.
16: chmury na zmianę ze słońcem. Tak jest dzisiaj w Poznaniu i tak pozostanie do końca dnia, ale niestety chyba jednak z przewagą tych pierwszych. Do 15 stopni na termometrach. Wiatr dość silny cały czas. On się będzie uspokajał do wieczora, ale bardzo słaby to nie będzie wcale. Jeżeli chodzi o deszcz, no to on powróci nad ranem. Ciśnienie mamy niskie. Teraz zaglądam na ulicę Poznania. Tutaj utrudnienia na Witosa przed Rondem Obornickim, na Serafitek, na Alei Solidarności, a po 15 będą także utrudnienia na Szczepankowie. W tych wszystkich miejscach pracują drogowcy. Pozdrawiamy ich serdecznie.
19: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.com

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, że się nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów
14: procent. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś.

0: Jajka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: 107,4.
2: Vox FM. Vox FM Poznań.
4: Kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Litewkę, nie trafi do aresztu. Sąd odrzucił zażalanie prokuratury. O 2 tygodnie chcą przedłużyć program Ceny Paliw Niżej. Dziś w Sejmie głosowanie w tej sprawie. Za nimi polski i matematyka, a jutro sprawdzian z języka obcego. Ósmoklasiści piszą egzaminy.
5: 14 na zegarze i Małgorzata Łukowska w studiu, która zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
4: Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z nami pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry, gdzie poprzednia władza dała mu azyl, i wyjechał do USA. Wniosek o jego ekstradycję do Polski zapowiada już rząd.
6: To jest ryzykowny ruch, wniosek o ekstradycję. Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy może on liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
4: Tłumaczy Lewandowski, który uważa, że wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem, ale polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
7: Ja sobie nie wyobrażam, żeby do ekstradycji nie doszło, dlatego że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
4: Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu, a ten uzyskał na Węgrzech. Przypomnę jeszcze, że polska prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalania prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu, mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
8: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
4: Kierowcy grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód. Ceny paliw idą w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy, a litr diesla 6 zł i 84 grosze. Program Ceny Paliw Niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy jest perspektywa na jego przedłużenie.
9: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost: program będzie przedłużony.
10: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
9: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
10: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
9: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
4: A miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z matematyką.
11: Obstałem około 50%.
12: Nie bardzo dobrze.
13: Było lepiej niż na polskim.
14: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
13: Nie wiem.
11: No średnio.
4: A już jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała angielski.
5: A czy na tej matematyce to był test ABC?
4: Tak.
5: Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to trzeba wybierać B.
4: Albo 1, 2, 3, 4 na matematyce, to wtedy 2.
5: Dowiem się za chwilę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę najbliższej nocy, to deszczowo w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Białymstoku i Zakopanem, a na pozostałym obszarze raczej sucho, ale uwaga, bo temperatury średnie, powiedziałbym. 6 stopni termometry pokażą w Rzeszowie, 7 w Koszalinie. Taka ciekawostka, 4, 3 na przeważającym obszarze. Jutro bez rewelacji. Powrót deszczu w ogóle padać ma przez kilka najbliższych dni. Tak się nie mogliśmy doczekać deszczu, to proszę bardzo, mamy. I w sumie bardzo dobrze, bo będzie zielono. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek dzisiaj.

0: Wszystkiego dobrego życzymy wszystkim pielęgniarkom, a wiemy, że nas słuchają.
1: To jest Dzień z Vox FM.
0: Chcę wam powiedzieć tak, my was naprawdę doceniamy, robicie super robotę i w ogóle. Sean Baker, hi, hello, Hadrex Golden, to już wtorkowe popołudnie. No to dzień dobry.
1: Hey!

Hunter X i oczywiście Golden, 11 minut, mamy po godzinie 14, no to dzień dobry, raz jeszcze we wtorek. Wtorki mają to do siebie, że już są sympatyczniejsze niż poniedziałki, ale jeszcze nie są piątkiem. Taki czas oczekiwania, podobno to jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy się tak naprawdę pracuje. No w poniedziałki nie pracujemy, bo po weekendzie no to gdzie? No we wtorki pracujemy, w środę no w środku tygodnia, to już prawie weekend, mówi się w pół do piątku, czwartek przed piątkiem kompletnie bez sensu, w piątek to w ogóle, tylko człowiek jest ciałem w pracy, duchem to już na weekendzie. Sami widzicie, dzisiaj trzeba trochę popracować. Dzisiaj jest dzień pielęgniarek, to są panie i panowie, którzy po prostu, co tu dużo mówić, no ciężko pracują, żeby nam było lepiej, jednym słowem pomagają, po prostu pomagają, a ponieważ mamy wtorek, a jak wiecie w programie to jest dzień wtorek, to jest tak zwany dyskusyjny wtorek, otwieram dyskusję i zapraszam do kulturalnej dyskusji, 609 2x8 69, komu ostatnio pomogliście, albo kto wam pomógł, dzisiaj możecie się pochwalić, albo podziękować na przykład za pomoc, albo wręcz przeciwnie, bo czasami taka pomoc to wiecie, no nie do końca, jest taka jaka być powinna. 609 2x8 69, zapraszam oczywiście do dyskusji. Dzisiaj w programie to jest dzień masa niespodzianek, bo będą także niespodzianki muzyczne. Premierka nas czeka, ale wcześniej coś, co znacie.

Lubię ten kawałek po prostu, a już jak po południu go słyszę, to jest w ogóle super. Komu ostatnio pomogliście? Kto wam pomógł dzisiaj tak o pomocy? Bo to dzień pielęgniarki, wiadomo, że pomagają sobie nawzajem. No i innym, prawda? Nie, żartowałem. Pozdrawiamy, wiecie, że ja żartuję tak tylko

Go słyszę, to jest w ogóle super. Komu ostatnio pomogliście? Kto wam pomógł dzisiaj tak o pomocy? Bo to dzień pielęgniarki, wiadomo, że pomagają sobie nawzajem. No i innym, prawda? Nie, żartowałem. Pozdrawiamy, wiecie, że ja żartuję tak tylko

Dzisiaj maturzyści mierzyli się z matematyką i to jest taki dobry przykład na to, że w pewnych sytuacjach po prostu nie da się pomóc. Nie da się nic zrobić. Robiliśmy, co mogliśmy. Bad Boys Blue, You're a Woman, Brave i Gone. To już za chwilę.

0: Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: 14:30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
3: Ta decyzja nie otwiera możliwości do adopcji, stwierdził dziś premier Donald Tusk. Chodzi o transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Premier zaapelował też do ministra spraw wewnętrznych i administracji o jak najszybsze ustalenie treści tego rozporządzenia. Dodał też, że w tej kwestii Polska przez wiele lat nie zdawała egzaminów. Zniszczono gniazdo bielika niedaleko Poddębic. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
4: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
3: Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Okolica była specjalnie chroniona, a leśnicy ograniczali nawet pracę w pobliżu, żeby ptakom zapewnić spokój.
4: Na miejscu odnaleziono resztki piskląt w wieku około 4 tygodni. Ślady wskazują, że do zdarzenia mogło dojść co najmniej kilka dni wcześniej. Leśnicy niezwłocznie zgłosili sprawę policji.
3: Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia. Polski do Czech, pieszo przez Kładkę. Wkrótce otwarcie obiektu na Olzie, który połączy nasze Pogwizdów z czeskimi Łąkami. Metalowa kładka ma długość 69 metrów, a jej budowa kosztowała 2 miliony euro. Wcześniej Pogwizdów z Łąkami łączyła drewniana przeprawa. Została jednak zniszczona w latach 50. podczas przyboru wody na Olzie.
2: Z tą Olzą to same problemy. Za Olziem zresztą też. Kombi Avignon, Andy Dusty Harris, za chwilkę z Okaria, 27 minut. I mamy 15 we wtorek.

0: Andy Dusty, oczywiście Harris, no z tych Harrisów, to jest nasz Harris, nie oddamy nikomu, to jest Zokaria. 21 minut, mamy do godziny 15, SMS od was, ósmoklasiści, nie maturzyści, ja powiedziałem maturzyści, ale prędzej czy później będą maturzystami, więc się w sumie niewiele pomyliłem. Podobno dzisiaj po matematyce istny dramat, większość niezadowolona, co dopiero będzie w przyszłości, a jeszcze jutro języki obce. A tak sobie wyobraziłem teraz, że co by to było, gdyby trzeba było zdawać tę matematykę w języku obcym do tego. Dzięki, nie ma za co.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia.

0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS zaburzeniach

0: Męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Lugoniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fa.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mdwesołek.pl.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl.

0: Kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.
2: Wtorek, 12 maja i wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie. Na uczniów czeka łącznie 10 tysięcy miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Na złożenie wniosków absolwenci podstawówek mają czas do 29 maja do godziny 15. Maksymalnie do wskazania po 3 szkoły z miasta i powiatu. Remont palmiarni coraz bliżej. Miasto dostało 5 ofert na jego wykonanie. Jedna mieści się w budżecie.
3: Chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została zrealizowana najpóźniej do 2030 roku.
2: Zapewniał nas Konrad Zaradny z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Termin rozpoczęcia prac poznamy po wyborze oferty i podpisaniu umowy. Milion złotych na ogródki działkowe w Poznaniu. Kolejne RODy otrzymają dofinansowania od miasta na inwestycje. Każdy z ogrodów może wnioskować o 200 tysięcy złotych. Wymagany jest także wkład własny. Potrzeby są duże, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
4: Mamy możliwość modernizacji sieci energetycznych, budowa, wsparcie w zakresie domów działkowca, infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie, które mają poprawić warunki do wypoczynku i rekreacji.
2: Jednym z ogródków, które dostały dofinansowanie, jest ROD Armii Wojska Polskiego. Konieczna jest tam naprawa wodociągów, kosztująca około 800 tysięcy złotych.
5: One są przerdzewiałe, no i zaczyna woda wypływać na górę. W tym roku były dwie awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej i jakieś 30 parę pęknięć.
2: Mówi Zbigniew Konkol, prezes ROD II Armii Wojska Polskiego. Wnioski o dofinansowanie złożyły 24 ogrody, 7 z nich otrzymało dotacje. Kejtry małe i duże będą w centrum uwagi na Cytadeli. Zbliża się kejtrówka, podczas której będzie można podziwiać zawody latających psów, ale i też dużo dowiedzieć się o czworonogach. Estera Walewska wraz z Rivią będą startować w zawodach dog frisbee.
6: W takich konkurencjach techniczno-dystansowych. Bardzo często jest tak, że ocenia się też taki wizualny aspekt na przykład występu we freestylu. Psy odbijają się na przykład od naszego ciała.
2: Kejtrówka będzie też okazją do zapoznania się z psami ze schroniska. To już w najbliższy weekend. Na Cytadeli.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
2: Dzisiaj, drodzy kierowcy, szczególna ostrożność wskazana na Witosa przed rondem obornickim, na Serafitek, na Alei Solidarności i na Szczepankowie w rejonie posesji numer 215. W tych miejscach pracują drogowcy, przy czym na Szczepankowie dopiero po 15 się utrudnienia zaczną. Równiarka pracuje na Piątkowie i Kiekszu, tam także bądźcie ostrożni. Dzisiaj do 15 stopni na termometrach, dzień pochmurny z dość porywistym wiatrem i niewykluczonymi mrzawkami.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Pimi, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
2: To pomysł.
1: Pomysł?
2: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
1: Ale jak?
2: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/pbo do 29 maja. Może pani też spróbuje?
1: Oczywiście.
3: Zmieniajmy razem Poznań.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
11: 7 i 4. Poznań.
12: Trzecie podejście w sprawie kryptowalut. Posłowie debatują nad 4 projektami. Wstrzymany ruch pociągów na trasie z Leszna do Wschowej. To po zderzeniu drezyny z osobówką. Krótki wypoczynek w kraju, najchętniej w stolicy. Warszawa wygrywa w ogólnopolskim rankingu.
13: 15 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie przynosi do studia już teraz Małgorzata Łukowska.
12: Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po 2 wetach prezydenta rząd po raz 3 złożył projekt ustawy w tej sprawie. Ale jest też projekt prezydencki i 2 poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest też tam nasz reporter Michał Rawa.
14: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te 4 projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
15: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
14: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
12: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja zwłok 6-latka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
16: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
12: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do wyjazdu. 6-letni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa. Na przejeździe kolejowym w

0: Krzyżewicach na ulicy Lotniczej kierowca osobówki zderzył się z drezyną, mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie.
1: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
0: Drezyną jechało w sumie 6 osób, kierowca osobówki trafił do szpitala. Warszawa, najpopularniejszym w Polsce kierunkiem na krótki wyjazd. W zeszłym roku stolicę odwiedziło ponad 5,5 miliona osób. Turyści wybierają Warszawę m.in. ze względu na ofertę kulinarną i możliwość krótkich wyjazdów także za miasto, mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: Jest to spektakularny wzrost liczby noclegów w porównaniu do ubiegłego roku, ponad 8,7 miliona. W zeszłym roku mieliśmy to nieco ponad 8 milionów.
0: Coraz większy ruch widać też na lotnisku Chopina, które w ubiegłym roku obsłużyło ponad 24 miliony pasażerów. Ruszyły zapisy na tegoroczny Poland Business Run. Chętni mogą zgłaszać swoje 5-osobowe drużyny, które 5 i 6 września wystartują w sztafecie na krakowskich Błoniach, mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti.
3: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę. Także jak Państwo nie chcą biegać albo nie mogą biegać, przejdźcie z nami. Są różne te możliwości pomagania. Po prostu bądźcie z nami.
0: Zapisy potrwają do 10 czerwca. Pieniądze z pakietów startowych będą przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii.
4: Bardzo dziękujemy z Małgorzatą. Słyszymy się za niespełna pół godziny. Tak, do zobaczenia, do usłyszenia, bo nie wiem, czy było słychać. Ale proszę Państwa, my zaglądamy w mapy pogodowe, a tam deszcz i jeszcze raz deszcz, bo jutro powtóreczka będzie padało wszędzie. Proszę się szykować, bo i w czwartek deszcz, i w piątek deszcz, i w sobotę deszcz, i w niedzielę deszcz, i w poniedziałek deszcz, aż do wtorku. Najbliższej nocy deszczyk popada w Białymstoku, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Koszalinie i Szczecinie i tylko tam. Ale uwaga, bo zimno, od 6-7 stopni, tyle w Koszalinie i Rzeszowie po dwóch krańcach Polski, a poza tym 4-3 na plusie, no więcej nie będzie. 4 minutki mamy po godzinie 15. Z Kolim już za chwilkę w studiu Radia Box FM. Spotykamy się nie bez okazji, bo okazja jest. 12 maja, premiera. Z Kolim naszykował nowość i za chwilę sam o niej opowie. Macie pytanie do Króla Altino? Numer znacie, 609-869-869. Jeśli chcecie o coś zapytać, to pytajcie śmiało. Obiecuję przekazać pytanie. A dlaczego nie? Ace of Base już gramy z Kolim za chwilę.

0: Jak to mawiał klasyk? Od tej piosenki wszystko się zaczęło. Oczywiście z Colim wyglądasz idealnie, jak to się mówi, na gwiazdy. Trzeba czekać i czekamy. Za chwilkę z Colim w naszym studiu. A spotykamy się nie przez przypadek, bo z Colim coś będzie dla was już za chwilkę miał, proszę państwa. A najfajniejsze niespodzianki to niespodzianki, na które się czeka i które są niespodziankami do końca. Zwłaszcza jeżeli chodzi o niespodzianki muzyczne. Takie uwielbiamy najbardziej. No to bądźcie z nami koniecznie. Gdybyście mieli pytania do Colima, chcielibyście go zapytać, a nie macie okazji, to już macie. 609-869-869. W granicach rozsądku tylko poproszę te pytania. Tutaj tak się uśmiecham, bo podglądam wasze SMS-y i niektóre nie nadają się do cytowania, nawet poza anteną. 609-869-869. Dawajcie znać koniecznie, o co chcielibyście z Colima zapytać. Przekażemy, zapytamy się, dowiecie. Proszę państwa, dzisiaj jest ten Dzień Pielęgniarek. To bardzo fajnie. Wszystkim pielęgniarkom raz jeszcze życzymy wszystkiego dobrego. Pielęgniarkom to się w ogóle życzy wszystkiego dobrego, tak na wszelki wypadek. Lepiej nie mieć do czynienia, tego życzę, ale jak już by człowiek miał do czynienia, to lepiej, prawda, żyć w zgodzie. Tak się zdarza. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Limeryków, a więc krótkich, żartobliwych utworów, czyli takich utworów, że hej, hej, hej, hej NBA.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Jak to połączyć z pielęgniarką? No przychodzi mi do głowy pewien rym, ale wolę nie mówić. Spalnie.

0: Czy rozum, że Alcory, oczywiście Vox FM, 17,5 minuty po godzinie 15. Jeśli myślicie, że macie zwariowane południe, to co on ma powiedzieć? Pojawił się w studiu z Kolim, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, witam dziewczyny, chłopaki, z Kolim z tej strony.
0: Zastanawialiśmy się ze słuchaczami, co robiłeś i pojawiła się propozycja, że się spóźniłeś, potankowałeś.
1: Kurczę, wiesz co, tak, tankowałem w każdej formie tego słowa i samochód i ja troszkę się napiłem, oczywiście nie żadnych wyskokowych napoi, chociaż lubię w ciągu dnia se strzelić, ale żeby być już teraz absolutnie szczerym z państwem. Wiesz co, racuchy robiłem z babcią i tak...
0: Z jabłkami?
1: Z jabłkami i właśnie tak, wiesz, jeszcze szybki prysznic, żeby nie walić tymi olejami. Dzisiaj byłem kucharzem przez chwilę.
0: Stąd wynika nasza obopólna sympatia, bo prawdziwe racuchy tylko z jabłkami. Z Kolim przychodzi z niespodzianką oczywiście muzyczną, ale o niej więcej za chwilę, dlatego że słuchacze zadają pytania. Takie najlepsze wybrałem Zuzia na przykład. Pytanie do Skolima od Zuzi. Tak. Gdyby miał powiedzieć, jaki dotychczas najfajniejszy duet, w którym duecie najlepiej się współpracowało?
1: Kurczę, chyba z eurowizyjną artystką.
0: Którą?
1: No właśnie zastanawiam się, czy Kleo, czy Blanka. Czy Justyna, ciężko powiedzieć. Dobry, wszystkie jest. Są fajne na pewien sposób.
0: Diplomata. Czy będą jakieś kolejne duety, to na razie pytanie pomijamy, a powiem wam za chwilkę dlaczego. Artur w zasadzie z Piaseczna z propozycją. Z Kolim, czy nie potrzebujesz prywatnego kierowcy? Mam tylko 13 kategorii i pisze się w ciemno.

0: Kleoro.
1: No właśnie zastanawiam się, czy Kleo, czy Blanka, czy Justyna, ciężko powiedzieć, dobry wszystkie jest. Są fajne na pewien sposób.
0: Diplomata. Czy będą jakieś kolejne duety, to na razie pytanie pomijamy, a powiem wam za chwilkę dlaczego. Artur w zasadzie z Piaseczna z propozycją. Z kolei, czy nie potrzebujesz prywatnego kierowcy, mam tylko 13 kategorii i pisze się w ciemno.

0: Patryk Jerzak, Weldobosiewicz, Welson super jeździ.
1: Jak słyszycie, a nie widzicie, znaczy, że jedzie z Kolim. Tak mniej więcej to wygląda. Siemanko, a ja mam takie pytanie, po ile diesel?
0: Już chyba, nie wiem, 6,30 spada paliwo.
1: Spada,
0: myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby było coraz niżej. Daj Boże, żeby wróciły takie te ceny sprzed 2 miesięcy.
1: Myślałem, że powiesz, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby było za darmo paliwo za chwilę.
0: No,
1: a kto wie?
0: Nawet chyba w tych krajach Ameryki Południowej, w Emiratach Arabskich, jakieś tam symboliczne grosze, ale zawsze to kosztuje. Chociaż słyszałem, że mniej niż woda są takie państwa.
1: Panie Skolimie, ostatnie pytanie od słuchaczy. Panie Skolimie, ile miał pan dziewczyn?
0: Ile miał pan dziewczyn? Boże kochany, wiesz co? Kurczę.
1: Nie mam...
0: Ciężko powiedzieć, jak dzisiaj relacje z kimś, jak kogo... Słuchaj, moja prababcia z pradziadkiem na Podlasiu już 70 lat razem byli. Znali się jak łyse konie, pradziadek Zygmunt 104 lata. To można powiedzieć, że on ją miała, ona jego. A dzisiaj te relacje ludzi, jak przyglądam się, trochę są jak zupka chińska. Mm-hmm. Takie instant i wiesz... Nie wiadomo, czy my się w pełni oddajemy, czy my posiadamy ludzi. Ciężko to się zdefiniować.
1: Konrad, przechodzimy do muzyki, bo o tym uwielbiamy rozmawiać. No właśnie chciałem ciebie zapytać, bo ty już jesteś dobrze naoliwioną maszyną taką, wiesz, to już korporacja prawie się z tego zaczyna powoli robić. Jest jeszcze radość zrobienia muzyki?
0: Ogromna, największa.
1: Czyli to jest cały czas numer jeden.
0: To jest to, co uwielbiam, to jest to, co lubię, to jest to, co nie mogę spać przez to. To jest to, co wywołuje we mnie wielkie emocje, dziecięcą radość i tak bardzo o tym marzyłem. Boże kochany, nawet żeby do waszego radia te 7-10 lat temu, żeby tu się dostać, żeby posiedzieć, porozmawiać z tobą. Okrutnie, to jest przepiękna rzecz. Mam najpiękniejszy, nie powiem zawód, tylko styl życia. Daję radość ludziom, ludzie dają mi, czy to jest zachodniopomorskie województwo, czy Śląsk, czy Mazowsze, czy Podlasie. Cudownych ludzi mam ze sobą, miliony.
1: A słuchaj, czy ty masz jeszcze tremę? Na przykład za chwilę premiera. Masz jakąś tremę?
0: Wiesz co, mam. Dzisiaj przed premierą, za każdym razem przy utworze mam tremę, stresuję się troszeczkę. To jest taka pozytywna trema, bo wiem, że będzie dobrze. Natomiast tak, i przed takimi koncertami typu narodowy, albo wiesz co, jak zmieniam profil koncertów, no bo gram hale, centra kultury, domy kultury, mhm. I na przykład gram klub, a potem wchodzą te plenery i jak gram, na przykład zaczyna się ten okres jesienny, że wracam do domów kultury, to przed pierwszym domem kultury mam bardzo duży stres. Potem, jak zaczynają się te plenery, to pierwsze te plenerowe koncerty są dla mnie takim jakby wejściem w nieznane, chociaż bardzo dobrze to znam. A na kluby, to wiesz, kluby to wybaczają bardzo dużo. Nie stresuję się, bawię się tam jest już tak ciemno, że wszystko się dzieje.
1: Ale to wiesz, w klubie nie możesz powiedzieć, że co nie dośpiewam, to wyglądam, jak mało widać.
0: No tak, na dobrą sprawę tak, aczkolwiek pozytywny taki stresik jest.
1: Konrad, wiesz co, bo pytanie jest takie, kiedy byłeś ostatnio, a ty wolisz, swoją drogą, wolisz te duże koncerty, czy taki malutki, wiesz, jakiś taki malutki evencik?
0: O kurczę, to dobre pytanie teraz zadałeś. Na pewien sposób lubię każdy koncert. Dla mnie ważne jest, żeby było super nagłośnienie, żeby ludzie mieli ucztę muzyczną. Mhm. Nie lubię takich półśrodków i takiego, że jakoś to będzie. Polacy i ci nasi ludzie zasługują na to, że czy to mała miejscowość, żeby mieć... Powiedziałbym, że nagłośnienie tak jak na narodowym.
1: Szacunek.
0: Tu bym złego słowa użył, ale żeby każdy koncert był jak narodowy. Tak jak robimy ten roztańczony, jak są, wiesz, Arena, Szczecin czy mhm. tego typu rzeczy, to ci ludzie w małych miejscowościach, czy to są... Chciałbym, żeby każdy koncert, może nie miejsce, ale formę, żeby miał taką, żeby była zabawa na najwyższym poziomie.
1: Piękne. Proszę Państwa, z nowością przychodzi Skolim do studia, bo mówi już sam o tym, że premiera. Czy Ty zamierzasz, na weselu się mówi, obtańczyć, a tutaj obśpiewać wszystkie piosenkarki, które były na Eurowizji? Wiesz, do czego piję? Ale piję do tego, Skolim, czy ta Eurowizja gdzieś tobie, czy to nie jest jakiś Twój cel?
0: Nie
1: chciałbyś?
0: Kiedyś miałem taką fantazję przez sekundę. No ale spójrzmy prawdzie w oczy. Gdyby na Eurowizji była taka temperatura, daj mi jedno słowo, czy wyglądasz idealnie, czy nawet Kiss Me Baby, no to wszyscy by to powtarzali i uważam, że w pierwszej trójce pełni świadomie, nie jestem dziwakiem, nie jestem żadnym świrem, nie żyję na dramach, nie żyję na rozwodach, nie żyję na kłótniach, jestem znany tylko z muzyki i uważam, że dzisiaj jak się kąpałem, jak szybki prysznic strzelałem po tych racuchach, to mówię sobie tak, patrzę na te wszystkie gwiazdy, ktoś żyje na psach, ktoś żyje na jakichś akcjach, ktoś na jakichś tego typu, nie robię żadnych dram, zaskakuję ludzi muzyką,

0: jakimiś takimi około muzycznymi tematami, drodzy Państwo, jak słuchacie, to tak się zwierzam teraz i powiem Ci, że zrobiłbym robotę na tej Eurowizji i to potraktowałbym to jak taki koncert, nie wiem, w jakimś powiatowym mieście typu Siedlce czy Suwałki czy Żyrardów, ale do czego zmierzam? Jest to taki festiwal dziwactwa, jest to tak przerost formy nad treścią, oni są...
1: Ale jakbyś dostał propozycję, mówisz tak?
0: Tak, gdybym dostał propozycję, to na pewno bym zrobił to najlepiej jak potrafię. Natomiast wszyscy ci polscy, ja pamiętam, ostatnio z Blanką rozmawiałem. Przecież na nią się taki hejt wylał. No dziewczyna zrobiła rozrywkową piosenkę, te solo. Fajny numer, ciekawy, prosty, taneczny. Boże, ludzie chcieli takich udziwnień od niej, żądali. Pamiętam, jak koledzy i koleżanki artyści, że ona nie zasługuje na to, że śpiewa tak czy siak. No.
1: Słuchaj, ja tutaj pokazuję time, dlatego że musimy zagrać, bo tu wszyscy na to czekamy.
0: Okay.
1: Zapowiadaj, co to przed nami.
0: Justyna Steczkowska, legenda, artystka przez wielkie A. Jeśli zastanawiacie się, z kim wokalista muzyki tanecznej mógłby robić wspólne numery, to na pewno Justyna by była na ostatnim miejscu, ale patrząc na otwartość muzyczną piosenkarza, jakim jest Skolim, na to, jak się cieszy życiem i dziękuję Państwu za to, że jak zawsze tu mówię, 26 złotych płyt, 16 platyn, 4 diamenty, tyle co pewnie 4 największe zespoły polskie. Ta otwartość muzyczna i ta radość muzyczna i to, że Państwo mnie zbudowali, ukierunkowała mnie na to, że mam możliwość zrobić duet z taką artystką.
1: On jest naprawdę dumny. On jest dumny, tego nie widać. Niesamowite. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, Mama Sita, Justyna Steczkowska i Skolim. Zapowiem to krótko. Skolim śpiewa po angielsku.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: A jak? Dokładnie tak. Premierowo w Vox FM. Mama Sita.

0: I jeszcze apel do kierowców, ściągnijcie nogę z gazu, do końca dnia będzie padać, więc warto zwolnić i uważać, by nie ochlapać pieszych wodą z kałuży, bo kiedy dojdzie już do sytuacji, że kierujący zniszczy nam ubranie, możemy domagać się swoich praw, wyjaśnia Marcin Sawicki z Mazowieckiej Policji.
1: Musimy wiedzieć o tym, że pieszy, ochlapany pieszy...

0: Aaron Chupa z siostrą, ale mniejszą, młodszą siostrą. Little Sister Living in my living room. Lama in my living room, czyli lama w salonie gościnnym. No różne rzeczy się zdarzają, niektórzy mają sofę, niektórzy mają lamę. 20 minut zostało nam do godziny 16. A propos wizyty z Kolima, 609-2x8-69. Zazdroszczę wam, że Skolim był u was w studiu. Spędziłem całe dzieciństwo w okolicy Góraszki, skąd pochodzi Skolim. Pozdrawiam Macie. Maciek. Wiemy, Skolim nam o tobie mówił. Alan Walker, Funks, Antoine Clamaran Gold już za chwilę.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas.

0: Teraz wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.com.pl.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
11: Reklama.

0: O postępach i zabezpieczonych śladach mówi prokurator Michał Bieńkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach, która prowadzi tę sprawę.
1: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto.
0: Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
1: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
0: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, do Włoch i do Szwajcarii. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym poważnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, ale stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.

0: Które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
1: Dyrektor Startu Gniezno zapewnia też, że podczas ferialnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
0: To wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band dmuchanych. Także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
1: Które prowadzą śledztwo w sprawie wypadku. Służby badają dokumenty, ale na razie nie znalazły nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Znikają pierwsze beczki z chemikaliami, które przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Ruszył wywóz pojemników z Rogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce, informuje Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
2: To są odpady niebezpieczne, one nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. Kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie podszepty od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
1: Z 10 tysięcy ton odpadów na razie znikną 4 tysiące, mówi mieszkanka Rogowca.
3: Częściowo wiadomo, że od razu są koszty. No cieszymy się, bo to jest duże utrudnienie u nas.
1: Usunięcie całego składowiska potrwa latami i może pochłonąć około 700 milionów złotych. Zamiast zakuwać, imprezują. Juwenalia pełną parą ruszyły właśnie w Bydgoszczy. Na uczelniach nie ma zajęć, są za to przeróżne imprezy. Na przykład na Politechnice trwają zawody sportowe.
4: Zawodnicy gotowi. I poszli.
5: Chcę sobie zrobić dzisiaj challenge. Co dzień nie biegam.
6: Ktoś cię namówił.
5: Wczoraj na juwenaliach do mnie podeszły dziewczyny i spytały się, ej, będziesz biegać? To powiedziałam, a czemu nie?
7: Pierwsza juwenalia, jestem troszkę zestresowana, ale myślę, że będzie fajnie.
6: Ale czym?
7: Samym biegiem najbardziej.
8: Wiecznie się coś dzieje. Jeszcze jesteśmy w przygotowaniu też do śniadania z panem rektorem naszym szanownym. No.
6: Co wyląduje na stole u rektora?
8: Ja słyszałam tylko jakieś jajecznicy na masełku, więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie.
6: No. Niepowtarzalna okazja.
8: No przecież.
1: Ze studentami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski, a juwenalia w Bydgoszczy potrwają do soboty. Ode mnie to już wszystko. Za pół godziny wiadomości przedstawi Katarzyna Pilewska.
9: A żegnała się Małgorzata Łukowska, do usłyszenia jutro, 4,5 minuty po godzinie 16 mamy dziś, a po dziś będzie noc dzisiejsza. Proszę Państwa, tej nocy deszcze już tylko z mieszkańcami Białegostoku, Koszalina, Poznania, Wrocławia, Opola oraz Szczecina. Na termometrach minusy, ale tylko w Zakopanem. Minus 2, 6 w Rzeszowie, 7 w Koszalinie, 4, 3 na przeważającym obszarze. Proszę się ciepło ubierać, jutro zresztą również, bo deszcz dołącza do mieszkańców dosłownie całej Polski. Na termometrach jutro nie więcej niż 13 stopni. To jest maks. Maks! I to środa, jeszcze przed piątkiem. Trzeba czekać co najmniej na wyższe temperatury i na zaprzestanie deszczu do najbliższego wtorku. No chyba, że prognozy się zmienią, a mają to do siebie. Dzień dobry raz jeszcze. We wtorkowe popołudnie za chwilę sprawdzamy, czy ten wtorek u was na tak, czy na nie, ale wcześniej muzyka, Groove Coverage, God is a Girl, Shouse Cup Sport za chwilkę. Remember.

Shawzy Cup Sport, Only You, Fox FM, 11 minut i mamy już 11 minut po godzinie 16. Mamy, proszę Państwa, popołudnie w tak zwanej kluczowej fazie, powiedziałbym nawet w fazie schyłkowej, a to oznacza, że zbliżamy się do jakże sympatycznego, przyjemnego wieczoru. Jutro koniec egzaminów ósmoklasistów, żebym nie pomylił tym razem z maturzystami. Ósmoklasiści wczoraj Polski, dzisiaj matematyka. Nie wiem, co gorzej, bo i po polskim, i po matematyce było, oj nie, proszę Pana. Nie poszło, nie, to nie tak miało być, to nie takie rzeczy tam miały być, tu nam kazali liczyć, macie pojęcie, na matematyce. Jutro jeszcze język obcy i do domu. I później wyniki dopiero będą tak na początku lipca, a później trzeba będzie znowu iść dalej do szkoły. Jak to te dzieci mają teraz zawsze pod górkę? Dajcie

0: Jak poszło waszym dzieciakom, czy dobrze, czy niedobrze, bo Monika na przykład do mnie napisała w międzyczasie 6092x869. Co wy tak gadacie, że tym dzieciom nie poszło? Moje przyszło dzisiaj szczęśliwe, zadowolone, powiedziało, że super, gdyby nie ten Polski.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale spokojnie, to jutro będzie miało okazję się popisać w obcym.

0: Longi juniory, no bądź moją królową w każdym razie. I się właśnie wtedy pojawia Katarzyna Pilewska, nie wiedząc skąd. Wyskakuje nagle spod jakiegoś kamienia, no.
1: Tak, byłam pod kamieniem, ale już jestem.
0: Za chwilę wiadomości.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.
0: 16.30 na zegarze, jak już wiecie, Katarzyna Pilewska Studio Witamy, która zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM właśnie teraz.
1: Ciężarówka potrąciła 66-letnią kobietę. Została przetransportowana do szpitala z urazem ręki. Do zdarzenia doszło na rondzie lotników polskich na wrocławskim Psim Polu. Kierowca nie ustąpił jej pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, był trzeźwy. Szczegóły wypadku są wyjaśniane przez policję. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe. Do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwoje nauczycieli. Ich stan jest dobry. I jeszcze smutne wiadomości ze świata sztuki. Nie żyje Stanisława Celińska. Ceniona aktorka zmarła w wieku 79 lat. Artystka znana była m.in. z filmu Pieniądze to nie wszystko czy serialu Alternatywy 4. Użyczała też głosu w licznych filmach animowanych.
0: Cytując samą zainteresowaną, uśmiechnij się!

Ileniu Mieli, Golding Don't Want Your Love, czyli o tym, że nie chce miłości. Tak, każdy tak mówi. 609-2-8-6-9. Uwaga, patrzcie na to. Patryk napisał. Dzień na tak, dzień na nie. Wtorek na tak, dziewczyna mnie rzuciła. Rozumiecie coś z tego? Czy coś z tego? Co, jak? Co, ale to co?

0: Nie, ja, ale ja... www.voxfm.pl, kochaj albo rzucaj, Paweł Pawelec. On się zajmuje takimi historiami i zobaczymy, czy będzie dzień na tak, czy na nie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
12: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
13: Haniu, już gotowe.
14: Tak prędko? Na pewno wszystko?
13: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
15: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
16: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
1: Reklama.
17: 107,4.
1: Vox FM Poznań.
17: Vox FM Poznań.

0: FM. Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Pocieszę, że się nie obudzili.

0: Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Cappuccino, kafe latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
7: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21.

0: Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Reklama 107,4
7: Vox FM Poznań.
8: Obniżki cen paliw przedłużone na razie na 2 tygodnie. Jakich kosztów możemy spodziewać się jutro? Od tego zaczniemy. Za chwilę też decyzja premiera w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. A na koniec smutne wiadomości ze świata kultury. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska.
9: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Taniej za 95 i olej napędowy. Znamy maksymalne stawki za paliwa na jutro. Litr diesla ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 84 grosze, czyli o 9 groszy mniej niż dziś. Z kolei litr popularnej 95 będzie tańszy o 2 grosze. Jutro zapłacimy za niego nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że program ceny paliw niżej będzie przedłużony. Dotychczasowe obowiązywanie programu kończy się w piątek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest jednak niestabilna, co odbije się na cenach w hurcie. Decyzja rządu w tej kwestii w najbliższych godzinach.
10: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
8: Zapowiada minister Miłosz Motyka. Program na razie będzie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie.
10: Na 2 tygodnie ten program przedłużamy do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach. Program będzie utrzymywany.
8: Koszt miesięcznego funkcjonowania programu to, jak wylicza minister, 1 600 000 zł. Do tej pory Polacy mieli zaoszczędzić dzięki temu 3 miliardy złotych. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. To pokłosie m.in. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru.
11: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia. Parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy, tam gdzie ustawy będą niezbędne, aby opisać konsekwencje tej decyzji.
8: Mówi szef rządu i zaznacza, że rozporządzenie nie otworzy możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
11: Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
8: Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osoby tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki. Trwa dochodzenie w sprawie nieprawidłowej opieki nad ptakami w jednej z papugarni na terenie Katowic. Na zlecenie prokuratora policjanci zabezpieczyli blisko 130 papug.

zaśpiewaliście tak swojej kobiecie? Nie musicie odpowiadać. 12 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach, a na 609-869-869 dajecie mi znać, że są miejsca, faktycznie są w Polsce miejsca, gdzie jeszcze tego deszczu nie ma. Na przykład Łowicz, tam jest sucho, w Toruniu też sucho, bez deszczu, proszę bardzo, więc jeżeli ktoś ma już przesyt deszczem, to trzeba się udać albo do Łowicza, albo do Torunia. Chyba że jeszcze jakieś miejsca w Polsce są, no to ewentualnie tam. Jakie, to możemy się przekonać, pisząc na 609-869-869, proszę bardzo, Gdańsk też sucho. Więc jednak jest pogoda w Polsce, chociaż jak patrzę na mapy meteorologiczne, te twierdzą, że nie do końca. Ale właśnie po to jesteście wy, żeby to wszystko zweryfikować. Za kilka chwil zagadka cioci Madzi. Co dzisiaj dla nas przygotowała, tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że dzisiaj trzeba będzie trochę pogłówkować.

0: Zagadka cioci Madzi. Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Mam nadzieję, że się stęskniliście. Przygotowałam dla was nową zagadkę. Uwaga, co dostajesz za darmo, a kosztuje, gdy chcesz to przedłużyć?
1: Można coś w ogóle dostać za darmo? To nawet nie wiedziałem. Jeżeli znacie poprawną odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, to śmiało 6098698669. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki. Czekam.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Enjoy, czuję ten vibe, czyli numer 16 naszej bestlisty. Warto wchodzić, warto głosować w oxfm.pl, zakładka bestlista. Przypominam też dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo, oto i ona.
1: Co dostajesz za darmo, a kosztuje, gdy chcesz to przedłużyć?
0: 609-869-869, pod ten numer można wysyłać swoje odpowiedzi i nagrywać głosówki, rzecz jasna.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Jest 17.30, czas na wiadomości.

0: Vox FM zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci.
2: Nie była to jego pierwsza przejażdżka jednośladem w podobnym stanie, ponieważ mężczyzna posiadał już na swoim koncie sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne.
1: Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Prowadzimy działania m.in. przeciwko TikTokowi, Mecie i X za brak ochrony dzieci, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaznaczyła, że to niewielkie koncerny technologiczne, ale Europa ustala własne zasady ochrony dzieci. W Danii trwa szczyt poświęcony sztucznej inteligencji i ochronie w internecie. Wśród zarzutów wobec platform są m.in. uzależniający design stron zachęcający dzieci do ciągłego przewijania treści czy brak weryfikacji wieku użytkowników. A na koniec jeszcze stolica, która coraz mocniej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu City Break. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego.
3: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
1: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Także popularnością cieszy się Zamek Królewski czy Muzeum Narodowe.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Na początek piłka ręczna. Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają dwumecz z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsce zajmowali nasi rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18:00, 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie. Sezon Polskiej Ligi Koszykówki wchodzi w decydującą fazę. W playoffach pozostało już tylko 8 drużyn. Najlepsza po sezonie zasadniczym Legia Warszawa podejmie u siebie MKS Dąbrowę Górniczą. Musimy patrzeć przed siebie, mówi Andrzej Pluta, obrońca Legii Warszawa, który został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego.
6: Myślę, że to jest nowe otwarcie. Oczywiście te wszystkie drużyny stoją na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek playoffy to zupełnie inna koszykówka.
1: Pierwszy mecz Legia zagrał siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Kasiu, jest zagadka.
1: Słucham.
0: Proszę o to i ona.
1: Dobrze.
7: Co dostajesz za darmo, a kosztuje, gdy chcesz to przedłużyć?
1: Co dostaję za darmo, a kosztuje, gdy chcę to przedłużyć?
0: Aha, no. Masz
1: abonament?
0: Jakieś pomysły?
1: Abonament.
0: Abonament, czy tak. Jakieś subskrypcje na przykład.
1: Na przykład, że za darmo, a potem mi zabierają pieniądze.
0: No właśnie, no te pieniądze to jest to... Złodzieje! Dobrze, zapiszmy. Abonament, subskrypcja, a rozwiązanie dzisiejszej zagadki Cioci Madzi już za kilka chwil. Bądźcie z nami.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: A jak ona brzmi? Może sobie przypomnijmy.
2: Co dostajesz za darmo, a kosztuje, gdy chcesz to przedłużyć?
1: I naprawdę różne, przeróżne odpowiedzi się pojawiają, jak na przykład chociażby...
3: Cześć, mam na imię Piotrek. Ja uważam, że to jest życie. Dostaje się go za darmo, a potem, jeżeli masz problemy ze zdrowiem, trzeba niestety za to płacić i w aptekach, i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie.
1: Okej, okay, życie, dobra, zapisuję to. Jest coś jeszcze?
4: Odpowiedź na zagadkę trzeciej Madzi to włosy. Pozdrawiam, Łukasz z Wrocławia.

0: włosy. Dobra, mamy życie i włosy.
1: Z tej strony Krzysztof. Odpowiadam na pytanie. Jest to umowa. A, przepraszam, gwarancja. Dziękuję.
0: Gwarancja, gwarancja. Ale to nie tylko takie odpowiedzi się pojawiają, bo widzę tutaj, że są to też paznokcie. Tak twierdzą i panowie, i panie, proszę bardzo, że faktycznie dostajemy je za darmo. Ale kobiety potrafią naprawdę zostawić dużo pieniędzy u kosmetyczki, żeby te paznokcie ładnie wyglądały. Poznajmy odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Poprawna odpowiedź to gwarancja na sprzęt.
0: Gwarancja, po prostu gwarancja. No jeżeli ktoś tak odpowiedział, a wiem, że takie odpowiedzi się pojawiają,

0: kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
7: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
8: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
9: Reklama. 107.4 Fox FM. Poznań. Poznań.

0: Efekt. Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super. Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lukówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
10: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu.

0: wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.com.pl.
5: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
6: Reklama.
7: 107.4 Vox FM, FM Poznań. Poznań.
8: W Sejmie debata o kryptowalutach. Od tego tematu zaczynamy. W wiadomościach też decyzja sądu w sprawie sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia. A na koniec jeszcze dobre informacje z Puszczy Solskiej. Posłuchajcie.
9: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Uwaga, na S17 na trasie Lublin-Warszawa zderzyły się dwie ciężarówki. Utrudnienia występują na jezdni w kierunku Warszawy, na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się lewym. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a utrudnienia mogą potrwać nawet do 20. Z jednej strony słowa o pokoju w domowej wojnie kryptowalutowej, z drugiej wzajemne oskarżenia o brak regulacji branży krypto. W Sejmie debata nad 4 projektami w sprawie kryptoaktywów. Swoje projekty przygotował rząd, prezydent oraz Polska 2050 i Konfederacja.
10: Przychodzę zaoferować wam pokój. Pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
11: Donald Tusk poczuł swoje polityczne złoto i próbuje przekonać wszystkich, że kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia.
12: Blisko 2 lata zajęło wam to, żeby napisać tę ustawę. Nie reagowaliście na żadne uwagi ze strony prezydenta, nie reagowaliście nawet na poprawki, które były wnoszone przez waszego koalicjanta, czyli Polskę 2050.
13: Pan minister, muszę powiedzieć, że obraża mnie i urzędników Ministerstwa Finansów. Sama ustawa była 2. ustawą, którą żeśmy się zajęli. Zajęliśmy się tym natychmiast.
8: Mówi Adam Gomała z Polski 2050, Sławomir Mencen z Konfederacji, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz wiceminister finansów Jurand Drob. Do Sejmu trafił też 5 projekt autorstwa PiSu, który zakłada całkowity zakaz kryptowalut w Polsce. Posłowie nie zajmą się nim jednak na tym posiedzeniu. Przypomnijmy, poprzednie 2 rządowe projekty regulujące branżę krypto zawetował prezydent. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer.
14: Piotr Zetr przyznał się do tego, iż miał świadomość posiadanego zakazu oraz tego, iż bezpośrednio przed zdarzeniem spożywał alkohol. Podejrzany został aresztowany na okres 3 miesięcy.
8: Informuje Daniel Bordowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Podejrzanemu grozi 20 lat więzienia. A teraz dobre wieści z Puszczy Solskiej. Po ogromnym pożarze dziś na miejscu pracuje już jedynie 20 strażaków. Dla porównania, jeszcze wczoraj było to 200 mundurowych. Na miejscu strażacy przeczesują dziś teren przy użyciu 2 dronów, 3 quadów, 2 samochodów rozpoznawczych i 2 pojazdów gaśniczych. A jak wyglądają te działania?
15: Prowadzimy działania dozorujące. Strażacy przesypują, przeczesują, nawet momentami przerzucają ten teren, przegrzebują, sprawdzają.
8: Mówił kapitan Mateusz Małyszek z Biłorajskiej Straży Pożarnej. Choć od rana w Puszczy Solskiej pada drobny deszcz, to zagrożenie nadal występuje.
15: Deszcz spadł, nawilżył tą ściółkę, jest zdecydowanie lepiej, ale to nie jest jeszcze taka wilgotność ściółki, kiedy można by było...

0: mówić o braku zagrożenia pożarowego lasu.
1: Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie przyczyn pożaru i tragicznego wypadku samolotu gaśniczego, w którym zginął pilot Andrzej Gawron. Jutro w Warszawie zaplanowano jego pogrzeb. Maj to miesiąc studenckiego święta. Juwenalia pełną parą ruszyły właśnie w Bydgoszczy. Studenci odebrali symboliczne klucze do miasta, na uczelniach nie ma zajęć, są imprezy. Na Politechnice ruszyły zawody sportowe.
2: Zawodnicy gotowi i poszli.
3: Chcę sobie zrobić dzisiaj challenge. Co dzień nie biegam.
4: Ktoś cię namówił.
3: Wczoraj na juwenaliach do mnie podeszły dziewczyny i spytały się, ej, będziesz biegać? To powiedziałam, a czemu nie?
5: Pierwsza juwenalia, jestem troszkę zestresowana, ale myślę, że będzie fajnie.
4: Ale czym?
5: Samym biegiem najbardziej.
6: Wiecznie się coś dzieje. Jeszcze jesteśmy w przygotowaniu też do śniadania z panem rektorem naszym szanownym.
4: No. Co wyląduje na stole u rektora?
6: Ja słyszałam tylko jakieś jajecznicy na masełku, więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie.
4: No. Niepowtarzalna okazja.
6: No przecież.
1: Ze studentami rozmawiał Dawid Olszewski. W Bydgoszczy juwenalia zorganizowały wspólnie wszystkie publiczne uczelnie.
7: Pamiętasz swoje juwenalia, Katarzyno?
1: Wiesz co, pamiętam. Cześć, pamiętam.
7: Cześć,
1: nie, no
7: okay.
1: Pamiętam, że była piękna pogoda.
7: Do godziny 19 jeszcze
1: na Podlasiu
7: pamiętałam.
1: Byłam, bawiliśmy się wybitnie dobrze.
7: Dobrze.
1: Wow.
7: A wow, było wow po prostu. Na Podlasiu dzisiaj chłodno, bo tylko 10 stopni, okolice 10 stopni.
1: Nie przeszkadzałoby nam to.
7: Tak, 10 stopni, dobrze widzę?
1: Nie, ja widzę 20.
7: 20, nie, to ja tutaj spojrzałem, ale tam deszczowo i burzowo. Zresztą
1: to
7: deszczowo
1: prawda.
7: To jest w całej Polsce. 13 na północy, na zachodzie 13, centralna Polska, okolice 13 i 13 również na południu naszego pięknego, deszczowego kraju.
8: Na pełnej z Vox FM.
9: Na pełnej z Vox FM.
7: 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

kwadrans po 18 na zegarach, a ja przypominam, informuję, że już dziś o godzinie 21 półfinał konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu, a tam rzecz jasna nasza reprezentantka Alicja Szemplińska i utwór Pray. I według bookmakerów, jak czytam, faworytem dzisiejszego półfinału jest Finlandia. Natomiast Polska również może się znaleźć w pierwszej dziesiątce i gdyby tak faktycznie było, to tym samym zapewnilibyśmy sobie awans do finału, a ten już w sobotę. Więc mocno trzymamy kciuki i wierzymy w to, że ten finał faktycznie jest w zasięgu naszych rąk, można by powiedzieć, a w zasadzie głosu Alicji Szemplińskiej, rzecz jasna. Love.

0: Siódemeczka. Pytanie, czy szczęśliwa? To wszystko się okaże, bo aktualnie no, numer 7 nie daje pierwszej trójki, jakby nie patrzeć. Czysta matematyka, prawda? A, jestem bystry, tak, to prawda. Ale to wszystko może się zmienić, wszystko też w waszych rękach. Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Być może Ekstazy już w kolejnym notowaniu właśnie pojawi się na miejscu numer 3, 2 bądź na miejscu numer 1. Mówiłem o tym, że dziś półfinał. Półfinał konkursu piosenki Eurowizji o 21 w Wiedniu. A tam rzecz jasna nasza reprezentantka Alicja Szemplińska i jej utwór Prey. Według bukmacherów faworytem jednak dzisiejszego półfinału jest Finlandia. I na 6986 napisał do mnie między innymi Michał, który stwierdził, że uwaga, Finlandia jest faworytem niejednego wieczoru. I Michał, muszę ci powiedzieć, że nie można odmówić ci logiki.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Fajnie gra? Oj, fajnie. Andy Dust i DJ Harris z Zokaria w Vox FM w rytmie hitów. Zbliżamy się powoli, powoli, ale jednak do godziny 19, do tej już tylko 25 minut. Ale zanim 19 i zanim najświeższe wiadomości, to pogramy. I to jeszcze jak? Seksualna, między innymi w tej godzinie.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów.

0: Metrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: 3, 17, 40...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
10: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
13: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
14: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
15: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Reklama.
1: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
2: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska 12.pl.
3: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu

Pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica

0: 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Reklama. Polski resort zwraca się do amerykańskiej ambasady. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę, od tego zaczynamy. W wiadomościach skandal w koszylińskim sądzie. Była prezes placówki miała podczas rozprawy usunąć flagę Unii Europejskiej i ukryć ją pod kaloryferem. A na koniec jeszcze ósmoklasiści, jak oceniają dzisiejszy egzamin. Posłuchajcie.
9: 19 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
10: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
8: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Zbigniew Ziobro wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Po zmianie władzy nad Dunajem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS, który, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Skandal w koszalińskim sądzie. Była prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie, obecnie orzekająca w Wydziale Cywilnym tej instytucji, miała podczas rozprawy usunąć flagę Unii Europejskiej z sali i ukryć ją pod kaloryferem. Kolegium Sądu Okręgowego podjęło uchwałę o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
11: Decyzja zapadła niemal jednogłośnie. Siedmiu członków było za, a tylko jeden przeciw. To kolejny raz, kiedy sędzia znajduje się w centrum kontrowersji. Była prezes Sądu Okręgowego, powołana jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę, została odwołana ze stanowiska w czerwcu 2024 roku przez ministra Adama Bodnara. O jej dymisję apelowało wówczas aż 75 sędziów z okręgu koszalińskiego.
8: Sama zainteresowana głosu w sprawie na razie nie zabrała. Wśród kar, które może wymierzyć rzecznik dyscyplinarny, jest m.in. obniżenie wynagrodzenia czy przeniesienie sędziego do innego wydziału lub na inne stanowisko. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. Chodzi o to, że do zakażenia bakterią doszło jeszcze przed majówką, a to różnica kilku dni, mówi Beata Dudal z sanepidu powiatowego w Gorzowie.
12: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było, pomimo że pobraliśmy próby na badanie. Na razie nic nie mamy.
8: I jest też jedno nowe zakażenie salmonellą u przedszkolaka. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwoje nauczycieli. Ich stan jest dobry. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich przeszło dezynfekcję i nadal jest zamknięte. W Polsce co roku ponad 90 tysięcy osób dochodzi do udaru mózgu. Aż 30% z nich ma mniej niż 65 lat. Alarmują eksperci z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej. To efekt m.in. niezdrowego stylu życia, zauważa neurochirurg Łukasz Grabarczyk.
13: Permanentne niewyspanie, przeciążenie organizmu, używki, energetyki, chroniczny stres. Mózg ma ogromne możliwości, ale biologii nie da się oszukać. Nawet najbardziej ambitny człowiek nie wygra z własnym ciśnieniem tętniczym.
8: Właściwa kontrola ciśnienia tętniczego odgrywa kluczową rolę w prewencji udaru mózgu, dodaje neurochirurg Łukasz Grabarczyk.
13: Problem polega na tym, że ludzie regularnie serwisują samochody za 500 000, a własnego ciśnienia nie mierzą od kilku lat, a mózg niestety nie ma części zamiennych.
8: Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu, zaraz po chorobach serca. Ani łatwy, ani trudny. Taki był, jak słyszymy od ósmoklasistów, egzamin z matematyki. Za nimi kolejny sprawdzian na koniec podstawówki.
14: Był taki średniawy, bo na przykład jak robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno.

0: ale no też nie były jakoś bardzo trudne. Mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwaliłam, ale i tak jestem z tego zadowolona.
1: Zaznacza Lena z Bełchatowa w środę, czyli jutro, ostatni egzamin ósmoklasistów z języka obcego.
2: My, Katarzyno, nie pisaliśmy chyba egzaminu ósmoklasisty, prawda?
1: Nie, to był,
2: jeszcze wtedy było gimnazjum.
1: Było gimnazjum, ale pisaliśmy coś takiego, co nazywało się testem gimnazjalisty i też trwało to 3 dni, nie wiem, czy pamiętasz. I też był podział na polski, matematykę i ścisłe, i angielskie.
2: To ja tylko tak na szybko powiem, że dzisiaj naprawdę deszczowo, generalnie w całej Polsce, miejscami nawet burzowo, głównie na wschodzie. 4 minuty po godzinie 19. Katarzyna Wilewska wraca do nas dokładnie za 56 minut.
1: Dobrze, 60 minus 4, pięknie.
2: Matematyka, wiesz, królową nauk. Tak ładnie zaakcentowane.
1: Dziękuję,
2: pięknie
1: z polskiego, byłam dobra.
2: A to ja mówiłem o sobie akurat, ale okej, dobrze.
1: Nigdy nie byłam dobra ze skromności.
2: Michał Trawka, dobry wieczór, albo dzień dobry, jak kto woli.

Gracie w golfa? No, ja na przykład nie gram, bo to podobno sport dla bogatych ludzi, a że jest jak jest, no to już trudno. Ale od czasu do czasu trzeba zajrzeć do świata bogactwa. Tam, jak czytamy, wielkie poruszenie, bo golfistka Paige Sprenig, która swoją drogą jest dumną posiadaczką dość dużego biustu, i to trzeba zaznaczyć, opublikowała ostatnio zdjęcia, do których pozowała bez biustonosza. I teraz internet płonie, jest bardzo wielkie poruszenie, więc ja postanowiłem sprawdzić za was, czy faktycznie jest generalnie o co robić tyle szumu, czy faktycznie, nie wiem, tak się ludzie tym wszystkim przejmują, zachwycają, nie wiem o co chodzi. No i dobra, sprawdzamy, uwaga, i...

Pamiętacie, jaki to był hit na TikToku? Dajcie spokój. I wszyscy do tego nagrywali swoje rolki i tańczyli. Jason Derulo. To właśnie ten pan, który był kiedyś w Zakopanem, wstawił jednego posta na Instagram, a później go skasował. Za całość przytulił okrągłą bańkę. No, w międzyczasie rzecz jasna jeszcze wystąpił na Sylwestrze Marzeń. Ale nie o tym, bo czytam, że napływają tutaj, znaczy widzę i czytam wasze wiadomości, które napływają do mnie na 609-869-869. Wróciłam ze spaceru z psem, było bieganie, spacer i gra z piłką, super trening, pies padł. A ja tym bardziej. Teraz tylko relaks z muzyką i radiem Vox FM. Cóż mogę powiedzieć? No, trzy głębokie wdechy i wydechy powinny uregulować pracę serca i układu nerwowego, więc powinno się zrobić lepiej. A co do muzyki, no cóż, polecamy się. No!

0: Next i Synchronized Lips w Vox FM. Jakie to Synchronized Lips? To są chyba takie, które działają w tym samym czasie. Mają po prostu synchronizację, tak mi się wydaje, patrząc na tytuł tejże piosenki. Ale no, to już może zostawmy to, nie ta godzina. Powoli zbliżamy się do 20.
1: Reklama. Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
4: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama 107,4.
13: Vox FM Poznań.

0: Na naszych półkoloniach Jump Arena Poznań Grunwald Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: 107.4.
7: Vox FM, FM.
8: Poznań.
9: Na początek decyzja w sprawie ustaw o rynku kryptoaktywów. Co dalej z ustawami? Posłuchajcie. Za chwilę też sprawa tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Kierowca nie wróci do aresztu. Na koniec sport. Iga Świątek zawalczy z Jessiką Pegulą. Zapraszam.
10: 20 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
12: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
11: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
9: Posłowie nie zajmą się tym na posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Mój klient nie będzie utrudniał śledztwa, zapewnia obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
13: Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zamiarze, możliwości utrudniania postępowania przez mojego klienta. Nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj, na miejscu w województwie śląskim.
9: Prokuratura domagała się bezwzględnego aresztu, ale Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia w tej sprawie. Dzisiejsze postanowienie sądu jest już ostateczne. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia policję w sprawie weekendowej imprezy techno, która odbyła się na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zdaniem urzędników jej organizatorzy świadomie złamali prawo, nie występując o zgodę na odstępstwo od reguł ochrony przyrody. Jak informuje RDOŚ, generowanie hałasu jest tam zabronione ze względu na bliskie sąsiedztwo rezerwatu Morysin.
14: W zgłoszeniu tym podkreśliliśmy, że naszym zdaniem działanie organizatora wyczerpuje znamiona świadomego naruszenia procedur prewencyjnych. Podkreśliliśmy także, że wydarzenie to mogło doprowadzić do naruszenia zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody i obowiązujących wobec gatunków objętych ochroną. Poprosiliśmy o podjęcie działań pozostających w kompetencjach organów ścigania.
9: Wyjaśniała Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeśli sprawa trafi do sądu, RDO się zamierza występować jako oskarżyciel posiłkowy. Czas na trzeci i ostatni egzamin. W środę, czyli jutro, ósmoklasiści zmierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość postawiła na angielski.
15: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
16: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole. Więc sam się tym nie stresuję. Będę szczęśliwy, że nawet będzie ten egzamin akurat.

0: Zero stresu.
1: Angielski łatwo, łatwo.
2: Nie obawiasz się tego testu?
1: Angielski nie, w ogóle. O 100% idę.
2: Jakie nastroje przed tym egzaminem?
3: Dobra. Wydaje mi się, że będzie około 90%.
2: Czujesz się pewnie?
3: Tak.
4: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Egzamin startuje o 9:00 i potrwa 110 minut.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Wiadomości sportowe Vox FM.
4: Ćwierćfinał. Świątek Pegula odbędzie się już jutro o 13:00. To będzie 12. spotkanie zawodniczek. 6 zwycięstw zanotowała do tej pory Polka, Amerykanka 5. Jak będzie jutro, mecz oczywiście będziemy śledzić i wracać do niego w wiadomościach Vox FM. A już w czwartek pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki. Rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagrał u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Co tam w pogodzie?
7: No właśnie, o to samo chciałem ciebie zapytać, bo być może nasze mapy pogodowe się różnią. Na mojej najcieplejszy punkt na mapie Polski to Toruń.
4: Toruń, mój rodzinny. Toruń.
7: Pozdrawiamy Toruń.
4: Całusy dla torunian. Najzimniej natomiast w Zakopanem. Tam niestety tylko 5 stopni. 5 stopni będzie również dzisiaj i jutro w nocy, bo temperatury będą spadać, żeby urosnąć. Im bliżej weekendu, tym cieplej.
7: No i fajnie, czyli weekend będzie przyjemny, tak? Czy nie?
4: Poczekaj, sobota, lubicie,
7: ale fajnie.
4: Jeżeli lubicie...
7: Deszcz i burze, kochani.
4: I wysokie temperatury.
7: No tak, no okej, dobra, 19-20 stopni, fakt.
8: Na pełnej z Vox FM.
7: Ale to nie zmienia faktu, że dalej będzie deszcz i będą burze.
4: No dobrze, ale wiesz, co przychodzi po burzy?
7: Jak
4: deszcz.
7: To co?
4: A po burzy przychodzi?
7: No słońce, tak? Nie? Co jest po burzy? Tęcza jest po burzy,
4: tęcza.
7: Tak?
4: Tęcza.

Disco Boys Rider i Va Bank. Póki co ten utwór jeszcze w propozycjach. Mówię jeszcze, bo to wszystko może się zmienić, a wy macie na to realny wpływ. Warto zaglądać na voxfm.pl i klikać w zakładkę Best Lista. Zjechać

0: Przyjemniacko się tego słucha, co? I to jeszcze jak Brave i Gone w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty po 20 na zegarach. Ja tak sobie postanowiłem na szybko zajrzeć do kalendarza świąt nietypowych, sprawdzić, co dzisiaj się przed nami chowa, bo jeszcze tutaj nie zaglądałem dzisiaj. I uwaga, mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Więc wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom również życzymy miłej, spokojnej pracy. No i życzymy też tego, żeby węflony dobrze się zakładało.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ten utwór to, umówmy się, wciąż świeżynka z Colim i Blanka. Niewinna w VoxFM w rytmie hitów, póki co numer 20 naszej bestlisty i to jest delikatny spadek w ostatnim notowaniu. Ale propos Colima, tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo dziś z Colim odwiedził nasze radiowe studio i pochwalił się nową piosenką. I to nie z byle kim, bo z Justyną Steczkowską. Proszę bardzo, można, a całość tejże rozmowy można też obejrzeć i odsłuchać na naszych społecznościówkach, więc zachęcam do tego. Warto tam wchodzić, zaglądać, jak najczęściej.
1: Na pełnej z VoxFM. VoxFM. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, kiedy to zleciało, ale zaraz będzie godzina 21 i najświeższe wiadomości. Ale też przypominam, informuję, że o 21 półfinał konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu, a tam...
1: Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
2: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
3: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
2: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
4: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
2: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
1: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwi partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiS-u 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Policjant z Międzyrzeca Podlaskiego wydalony ze służby. To po niewłaściwym przebiegu interwencji w sprawie potrącenia sarny przez ciężarówkę. Szczegóły zna Bartek Ważny.
5: Do zdarzenia doszło w miejscowości Halasy w powiecie bialskim na początku maja. Jak wyjaśnia Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ranne zwierzę konało przy drodze, jednak funkcjonariusz nie podjął właściwych działań w celu skrócenia jego cierpienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Najpierw funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach, a teraz został wydalony ze służby.
1: Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, funkcjonariusz poza służbą był też myśliwym. Kolorowe latawce przejmą gdańskie niebo. Wyspa Sobieszewska ponownie stanie się areną podniebnych pokazów. Uczestnicy zmierzą się też w konkursie na najlepszy własnoręcznie wykonany latawiec.
6: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, szalski kajt zaprezentują

0: ręcznie tworzone latawce. Będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne, a także szkółka kitesurfingu, a także DJ set na plaży.
1: Mówi Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Karnawał Latawców odbędzie się 24 maja.

0: Będzie pokaz latawców, Szalski Kaj zaprezentują ręcznie tworzone latawce, będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne, a także szkółka kitesurfingu, a także DJ set na plaży.
1: Mówi Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Karnawał latawców odbędzie się 24 maja. A czy dziś w nocy moglibyśmy puszczać latawce? Chyba raczej by zmokły, ponieważ deszcz w całym kraju popada dziś w nocy. Temperatury utrzymają się od 5 na zachodzie, przez 4 i 3 w centrum, do 6 na wschodzie kraju. Tam dzisiejszej nocy będzie najcieplej. Jutro ponownie cała Polska w deszczu i 13 stopni maksymalnie w centrum, 14 na południu. Ten deszcz będzie nam towarzyszył aż do piątku. Pierwsze przejaśnienia dopiero w weekend.
2: Tylko jedna oferta mieści się w budżecie. 5 firm chce wyremontować palmiarnię. Najnowsze informacje w tej sprawie na początek. O ponad 100 zł więcej za noc będą musiały zapłacić osoby, które trafią do Poznańskiej Izby Wytrzeźwień. Dłużników jednak przybywa, o tym również powiemy. A na koniec przyjrzymy się żółtemu pyłowi, który osadza się ostatnio m.in. na samochodach. Czy to coś groźnego? Zostańcie z nami. W Vox FM Poznań na 107.4 czas sprawdzić, co przyniósł wtorek. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. 5 firm zgłosiło chęć remontu palmiarni poznańskiej, tylko jedna mieści się w założonym budżecie. To drugi przetarg w tej sprawie. Pierwszy został unieważniony przez błędy formalne. Natalia Krystek zajmuje się tym tematem. Powiedz proszę, czy wiadomo, kiedy palmiarnia zostanie zamknięta?
3: Na pewno, gdy rozpoczną się prace budowlane, ale póki co jest za wcześnie, by mówić o konkretnych terminach. Na razie poznańskie inwestycje miejskie analizują i weryfikują dokumenty przesłane przez wszystkie firmy, które przystąpiły do przetargu.
4: Chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została zrealizowana najpóźniej do 2030 roku. Takie mamy założenie, że wykonawca będzie miał 1280 dni na realizację tego zadania.
3: Mówił w naszym studiu wiceprezes PIM-u Konrad Zaradny. Spółka nie ujawniła, ile firmy chcą za remont palmiarni, ale dla pokazania skali powiem, że w pierwszym unieważnionym przetargu najkorzystniejsza oferta opiewała na niecałe 200 milionów złotych. Wiemy za to, że na pewno wymienione zostaną szklane elementy budynku. Zamontowane będą również automatyczne systemy nawadniania, wietrzenia i takie, które będą sterowały światłem. Rośliny na czas prac mają być zabezpieczone, tak by nic im się nie stało.

0: 50 zł. Miasto tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania placówki oraz problemami z odzyskiwaniem należności od osób, które tam trafiają.
1: Poznańskie Centrum Świadczeń w ramach swoich zadań statutowych zajmuje się właśnie odzyskiwaniem tych kwot od osób, które były w ośrodku, a nie dokonały opłaty. I tylko za takie osoby odpowiadamy. I na przykład w roku 2025 takich rachunków z Izby Wytrzeźwień nieopłaconych w dniu wyjścia otrzymaliśmy 4851. I nasze zadanie polega przede wszystkim na wystawieniu upomnienia do zwrotu tej kwoty, a jeżeli to upomnienie nie przyniesie żadnego rezultatu, wystawiamy tytuł wykonawczy i prowadzimy dalszą egzekucję tej kwoty, która jest należna. I oczywiście część kwot jest zwracanych bezpośrednio po upomnieniu, ale gro tej kwoty no niestety nie wraca do budżetu miasta, ponieważ tutaj te nasze działania, czyli upomnienia i tytuły wykonawcze nie przynoszą rezultatów.
0: Powiedział nam Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Tylko w ubiegłym roku urzędnicy wysłali blisko 2000 upomnień do dłużników.
1: Bo trzeba też powiedzieć, że w dużej mierze te rachunki nieopłacone, które otrzymujemy, to są od osób, które są w kryzysie bezdomności, czyli one nie mają adresu. Często też w Izbie Wytrzeźwień nie są podawane numery PESEL, które pozwalają nam ustalić, kto to konkretnie był w Izbie Wytrzeźwień, żeby później prowadzić nasze postępowania. No i też trafiają się cudzoziemcy. I tutaj te nasze działania są zdecydowanie ograniczone. Ale tak mniej więcej w skali roku około 500 000 zł udaje nam się odzyskać, a w tej chwili prowadzimy działania na kwotę 7,5 mln zł. Czyli 7,5 mln to jest ta kwota, oczywiście to nie z jednego roku, tylko z kilku lat do zwrotu. To jest taki bilans na dzień dzisiejszy naszych działań. Jeżeli chodzi o centrum, to bezpośrednio tymi działaniami zajmują się 4 osoby na dzień dzisiejszy.
2: Te 7,5 miliona złotych to mówimy na przestrzeni paru lat, a widzimy jakąś tendencję w ciągu tych ostatnich lat, że te zaległości rosną, zmniejszają się? Jak to wygląda?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o taką skalę przyrostu, no to mniej więcej ona jest na tej samej stopie, możemy powiedzieć. I tutaj te nasze działania też, to odzyskiwanie też utrzymuje się na poziomie właśnie tego 500 000 zł mniej więcej. W skali roku to możemy powiedzieć, że to jest około 1 600 000 do 1 500 000. Mniej więcej takie zaległości w skali roku powstają. To są, że tak powiem, te wszystkie koszty związane z tytułami wykonawczymi, z kosztami upomnienia. To są te dodatkowe koszty. Też oczywiście te osoby, które na przykład by wyraziły chęć spłaty w ratach, ich sytuacja domowa czy ekonomiczna by była na tyle trudna, że nie są w stanie zapłacić całej tej kwoty, to też oczywiście mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie tej wierzytelności na raty. I wtedy taki wniosek jest rozpatrywany właśnie na podstawie sytuacji dochodowej i rodzinnej danej osoby i możemy udzielić takiej ulgi. No bo też trzeba powiedzieć, że niektóre osoby, które korzystają z Izby Wytrzeźwień, które tam trafiają, no to są takie osoby, którym nie zdarzyło się to jednokrotnie, tylko kilkanaście na przykład razy. Tam są w tej izbie i wtedy zdecydowanie ten dług w stosunku do budżetu jest duży.
2: Podniesienie cen z waszej perspektywy to jest szansa na to, że ludzie zaczną płacić łatwiej, będzie odzyskiwać te pieniądze?
1: No myślę, że dla niektórych na pewno będzie to taki straszak, żeby nie trafić w ogóle do tej izby i żeby tutaj ustrzec się przed tym. No ale pewnie będą takie osoby, które w ogóle na to nie zwracają uwagi i dla nich, czy to będzie bardzo duża kwota, czy też mała, no to nie zrobi to na nich żadnego wrażenia i tutaj będzie cały czas problem z dochodzeniem tej należności.
0: Nowa stawka byłaby niższa od maksymalnej kwoty dopuszczonej przez Ministerstwo Zdrowia. Ta wynosi 469 zł i 90 groszy. Decyzję w sprawie podwyżki w Poznaniu podejmą miejscy radni. Żółty pył coraz częściej osadza się na chodnikach i samochodach w Poznaniu. Choć może wyglądać niepokojąco, eksperci uspokajają.
3: Krewny Łukasz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu. Jestem kierownikiem laboratorium aerobiologii.
4: Tutaj przed nami takie dwie małe fiolki z żółtym proszkiem. I teraz ten proszek możemy zaobserwować w maju i w czerwcu na naszych samochodach, na chodnikach, na ulicach. Co to jest i czy powinniśmy się martwić?
3: Tak, to jest głównie w maju, bo to jest głównie pyłek sosny. No u nas głównie sosna, na południu będzie też czasami świerk dominował. Natomiast no głównie są to ziarna pyłku roślin iglastych. Tak jak wspomniałem, wybrałem przede wszystkim sosny. Z tego względu, no, że sosna jest tym dominującym gatunkiem właściwie drzewiastym w Polsce. Prawie 60% drzew, gatunku drzew w naszych lasach to jest

0: sosna, w związku z tym produkuje bardzo dużo pyłku. No i właśnie w okresie mniej więcej połowy maja, bo to jest taki średni czas pylenia sosny w Polsce, możemy spotkać się właśnie z tym żółtym nalotem na samochodach.
1: Czy ten nalot, ten pyłek może nam jakoś zaszkodzić? Czy my możemy go dotykać? Czy on jest dla nas bezpieczny po prostu?
0: Jak najbardziej jest bezpieczny. Sosna, ziarna pyłku sosny też nie są alergenne, bo tutaj w Laboratorium Aerobiologii głównie zajmujemy się ziarnami pyłku alergennymi, jak brzoza, trawy, bylice. Natomiast ziarna pyłku sosny uznaje się za niealergenne. Przy wysokich stężeniach mogą one powodować jakieś takie lekkie podrażnienia oczu, tak jakby piasek po prostu wpadł do oczu, bo ziarna pyłku sosny są stosunkowo duże. Ono wygląda jakby w ten sposób, czyli ma jeszcze takie dwa woreczki pyłkowe, które utrzymują je dłużej w powietrzu. No i to te ziarna po prostu mogą dość długo przebywać w powietrzu. Po uwolnieniu najczęściej w takich godzinach około południowych, bo te ziarna pyłku uwalniają się, gdy jest ciepło, słonecznie. Wtedy to są dobre warunki też dla transportu ziaren pyłku. Natomiast no my i w takich dniach ten pyłek może sobie tak delikatnie osadzać się na przykład na samochodach, na parapetach, na schodach. Natomiast bardzo dobrze go widać po deszczach. Nie? Wtedy na chodnikach, przy kałużach taki dość gęsty, nawet taka żółta maś występuje. Natomiast no on jest generalnie nieszkodliwy dla osób pod względem alergennym, ale też pewnie jakimkolwiek innym.
1: Dla tak. naszych zwierzaków na przykład, jeżeli nasz, nie wiem, pupil, pies wejdzie do kałuży, powinniśmy się martwić?
0: Nie powinniśmy się martwić, to nie ma problemu.
1: I brudny samochód po prostu możemy pojechać na myjnię albo ścierką przetrzeć i bez problemu.
0: Dokładnie tak, tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o ziarna pyłku sosny. Tak. Aczkolwiek no, w innych okresach zdarza się, jeśli mamy bardzo silne pylenie, na przykład w kwietniu brzozy, czasami nawet luty, marzec jest dość silne pylenie olszy i one, co prawda nie w takich ilościach, że rzeczywiście to zwraca większą uwagę osób, a natomiast no my jako jesteśmy dość wrażliwi na to, żeby zobaczyć, co się dzieje i to czasami na samochodach też można dostrzec taką lekką mgiełkę żółtą. No i wtedy mamy do czynienia z silnymi alergenami typu brzoza i olszy, ale to właśnie okres taki bardziej marcowo-kwietniowy. Natomiast teraz taki główny ten żółty nalot to jest po prostu pyłek sosny, który jest generalnie bezpieczny.
1: Tak. Mówił pan, że to w maju. Rozumiem, że już w czerwcu przestają pylić?
0: W czerwcu już raczej nie powinno być w takim nasileniu. Te ziarna pyłku mogą cały czas do nas napływać, bo ziarna pyłku mogą napływać nawet z kilkuset kilometrów właściwie. Tak jak na przykład do nas tam brzoza napływa z Skandynawii, z krajów nadbałtyckich. No i sosna tak samo, bo tak jak wspomniałem, one mają takie dwa woreczki powietrzne, które dłużej je utrzymują w powietrzu i też sosna jak najbardziej może być na długie dystanse transportowana, więc a że kwitnienie drzew, roślin zależy od temperatury, więc na przykład tak po tym maju, jak u nas mamy pylenie, no to na północy Europy dopiero potem jest później troszeczkę opóźnione to pylenie o tydzień, dwa i wtedy też mogą do nas napływać.
2: Powiedział Pawłowi Adamczewskiemu Łukasz Grewling z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.

0: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała Sexy Eyes. Druga mówiła la la la, bo summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na Bailando i zachęcała Vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Seni Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką, studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathaway'a. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

Z kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's the Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

0: Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś co jakiś czas Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwia Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen, aby miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała.
1: Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia.
0: Właściwie to Alessia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 92 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmiany. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy.

Poza nagrywaniem płyt Alexia wiele razy wystąpiła na imprezie organizowanej latem Festival Bar oraz na najważniejszym festiwalu muzycznym we Włoszech Sanremo. Wygrała go w 2003 roku. Alexia cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

Ciekawostek, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global Own Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit Ulalala doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josse van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce, poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hijo de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna

dała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila Mi Ritmo oraz Viva El Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors.

numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture'a. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

Po odejściu z grupy Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy'm czy Coriną. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Skee Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about your trouble line awake all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling All Right ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii.

Na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowy numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

W 96 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

Promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Master Boy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Master Boy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Master Boy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową. Wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom. Przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową, i tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi, kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: 7
1: i 4
0: Vox FM
1: Poznań.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacja z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu.

0: Sejmu.
1: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
2: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
3: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
4: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
3: Ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
5: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
3: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
2: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ceny paliw idą w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Za 98 6 zł i 87 groszy, a za diesla 6 zł i 84 grosze za litr. Ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Tematem zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy jest perspektywa na jego przedłużenie.
6: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
7: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
6: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
7: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
6: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
2: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. A teraz smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
8: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
9: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
10: Dlaczego drzwi zamknęłaś?
9: Serku, bądź mężczyzną!
11: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
12: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
2: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Aktorka miała 79 lat. Do końca maja do Sądu Rejonowego w Rzeszowie ma trafić akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom, którzy nie dopełnili służbowych obowiązków. Chodzi o potrącenie na psach 14-letniej Darii w Rzeszowie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Tomasz Widak.
13: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Rok później monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
14: Na obecnym etapie postępowania udało się uzyskać ostatnią brakującą opinię, to jest opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca jednego z podejrzanych i do końca maja planowane jest skierowanie aktu oskarżenia do sądu.
13: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
2: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
15: Dzień dobry.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski będzie teraz przeze mnie zapytany, czy jest za granicą.
15: Tak, tak, jestem obecnie za granicą, ale to nic
0: nie. Ale nie jest pan, rozumiem, kolejnym emigrantem polskim. Tak, pół żartem, pół serio. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy setną rocznicę zamachu majowego. Niektórzy mówią o nim przewrót, żeby to nie było tak, żeby marszałek Piłsudski konstytucję obalił, ale wskutek tego zamachu niedługo trzeba było czekać, aż pojawili się emigranci polityczni z Polski. 100 lat po zamachu. Jaką pan ma refleksję główną? Co dzisiaj to znaczy dla Polski?
15: No jest to przede wszystkim taki powód do refleksji, natomiast ja niespecjalnie wierzę w skuteczność tej refleksji, bo w przeciągu tych 100 lat, a nawet i może 200 lat, przez Polkę przetoczyło się wiele dyskusji na temat naprawy Rzeczpospolitej, natomiast no, widzimy, że pewne schematy się powtarzają, więc bardzo chciałbym, żeby to był powód do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i traktować zamach majowy. W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz. To jest istotne trzecie określenie, bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy III Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż II Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast no, w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
0: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i za zrobienia zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni w maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.
15: No prawie kilka razy więcej nawet. No trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron dość pokaźna liczba ofiar była po prostu po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. No też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać, w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
0: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy?
15: No, czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. No i również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można to określić, tego wniosku, dlatego że, no pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy no jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast no, jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że no, już wielokrotnie była powtarzana, wielokrotnie było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach, no i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
2: Kolejna część rozmowy do wysłuchania na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie. Azyl dla dzikich zwierząt pod Tatrami. Taki pomysł analizują samorządy tatrzańskie, bo dzikie zwierzęta, na przykład lisy, wilki, łanie, jelenie, coraz częściej pojawiają się w przestrzeni zurbanizowanej. Ma być to miejsce, gdzie mogłyby trafić zwierzęta chore, ale także te, które zbyt często pojawiają się w przestrzeni miejskiej, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
16: Mówimy o rannych i o zwierzętach, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej na przykład.
17: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. To z jednej strony mamy Park Narodowy, z drugiej strony koła łowieckie, z trzeciej strony mamy te zwierzęta, które biegają u nas po mieście, których no, tak naprawdę nikt nie wie, kto ich jest właścicielem i skąd one przyszły. Musimy podjąć jakieś działania.
16: Ogrodzone i zorganizowane, czyli to jest kwestia również opieki weterynaryjnej, osób pracujących, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów.
18: Dzika przyroda to jest oczywiście coś, co jest naszym bogactwem, ale człowiek musi bezpiecznie istnieć.
2: Dodaje Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Parę lat temu także Tatrzański Park Narodowy miał pomysł stworzenia ogrodzenia przy ogrodzonej przestrzeni leśnej dla problematycznych niedźwiedzi, które zbyt często zbliżają się do ludzi. Plan jednak nigdy nie został

0: zrealizowane. Policyjne psy, konie służbowe, pokazy sprzętu kontrterrorystów i rozmowy o pracy w mundurze. W Łodzi odbyły się trzecie policyjne targi pracy i edukacji. Organizatorzy zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.
1: Dlaczego jesteście na tych targach?
2: Ponieważ chcieliśmy się trochę dowiedzieć więcej w ramach szkoły, jak wygląda zawód policjanta. Zawód taki, który jest przydatny bardzo w naszym codziennym życiu.
1: A dlaczego Was interesuje zostanie policjantem?
2: Bo jest to ciekawy zawód, zobaczyć jakie przestępstwa na przykład mogą popełnić ludzie, jakie kary są w związku z tym. Po prostu wymierzyć sprawiedliwość.
1: Obserwowanie tego tak z bliska też na pewno robi wrażenie i zachęca, prawda?
3: Tak, na pewno. Plus to, że rzeczywiście tutaj policjanci, którzy są też w ogóle bardzo zachęcają, są bardzo otwarci do rozmowy. Realnie nam na wszystko odpowiadają, więc to też mi się wydaje bardzo fajne i przydatne.
0: A nowi mundurowi są na wagę złota, bo w całej Polsce policja informuje o dużych brakach kadrowych. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów. W zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazał szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Szczegóły Dawid Olszewski.
4: A przed uczniami dużo pracy, która wymaga dokładności. Armata zostanie rozebrana, wyszlifowana, potem będzie nałożona nowa farba.
5: Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko. Młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
4: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki. Za remont armaty zabierze się kilkuosobowa grupa uczniów, w tym Igor z klasy trzeciej.
6: Wszystko trzeba porozkręcać. Na pewno to jest nowość. Na pewno będzie doświadczenie, satysfakcja, że się robiło taką rzecz.
4: Na wszystkie prace uczniowie mają tylko miesiąc. Później eksponat wróci do Muzeum Wojsk Lądowych.
0: Sprzęt wojskowy to nie nowość dla uczniów tej szkoły. Kilka lat temu odrestaurowali haubice. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących,

0: Który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do sądu okręgowego.
1: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
2: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
3: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
2: Ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
4: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
2: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
1: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiS-u 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ceny paliw idą w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Za 98 6 zł i 87 groszy, a za diesla 6 zł i 84 grosze za litr. Ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Tematem zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy jest perspektywa na jego przedłużenie.
5: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
6: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
5: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
6: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
5: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
1: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. A teraz smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
7: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
8: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
9: Dlaczego drzwi zamknęłaś?
8: Serku, bądź mężczyzną!
10: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
11: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
1: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Aktorka miała 79 lat. Do końca maja do Sądu Rejonowego w Rzeszowie ma trafić akt oskarżenia przeciwko 2 policjantom, którzy nie dopełnili służbowych obowiązków. Chodzi o potrącenie na psach 14-letniej Darii w Rzeszowie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Tomasz Widak.
12: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Rok później monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu 2 policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
13: Na obecnym etapie postępowania udało się uzyskać ostatnią brakującą opinię, to jest opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca jednego z podejrzanych i do końca maja planowane jest skierowanie aktu oskarżenia do sądu.
12: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
1: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
14: Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski będzie teraz przeze mnie zapytany, czy jest za granicą.
15: Tak, tak, jestem obecnie za granicą, ale to nic
14: nie. Ale nie jest pan, rozumiem, kolejnym emigrantem polskim. Tak, pół żartem, pół serio. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy setną rocznicę zamachu majowego.

0: To niektórzy mówią o nim przewrót, żeby to nie było tak, żeby marszałek Piłsudski konstytucję obalił, ale wskutek tego zamachu niedługo trzeba było czekać, aż pojawili się emigranci polityczni z Polski. 100 lat po zamachu, jaką pan ma refleksję główną, co dzisiaj to znaczy dla Polski?
1: No jest to przede wszystkim taki powód do refleksji. Natomiast ja niespecjalnie wierzę w skuteczność tej refleksji, bo w przeciągu tych 100 lat, a nawet i może 200 lat, przez Polkę przetoczyło się wiele dyskusji na temat naprawy Rzeczpospolitej. Natomiast no, widzimy, że pewne schematy się powtarzają, więc bardzo chciałbym, żeby to był powód do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i traktować zamach majowy. W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz. To jest istotne trzecie określenie, bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast no, chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy III Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż II Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast no, w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
0: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i zrobienia zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni w maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.
1: No prawie no, kilka razy więcej nawet. No trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron dość pokaźna liczba ofiar była po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. No też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać, w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
0: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy?
1: No, czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. No i również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można to określić, tego wniosku, dlatego że, no pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy no jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast no, jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że no, już wielokrotnie była powtarzana, było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach, no i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
2: Kolejna część rozmowy do wysłuchania na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie. Azyl dla dzikich zwierząt pod Tatrami. Taki pomysł analizują samorządy tatrzańskie, bo dzikie zwierzęta, na przykład lisy, wilki, łanie, jelenie, coraz częściej pojawiają się w przestrzeni zurbanizowanej. Ma być to miejsce, gdzie mogłyby trafić zwierzęta chore, ale także te, które zbyt często pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
3: Mówimy o rannych i o zwierzętach, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej na przykład.
4: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. To z jednej strony mamy Park Narodowy, z drugiej strony koła łowieckie, z trzeciej strony mamy te zwierzęta, które biegają u nas po mieście, których no, tak naprawdę nikt nie wie, kto ich jest właścicielem i skąd one przyszły. Musimy podjąć jakieś działania.
3: Ogrodzone i zorganizowane, czyli to jest kwestia również opieki weterynaryjnej, osób pracujących, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów.
5: Dzika przyroda to jest oczywiście coś, co jest naszym bogactwem, ale człowiek musi bezpiecznie istnieć.
2: Dodaje Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Parę lat temu także Tatrzański Park Narodowy miał pomysł stworzenia ogrodzenia przy ogrodzonej przestrzeni leśnej dla problematycznych niedźwiedzi, które zbyt często zbliżają się do ludzi. Plan jednak nigdy nie został zrealizowany. Policyjne psy, konie służbowe, pokazy sprzętu kontrterrorystów i rozmowy o pracy w mundurze. W Łodzi odbyły się trzecie policyjne targi pracy i edukacji. Organizatorzy zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.

0: Dlaczego jesteście na tych targach?
1: Ponieważ chcieliśmy się trochę dowiedzieć więcej w ramach szkoły, jak wygląda zawód policjanta. Zawód taki, który jest przydatny bardzo w naszym codziennym życiu.
0: A dlaczego was interesuje zostanie policjantem?
2: Bo jest to ciekawy zawód, zobaczyć jakie przestępstwa na przykład mogą popełnić ludzie, jakie kary są.
3: A nowi mundurowi są na wagę złota, bo w całej Polsce policja informuje o dużych brakach kadrowych. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów. W zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Szczegóły Dawid Olszewski.
4: A przed uczniami dużo pracy, która wymaga dokładności. Armata zostanie rozebrana, wyszlifowana, potem będzie nałożona nowa farba.
5: Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko. Młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
4: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki za remont armaty.

0: Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Szczegóły Dawid Olszewski.
1: A przed uczniami dużo pracy, która wymaga dokładności. Armata zostanie rozebrana, wyszlifowana, potem będzie nałożona nowa farba.
2: Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko. Młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
1: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki za remont armaty.

0: rocznicę zamachu majowego. Niektórzy mówią o nim przewrót, żeby to nie było tak, żeby marszałek Piłsudski konstytucję obalił, ale wskutek tego zamachu niedługo trzeba było czekać, aż pojawili się emigranci polityczni z Polski. 100 lat po zamachu, jaką pan ma refleksję główną, co dzisiaj to znaczy dla Polski?
1: No jest to przede wszystkim taki powód do refleksji, natomiast ja niespecjalnie wierzę w skuteczność tej refleksji, bo w przeciągu tych 100 lat, a nawet i może 200 lat, przez Polkę przetoczyło się wiele dyskusji na temat naprawy Rzeczpospolitej, natomiast no, widzimy, że pewne schematy się powtarzają, więc bardzo chciałbym, żeby to był powód do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i traktować zamach majowy. W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz. To jest istotne trzecie określenie. Bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast no, chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy Trzecią Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż II Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast no, w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
0: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i zrobienia zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni w maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.
1: No prawie no, kilka razy więcej nawet. No trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron dość pokaźna liczba ofiar była po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. No też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
0: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy?
1: No, czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. No i również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można tak to określić, tego wniosku, dlatego że, no pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy no jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast no, jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że no, już wielokrotnie była powtarzana, bo wielokrotnie było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach, no i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
0: To może, wie pan, nie być wcale tak znane opinii publicznej współczesnej Polski, ale kwestia zamachu majowego i rządów późniejszej tak zwanej sanacji Józefa Piłsudskiego budzi w świecie politycznym spore kontrowersje, mianowicie w tej jego części, która związana jest z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jak była 90. rocznica zamachu majowego, to PSL zapowiadał, że będzie się starał o wzniesienie, uwaga, pomnika ofiarom zamachu majowego. Bo przedwojenny PSL, na akurat PSL ma taką tradycję, jaką ma, obrywał bardzo za czasów rządów sanacyjnych. Wielu działaczy ludowych było w więzieniu, w tym premier Witos miał proces, w tym słabym procesie brzeskim otrzymał wyrok skazujący. Czyli, mówiąc krótko, są w Polsce tacy, którzy pamiętają. Myśli pan, że ta pamięć powinna nam wrócić, bo ona nie jest powszechna? Czy nie powinno być tak, że wszyscy dyskutujemy zawzięcie, nie tam o jakiś stan wojenny i o tym, czy Tusk zdradził Polskę, czy Kaczyński, tylko o tym, czy marszałek miał rację, że wziął za pysk tych warchołów, czy też sam był warchołem?
1: No to jest bardzo trudne pytanie, na którym, powiem szczerze, ja się zastanawiam od wielu lat i w sumie ta odpowiedź od czasów studiów, przynajmniej moja, tak, ona się zmienia. Po początkowym entuzjazmie i takim dość dużym dość dużym jakby no jednak poparciem, tak, dla tej decyzji, no to jednak z wiekiem przychodzi głębsza refleksja. Ja myślę, że no, wspominając jeszcze Witosa, no, trzeba pamiętać,

on jednak na kilka lat wylądował na emigracji. To jest taki nomen omen jakby sytuacji. Natomiast ja myślę, że tak, na pewno potrzebna jest rzetelna dyskusja i mądre, niepolaryzacyjny sposób upamiętnienia. Bo to nie chodzi o to, żeby wskazywać, tak, że tu są, bo tego nie rozstrzygniemy, tak. Znaczy, to będzie sytuacja, która tak na dobrą sprawę jest nierozstrzygalna. Tak jak mówiłem, historycy wciąż, postawimy dwóch różnych historyków, oni będą dyskutować, jakie były skutki, jakie były przyczyny, jaki był sens, istota i czy to w ogóle miało, czy to w ogóle przełożyło się na jakość państwa polskiego, bo te głosy również są. Natomiast tak, myślę, że taka forma upamiętnienia, ale która by jednocześnie jednoczyła, tak, pokazywała,

0: pamiętać, to nie tylko była kwestia Józefa Piłsudskiego i ludzi ich wiernych, tak, ale wielu jednak miało potężny zgrzyt, po której stronie stanąć, tak. No jest Kazimierz Trzaskowski, który próbował popełnić samobójstwo, ale takie samobójstwo również, jeśli chodzi o dowódcę bodajże 7 pułku piechoty, było skuteczne. No dla wielu Polaków tak na dobrą sprawę było to wydarzenie niezwykle tragiczne, ale też trzeba pamiętać, że Piłsudski zatrzymał się w połowie drogi. Niektórzy mówią, czy to dobrze, czy źle, tak? To znaczy, i niektórzy mówią tak, no odbył się zamach majowy, który był takim nieudanym marszem na Rzym. Dlatego, że marsz na Rzym był po prostu prowokacją, jeśli chodzi o rok 1922 i Włoch. Natomiast no tutaj...
1: Tu mówi pan oczywiście, przepraszam, o przejmowaniu władzy przez Benito Mussoliniego. Ona też odbyło się takimi etapami, no ale etap najważniejszy to był marsz na Rzym. No to była wielka, wielka impreza. Jeśli można użyć tego słowa.
0: Wielka impreza, która okazała się niezwykle skuteczna, dlatego że króli i władze włoskie ugięły się przed tym szantażem, no i oddały Mussoliniemu fotel premiera i to był dopiero początek umacniania się, dlatego że ten system włoski, on również nie zjawił się w takim kształcie, jakim go znamy w 1922 roku, on miał swoje etapy. Natomiast no, trzeba pamiętać o jednym. Piłsudski, wbrew temu, co mówiła ówczesna lewica, bo zamach majowy był zamachem stricte lewicowym, dlatego że poparły go wszystkie ugrupowania na lewo, nawet z Komunistyczną Partią Polski. No tylko ten Cad Mackiewicz i ci konserwatyści wileńscy tutaj wyskoczyli trochę przed szereg, jeśli chodzi o prawą stronę. Natomiast no, co trzeba podkreślić? Po pierwsze, no, zachował stary parlament wybrany w wyborach 1922 roku, który go wkrótce po zamachu majowym wybrał na prezydenta. De facto, oczywiście nie de jure, bo nie da się zalegalizować zamachu majowego, tak? Albo w ogóle zamachu nie da się zalegalizować, ale de facto bierając go z tym prezydentem, on tego wyboru nie przyjął, no dokonano pewnego aktu akceptacji i jednak pogodzenia się z pewnym faktem. No należy również, i tu należy oddać wielki honor ówczesnym, albo wielką zasługę i przede wszystkim względem dojrzałości ówczesnym władzom Rzeczypospolitej, dlatego że nie kontynuowano walki, tak? Że w pewnym momencie stwierdzano, że jednak nie ma sensu, ugięto się przed siłą, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie doprowadzać do wojny domowej, bo równie dobrze mogło to się tym skończyć, tak? No, mieliśmy kilka lat potem tak, scenariusz hiszpański.
1: Józef Piłsudski znany jest z wielu bon-motów czy takich wypowiedzi, powiedziałbym, w stylu między koszarami a polityką współczesną. No, był takim trendseterem ostrych wypowiedzi. Jedną z nich tutaj sobie wybraliśmy, dosyć znaną do naszej rubryki Słowo się rzekło. Czyż to trzeba być dyktatorem? Jestem człowiekiem silnym, lubię decydować sam, ale gdy patrzę na historię mojej ojczyzny, nie wierzę naprawdę, aby można było rządzić w niej batem. Nie lubię bata. A to Józef Piłsudski, no, nie lubi bata, tylko zrobił zamach wojskowy. Czasami się ten cytat używa po to, aby pokazać właśnie to, o czym pan mówił przedtem. Słuchajcie, dyktatury to one potrafią być naprawdę dyktatorskie, a ta dyktatura Piłsudskiego to była robiona przez kogoś, kto nie lubił bata. Ja zastanawiam się, czy nie za bardzo wierzymy w czarowną moc Józefa Piłsudskiego, słów Józefa Piłsudskiego, bo w czynach jednak jest tak, że od czasu do czasu mamy dyktaturę na no 10 na 10, no chociażby proces brzeski, czy uruchomienie potem Berezy Kartuskiej, fałszowanie, nie takie na chama wyborów, ale jednak poprawianie wyników, zwłaszcza w tych okręgach wyborczych, w których wyborcy nie bardzo się orientowali, czym są wybory, no to tam władze wójtów sanacyjnych no naprawdę poprawiały wyniki. To są wszystko, rozumiem, że dyktatura Stalina, Hitlera, czy choćby tego Mussoliniego jest nie do porównania z dyktaturą Piłsudskiego. Tylko pytanie, czemu to ma być nasz punkt odniesienia? Dlaczego mordercy na wielką skalę mają być punktem odniesienia? Może raczej Finlandia, Czechosłowacja, państwa, które uratowały demokrację przed II wojną światową. No dobra, ja sobie pogadałem, a teraz niech pan mi powie, jak to z tym Piłsudskim. Lubił bat, czy bata nie lubił?
0: To czy mamy do czynienia z sytuacją, inaczej, pewną taką pomyłką historyków, publicystów albo ludzi, którzy zajmują się historią, jest takie określenie, tak, jest jeden Józef Piłsudski. Natomiast ten Józef Piłsudski się zmieniał.

0: nie byli stworzeni, albo ich DNA nie było kompletnie skonstruowane na życie parlamentarne, tak? No i mamy rok 1918, rodzi się polski parlamentaryzm i jeden i drugi nie biorą w nim aktywnego udziału, stoją z boku, tak? Bo również Józef Piłsudski jako polityk narodowej demokracji, no również nie był liderem...
1: Roman Dmowski.
0: Roman Dmowski, tak? Nie był liderem jakby obozu, więc to pokazuje pewną taką romantyczną formację Królestwa Polskiego, o tym sobie powiedzmy, tak? Bo w tym parlamentaryzmie II Rzeczpospolitej na samym początku bardzo dużą rolę odgrywali politycy galicyjscy, którzy mieli doświadczenie parlamentarne i to oni stali na czele większości ugrupowań, które wtedy próbowały zbudować tą polską demokrację, polski parlamentaryzm. Więc Józef Piłsudski, jakby jego życie to jest taki, albo jakbyśmy go spróbowali scharakteryzować jako polityki, to polityka to jest ciąg rozczarowań. On cały czas próbuje, natomiast on się rozczarowuje i w związku z tym trochę w sposób dziecinny sięga po inne instrumenty. Bo zamach majowy w 1926 roku miał być pewną korektą, tak? Korektą, jeśli chodzi o rząd, również jeśli chodzi o konstytucję, bo ta korekta była wymagana, tak? No, konstytucja 1921 roku, no jednak nie dawała pewnej stabilności i to osiągnięto tak w 2 sierpnia 26 roku, w momencie kiedy uchwalono nowelę sierpniową, czyli taką korektę konstytucyjną dającą większe uprawnienia prezydentowi.
1: A no właśnie, natomiast się dzieje... Bo tu wkraczamy na ten obszar, powiedziałbym, 100 lat temu i dzisiaj, taki wspólny. Mianowicie, przecież najbardziej zdrowym zachowaniem zamachowców, autorów rewolucji majowej, czy przewrotu, czy korekty, byłoby po prostu usprawnienie konstytucji, którą bardzo krytykowano za to, że dawała ogromne możliwości parlamentowi, a bardzo małe rządowi, niemal żadne prezydentowi. Czyli mógłby ten obóz zwycięski po prostu narzucić nową konstytucję i jak pan dobrze wie, trwało to długie, długie lata, zupełnie tak jakby ten obóz dopiero myślał po zdobyciu władzy, co mamy z nią zrobić. Teraz mamy trochę inaczej, mamy demokrację dość stabilną i prezydenta Nawrockiego, który nawołuje do tego, że jest moment konstytucyjny, że chcemy nowej konstytucji. Niech pan powie, to jest moment konstytucyjny w Polsce? Taki porównywalny do 1926 roku.
0: Są tacy, którzy w Polsce powiedzą, że ten moment konstytucyjny w Polsce to no już od wielu, wielu lat jest, tak, dlatego że jeśli zobaczymy to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, jeśli zobaczymy to, co się dzieje z polską praworządnością i z problemem, jeśli chodzi o sprawczość państwa, przede wszystkim w przestrzeni władzy wykonawczej, no to od wielu, wielu lat mamy tutaj to zagadnienie, które gdzieś wisiało. Natomiast no póki i zarówno prezydent, jak i premier byli z jednej opcji, te momenty kryzysowe nie wychodziły. Natomiast problem z praworządnością był. Więc od wielu lat diagnozowało ten problem konstytucyjny i to, co się dzieje w państwie. Natomiast no, problem polega na tym, którą drogą i czy na pewno w ten sposób i czy postulat tego resetu, tak, momentu konstytucyjnego jest

0: Jesteście Państwo zobowiązani wobec tutorów opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni, natomiast traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno. System ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków.
1: Tak mówił prezydent do ponad 160 sędziów wczoraj i widzi pan, wiele wątków poruszył w tym krótkim wystąpieniu. Pierwsze jest takie, czy sędziowie są niezależni od wszystkich? No to wtedy są chyba taką kastą. Mi się wydaje, że ta kasta była potępiana w obozie, z którego się wywodzi prezydent Nawrocki.

0: całego ustroju, natomiast no tu mamy taką samą sytuację. Więc jest to bardzo trudne, ale przede wszystkim wymaga dyskusji i również spojrzenia na inne wzorce. Natomiast no, pamiętajmy o jednym rzeczy, tak? Czy na czele systemu praworządnego w Rzeczypospolitej Polskiej przez wiele lat skutecznie stał Trybunał Konstytucyjny, który od 2015 roku no, jednak przestał funkcjonować. No teraz, tak na dobrą sprawę, przypomnijmy Trybunał Konstytucyjny, który cieszył się bardzo dużym autorytetem nawet wśród polityków. Tak? I przypomnijmy również, że początkowo przed 1997 roku uchwały Trybunału Konstytucyjnego mogły być odrzucane przez parlament. Potem na podstawie konstytucji przyjęto, że mają one charakter ostateczny. Tak? Władza ustawodawcza przyjęła sama z siebie tak, pewnego rodzaju węzidło na to, żeby no, nie mogła jednak działać samowolnie, bo nie tylko ta dyktatura, tak, albo pewne przekroczenie uprawnień może następować ze strony władzy wykonawczej, ale również ze strony władzy ustawodawczej. I o tym nie tylko polscy, tak, ale zagranicznie, ale również polscy prawnicy pisali od 20 lat. Pamiętajmy, Trybunał Konstytucyjny był jednym wielkim niezrealizowanym postulatem polskich środowisk prawniczych w II Rzeczpospolitej. Tak. Od samego początku tacy prawnicy, jak nie wiem, Władysław Leopold Jaworski, tak, czy Stanisław Estreicher i wielu innych pisało, że była w Polsce praworządność, należy ustanowić Trybunał Konstytucyjny albo jakąś formę kontroli prawodawczej ustawodawcy. Tak? I przed tym politycy bardzo, bardzo się bronili, również obozu sanacyjnego. No i tutaj widzimy, więc tak na dobrą sprawę w Polsce naprawa ustroju albo naprawa praworządności winna rozpocząć się przede wszystkim może nie tyle od tej dużej dyskusji konstytucyjnej, co od naprawdę porządnej dyskusji nad Trybunałem Konstytucyjnym, ale pamiętajmy o tym, ta dyskusja również jest zakorzeniona w życiu politycznym, co ją utrudnia, dlatego że no, ktoś na pewnym etapie podjął pewne decyzje i ten rezultat, albo ten stan rzeczy z Trybunałem Konstytucyjnym no, jest rezultatem określonych działań, określonych ludzi.
1: No ale to powiedziałbym tak, nie dziwi mnie to w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, że w 2015 roku podjął starania o to, aby Trybunał Konstytucyjny nie mógł mu w niczym przeszkadzać i te starania skończyły się powodzeniem, a to dlatego, że Jarosław Kaczyński no, przez wiele lat swojej kariery politycznej deklarował przywiązanie do idei marszałka Piłsudskiego. No nie mogę sobie wyobrazić Piłsudskiego, który miałby nad sobą jako władzę jakichś panów sędziów, teraz dzisiaj powiedzielibyśmy i panów sędziów, bo to jest po prostu nie w mentalu Piłsudskiego. Ale Donald Tusk niespecjalnie wywodzi się z takiej akurat orientacji piłsudczykowskiej, a proszę bardzo, robi to samo, to znaczy wdzięcznie się uśmiechając do kamer, doprowadza do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny nie mógł mu niczym zaszkodzić i tak właśnie jest. No na wszyscy zadowoleni. Wszyscy w Polsce, poza Konfederacją, są Piłsudczykami.
0: No bo Piłsudski był trochę arcypolski, używając takiego określenia. Więc niewiele tutaj to, albo można powiedzieć, wiele to wyjaśnia. No trzeba pamiętać przede wszystkim, że Donald Tusk korzysta z tych instrumentów, którzy podarowali mu jego poprzednicy. Tak? On przede wszystkim jest politykiem. Nie tylko Józef Piłsudski, tak? ale generalnie każdy polityk, albo może nie każdy, tak? Zostawmy pewien margines dla mniej ambitnych, a bardziej państwowych polityków, no będzie korzystał z tych instrumentów, które po prostu są. Tak? W szczególności w systemie, gdzie jednak te poczucie prawa, praworządności, jeśli chodzi o stronę społeczną, no jednak trochę szwankuje, tak? To znaczy, bo problem nie tylko leży w politykach, ale również leży w społeczeństwie, które toleruje tego typu działania, tak? Możemy sobie wyobrazić, że gdzieś podważenie, tak, kompetencji, znaczy jakiegoś sądu konstytucyjnego albo istotnego organu przez jakąś władzę polityczną, na przykład w, nie wiem, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, no bardzo możliwe, że skończyłoby się, albo przynajmniej jeszcze kilka lat temu, skończyłoby się jednak poważnym kryzysem rządowym, może utratą władzy. W Polsce nie tak. W Polsce Polacy mają dość dużą tolerancję do tego, żeby akceptować tego typu posunięcia polityczne, tak? Bo w gruncie rzeczy ten marszałek Piłsudski, pamiętajmy o tym, no jest bohaterem narodowym, tak? Wszyscy pamiętają, wszyscy go wielbili, jeśli chodzi o 1918 rok, ale no również jest... Po prostu jest tym, który wziął, jakby uporządkował ten polski bałagan, polską anarchię.

0: I miał do tego również pewien tytuł moralny w związku ze swoimi zasługami, więc ja myślę, że jeśli zrobić badanie opinii publicznej, takie na pewno są robione, no to marszałek Piłsudski raczej wyjdzie jako postać absolutnie pozytywna.
1: Panie profesorze, a może jest po prostu tak, że spora część Polaków myśli sobie w ten sposób, a gdyby tak dzisiaj ktoś wziął za mordę tych złodziei, tych aferzystów, tych ludzi, którzy tak mnie denerwują, kiedy sobie otwieram internet, może po prostu potrzeba nam nowego Piłsudskiego, nowego wzięcia za mordę, za twarz.
0: No ja myślę, że wielu Polaków tak myśli, to jest pewne, natomiast no, jestem sceptyczny wobec stwierdzenia, że jest to nam potrzebne, dlatego no, że trzeba jednak przerobić trochę tą lekcję z dwudziestolecia międzywojennego, to znaczy no, mamy zamach majowy, mamy rzeczywiście scentralizowanie władzy politycznej, mamy stabilizację państwa, która ostatecznie nabiera kształtu w postaci konstytucji kwietniowej. Natomiast no, dalekie to jest od stabilizacji politycznej. Dlatego, że i to jest ciekawy element, jeśli chodzi o psychologię Józefa Piłsudskiego. Tak? Józef Piłsudski, trochę jak XIX-wieczny monarcha, nie rozumiał, czym jest opozycja polityczna. To znaczy on myślał, że jak on przejmie władzę, tak, i ustawi prezydenta, ustawi premiera, to opozycja polityczna będzie generalnie spolegliwa, tak, że ona została w 1926 spacyfikowana. Natomiast no, opozycja polityczna, tak jak jest to w systemie parlamentarnym, robiła to, co robi zwykle opozycja. No, i to mu się bardzo nie podobało i na to reagował dość radykalnie, no ale to widać, że Józef Piłsudski nie miał umiejętności politycznych rozwiązywania tego typu sytuacji, tylko za każdym razem sięgał po coraz bardziej skrajne i radykalne instrumenty. Więc na początku jest silny człowiek, który porządkuje, natomiast później jest zaostrzająca się sytuacja polityczna. I wcale to nie stabilizowało sytuacji politycznej, tak? Lata 30. to jest naprawdę jeden wielki kocioł, z którego no, nie wiadomo, co by wyszło.
1: Panie profesorze, bo może jest tak, gdybyśmy zapytali w referendum, czy pragniesz, aby ktoś wziął mocno w garść sprawy polskie i ograniczył przy tym twoje wolności osobiste, to chyba w tym referendum by nie wygrała taka opcja. A gdyby zapytać, czy pragniesz, aby ktoś wziął za twarz polityków polskich i przywrócił w Polsce ład i stabilizację, godność narodu i tak dalej, to niewykluczone, że wtedy ludzie by zajarzyli, że to świetny pomysł i by takie referendum przyniosło rezultat twierdzący.
0: No bo to drugie rozwiązanie, o którym wspomniał pan redaktor, no nie ma wad, tak? No jest, mam wolności i jest porządek, czyli wszystko to, co chcemy, tylko problem polega na tym, że tego w ten sposób się nie realizuje, tak? To znaczy, jeśli chcemy zachować kwestię wolności, pewnej stabilności politycznej, to potrzebujemy innych rozwiązań, bo dyktatura, w szczególności jeśli jest związana również z postacią charyzmatyczną, no ma to do siebie, że jest bardzo krótkotrwała i kończy się zazwyczaj wraz z dyktatorem, tak, albo nawet wcześniej, albo nieco później. Bo jeśli chodzi o 26 rok, trzeba jeszcze raz pamiętać, tak, to znaczy nie zbudowano państwa praworządnego w ostatecznej konsekwencji, ale również, i co jest, można powiedzieć, istotne, nie zbudowano państwa trwałego, tak, no po zamachu majowym kilkanaście lat i III Rzeczpospolita przestaje istnieć. I ten argument mówiący o tym, że oto w imię racji stanu, dobra wyższego, tak, ja biorę na siebie odpowiedzialność, ja Józef Piłsudski biorę na siebie odpowiedzialność za los państwa i jego istnienie, bo w tamtej również optyce rok 1926 to jest bardzo nieciekawa sytuacja międzynarodowa, może nie taka jak później w latach 30., no ale jednak nie stworzyło to sukcesu, tak? Druga Rzeczpospolita okazała się projektem, który no, nie przeżył niestety nawały historycznej i zamach stanu, umocnienie władzy politycznej temu nie pomógł. Więc to jest kwestia pewnej dojrzałości, tak? No,
1: musimy tutaj obronić trochę honoru Rzeczpospolitej pobronić, bo przecież Francja też upadła pod ciosami Hitlera, a nie miała zamachu majowego i Piłsudskiego, czyli tak niewykluczone, że każda Polska by upadła pod tym atakiem niemiecko-radzieckim, ale nie chcę się pogrążać znowu w historii, bo na samiutki koniec chciałem jeszcze pana krótką refleksję w ramach naszej takiej rubryczki A kto by pomyślał? Słowa Karola Nawrockiego o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Karol Nawrocki o CBA? Nie mamy
2: nawet dźwięku? Eksperci Fundacji Batorego, bliskiej przecież obecnej większości rządzącej, wskazywali, że ta ustawa

0: została przygotowana bez całościowej strategii antykorupcyjnej. Najpierw burzy się instytucje, a dopiero później obiecuje stworzenie nowego systemu. W czasach ogromnych wydatków publicznych, szczególnie na bezpieczeństwo i obronność, państwo polskie powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne.
1: I dlaczego kto by pomyślał? Dlatego, że tak w ogóle to jest bardzo przekonujący wywód pana prezydenta, tylko przecież w realu odtworzenie CBA, dodanie mu funduszy, zamiast likwidacji to rozwój, oznacza, że Donald Tusk będzie miał wspaniałą strukturę, która doskonale nadaje się do straszenia opozycji politycznej, co poniekąd oglądamy na przykładzie wydarzeń związanych ze Zbigniewem Ziobro. Skąd w panu prezydencie taki plan, że CBA jest warte obrony?
2: No to jest, no, ale to jest problem jakby z całościowej z polityki, tak? To znaczy pokazania, że u nas instytucje bardzo często służą jako element, po prostu instrument polityki i walki politycznej. I tak na dobrą sprawę, kto stoi po której stronie, czy jest w opozycji, czy w rządzie, tak postrzega te dane instytucje, nie? I to po prostu widzimy jakby sytuację, że no, że polska polityka no, sprowadza się, albo można ją podsumować w takich prostych słowach, kto kogo. No ale no, to jednak jest pewna, no to nie jest dojrzała, tak, dojrzałe rozumienie polityki. No niestety problem polega na tym, że ono bardzo często mści się po prostu konsekwencjami historycznymi i politycznymi. I no to jest pewna taka zabawa, tak jak trochę w XVIII wieku, tak. Mieliśmy naprawdę dużo, albo nawet i wcześniej, tak, dużo możliwości właśnie tak rozgrywania swoich własnych małych gierek, kto kogo, tak, kto bardziej, a kto będzie takim posłem i tak dalej, i tak dalej. No ale kiedyś historia mówi sprawdzam, no i myśli przez dekady, tak na dobrą sprawę, III Rzeczpospolitej specjaliści zawsze wskazywali na to, że jest problem z instytucjami. Nawet Krzysztof Szczerski napisał kiedyś taką książkę Porządki biurokratyczne. Natomiast no, później przełożenie tego na polityczną praktykę no, jest niezwykle trudne i no, bezskuteczne, tak, albo jest bardzo ograniczone. I to jest dość duży problem, który trudno rozwiązać, a na pewno trudno go rozwiązać za pomocą deklaracji.
1: Jeden z cytatów Józefa Piłsudskiego był taki, że to chyba łaska boska, że tu jeszcze ludzie chodzą w Polsce, a nie bydlęta. No trochę skróciłem ten cytat, ale oddałem jego charakter. No dobra, niemniej, możemy moim zdaniem być optymistami, bo jednak rozmawiamy o zamachu majowym w kontekście wydarzeń sprzed 100 lat, a nie na przykład 100 dni albo przyszłych 100 dni. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski był naszym gościem. Dziękujemy.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacja z Sejmu, która zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
1: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
0: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
3: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
4: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
3: Ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
2: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
3: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
0: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 20